0: Witam Państwa bardzo serdecznie w tę ostatnią majową niedzielę, niedzielę świętej Trójcy. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi, a są to jak zwykle profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, a także profesor Piotr Kłosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas, na co dzień także dyrektor Instytutu Witosa. Zanim powiemy o fragmencie Ewangelii, które dzisiaj w Kościele usłyszymy lub usłyszeliśmy, to chciałbym na chwilę, byśmy zatrzymali się na fragmencie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. To jest dzisiaj drugie czytanie i perykopa, zdanie, które słyszymy na każdej mszy świętej, pod każdą szerokością geograficzną i przy każdej okazji.
1: No tak, bo dzisiaj w drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Koryntian, no usłyszymy, że pozdrawiajcie się nawzajem świętym pocałunkiem, pozdrawiają was wszyscy święci, łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i wszystkim pewnie w Kościele by chcieli powiedzieć i z Duchem Twoim, no bo przecież też tak jesteśmy pozdrawiani w Kościele, dokładnie tymi słowami wyjętymi z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Co to oznacza? No to oznacza przede wszystkim, że liturgia jest osadzona, szanowni Państwo, na Biblii. Tak, liturgia w Kościele jest wynikiem współpracy Kościoła, biskupów, dykasterii, soborów, synodów. To nie jest tak, szanowni Państwo, że sobie ktoś tam usiadł, ustalił i powiedział. Zresztą mamy liturgię, która ma swoje koloryty, ma swoje specjalne pozwolenia. Ona oczywiście co do samego jądra wygląda wszędzie na świecie dokładnie tak samo, tak? Ale mamy pewne małe odstępstwa, mamy pewne ryty, które pozwalają nam w trochę inny sposób. Na przykład właśnie pocałunek, święty pocałunek pokoju, na przykład w rycie, który pozwala na która komisja liturgiczna pozwala wykorzystywać na przykład w małych wspólnotach neokatechumenalnych. Tam mamy znak pokoju właśnie jako święty pocałunek w policzek, ale mamy także element tańca na przykład w liturgii, który jest wpisany, jest on w Afryce, tak? I papież teraz, kiedy był ostatnio w przepięknej pielgrzymce do krajów afrykańskich, no widzieliśmy, prawda, liturgię, widzieliśmy ofiarowanie i tam był element sakralnego tańca, szanowni Państwo.
2: No u nas, my też wstajemy, klękamy, no to jak zależy, jak zdefiniujemy, no też wykonujemy jakieś ruchy, no my mówimy, ale bo to nie jest taniec, no ale moment, no to są ruchy, no to już jest sprawa, prawda, jest, my też w jakimś stopniu uczestniczymy całym ciałem w liturgii, ale zobacz, jeszcze jest ciekawa, przy okazji chciałbym tutaj dodać, bo cały czas odkrywam ten przedziwny zupełnie, znaczy przedziwny, no fantastyczny dokument, jakim jest list namiestnika Bityni Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana. Pewnie z 111, 112, ale roku, czyli 111. Zupełnie zewnętrzne źródło. On mówi, jak tam, no przesłuchuje dosyć brutalnie chrześcijan, bo są problemy z nimi, ma tam problemy. Jako namiestnik. To jest zupełnie poza chrześcijańskie źródło i on i one przesłuchiwane diakonisy przesłuchuje i one powiedziały, że one nic złego nie robią, tylko ich zwyczajem jest ante lucem convenire carmenque Christo quasideo dicere i śpiewać pieśń Chrystusa jako Bogu. Czyli wschodzą się przed wschodem słońca o zmroku i śpiewają pieśń Chrystusowi jako Bogu. I co jest rdzeniem? I tutaj pewną rzecz, bo to, że oni przechodzą przed wschodem słońca, to oczywiście Jezus zmartwychwstaje w nocy, głęboko. I to jestem najgłębiej, a to jest Dzień Pański, to jest Dzień Zmartwychwstania. Widzę tutaj zupełną spójność z Ewangeliami, prawda? Czyli jest to celebracja Zmartwychwstania Pańskiego. No, nie odkrywam Ameryki w konserwach, że w centrum niedzieli jest, prawda, że dlatego w niedzielę idziemy do kościoła, najświętszą ofiarę sprawujemy, bo tego dnia Jezus zmartwychwstał i Boga czcimy, ja i Chrystusa czcimy jako Boga. I to jest taki rdzeń, też taki zupełnie z zewnątrz, prawda, opis, to jest, gdybyśmy mieli zredukować gdzieś do, no, jedna propozycja redukcji tych do rzeczy najistotniejszych.
1: No właśnie. Wrócę jeszcze tylko do tych biblijnych aspektów w liturgii. Mamy ich mnóstwo, szanowni państwo, bo posługujemy się językiem w ogóle, strojami, które są związane nie tylko z czasami biblijnymi Starego czy Nowego Testamentu, ale choćby na przykład szat liturgicznych, tak? Czyli jak państwo dzisiaj patrzą na księdza U, ubranego w ornat czy w dalmatykę, diakon, no to byśmy się przenieśli do czasów rzymskich i zobaczyli tak ubranych urzędników Cesarstwa Rzymskiego. Więc liturgia pokazuje nam w ogóle historia liturgii, bo liturgia się zmieniała, szanowni państwo. Zresztą ci z nas, którzy są najstarsi, którzy pamiętają jeszcze liturgię przedsoborową albo dzisiaj uczestniczą też w rycie nadzwyczajnym, to widzą, że ta liturgia miała swoje zmiany. I jest żywa, bo żywy jest człowiek, więc liturgia ma służyć człowiekowi. To nie jest też tak, że ona jest nadrzędna nad człowiekiem, tak? Nadrzędny jest Bóg. I skoro Bóg zechciał się zostawić w Kościele, to od tego, szanowni państwo, jest Kościół, żeby ustalać te reguły. Ja tutaj się zwracam w szczególności do tych, którzy bardzo często, a jest taka grupa, która tutaj jest bardzo rygorystyczna, prawda, i próbuje patrzeć na to tak, że tutaj nie, prawda, to tak, to na klęcząco, to na stojąco, tutaj za dużo, za mało. Słuchajmy papieża. Papież jest od tego, papież posługuje się swoją mądrością Ducha Świętego, która została mu dana, swoim mandatem, od tego ma dykasterię, bo właśnie z tej braku pokory bardzo często dochodziło do schizm właśnie. Ktoś wiedział lepiej, prawda, od papieża. No i takie rzeczy niestety trwają też do dnia dzisiejszego. Więc tyle o tym pozdrowieniu. Jest absolutnie biblijne, pochodzące właśnie z Nowego Testamentu, z list Pawłowych. Ale chciałbym pozostać w tym styku Biblii, ponieważ dzisiaj mamy wielką uroczystość. Zaraz niedziela po zesłaniu Ducha Świętego to uroczystość Trójcy Świętej. No przepięknie znowu ułożona w kalendarzu liturgicznym. I tu jest ta mądrość Kościoła, tak? Który jest wychowawcą, który jest naszą matką. Ona nas prowadzi trochę za rękę, tak? Czyli Jezus wstępuje do nieba, zsyła Ducha Świętego i objawia się w Trójcy Świętej w pełni. Dlatego te niedziele po sobie następują, tak? I dzisiejsza uroczystość Trójcy Świętej jest jakby dopełnieniem tej tajemnicy w niebo wstąpienia, zesłania Ducha Świętego, a więc Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. No i to jest największa tajemnica wiary, szanowni państwo. My możemy tylko przed nią uklęknąć i powiedzieć albo wierzę, no albo ktoś może powiedzieć, że nie wierzy. Czy da się ją logicznie wytłumaczyć? Nie. Czy da się ją wyjaśnić w jakiś sposób? No teologia się stara od wieków to robić, ale w sposób nieudolny. Stąd widzimy przepiękną legendę związaną ze świętym Augustynem, z tym chłopcem, który próbował morze do dołka sobie przelać i słyszy od Augustyna, słyszy ten chłopiec, prawda, od tajemniczej osoby, która była w tej legendzie utożsamiana za Jezusem. Ten mały chłopiec był Augustynem w tym śnie, czy w tej wizji jakiejś, która w tej legendzie jest powtarzana od wieków w Kościele, że prędzej, Augustynie, przelejesz te morze do tego dołka, niż zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Prawda? Widzimy wielkiego Tomasza z Akwiną, który napisał sumę teologiczną, no, wielki traktat, w którym jest także traktat o Duchu Świętym, który, kiedy miał tą wizję taką metafizyczną, mistyczną bycia w niebie, kiedy się obudził, mówi: wszystko, co napisałem, to słoma, słoma, słoma. Ale nie spalił, nie kazał spalić swoich dzieł, tak? Te dzieła są wykładane do dzisiaj na najlepszych uniwersytetach świata, więc no wiemy tyle, ile ludzki umysł jest w stanie ogarnąć, dokonać pewnej refleksji. Całej tajemnicy nie jesteśmy w stanie rozłożyć, bo tu jest wiara, a wiara jest wiarą, tak? Ona jest rozumna, potrzebuje nauki, ale ma w sobie też ten aspekt wiary i taka po prostu jest. A ja bym chciał się skupić teraz na tym, że biblijnie, tak jak zesłanie Ducha Świętego było w Starym Testamencie, tak, to nie jest tak, że Trójca Święta się nagle pojawia w momencie, kiedy się narodził Jezus Chrystus, czyli druga osoba Trójcy Świętej, prawda? No tak nie jest. Trójca Święta jest obecna od samego początku. Jest obecna bardzo subtelnie, bardzo sobie wiadomy sposób w pewnej tajemnicy. No bo przecież dzisiaj pierwsze czytanie nam też bardzo pięknie pokazuje, prawda, że Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablicę, prawda? I wtedy Mojżesz rozmawia z Panem. Mówimy o duchu, który tam przebywa, prawda? Duchu Pańskim, czyli Ruach Jahwe. Ale przecież... ktoś powie, no ale gdzie w Starym Testamencie jest Jezus Chrystus? No ja pamiętam wykłady jako młody student teologii, wykłady z księdzem Warzeszakiem. I pamiętam, jak bardzo mocno wtedy mnie jako młodym studencie uderzyła taka piękna figura, która jest bardzo tajemnicza w Starym Testamencie, Anioł Pański. Malak Jahwe, Malak Adonai. Anioł Pański powiedział. I Anioł Pański powiedział, i on jest bardzo często w Starym Testamencie zamiennie stosowany, Bóg powiedział, prawda? No i w Starym Testamencie my widzimy w tym Malak Jahwe, w Aniele Pańskim, obecność Jezusa Chrystusa, który ratuje na przykład Hagar przed śmiercią na pustyni i jej syna Izmaela. Anioł Pański, który jest...
0: ratuje Izraela przed
1: Który ratuje Izraela przed Egipcjanami, a który jest jakąś emanacją Jahwe. Nie jest, czy jest częścią Jahwe, bo Bóg powiedział przez Anioła Pańskiego, ale jest Malak Jahwe, bo jest, nie jest Jahwe.
2: Jest jeszcze ciekawy link w krzewie gorejącym, prawda? Się objawia. Anioł Pański w krzewie gorejącym mówi: jestem, który jestem, Echeje, Asher Echeje. Ale Jezus mówi: kiedy zostanę nad ziemię wywyższony, wtedy poznacie, że ja jestem.
1: Tak.
2: Ja pamiętam, nawet miałem, to jest nie do wykazania, ale ja myślę, że u Jana koncept krzyża jako krzewu gorejącego jest obecny. Jezus mówi tam dipso, pragnę, jakby było gorąco. Chodzi mi o to, że, prawda, ogień przyszedłem rzucić na ziemię. I to się dało, tam pamiętam kiedyś nawet miałem wystąpienie na ten temat, ale te argumenty nie były rozstrzygające, więc porzuciłem, jakby nie da się tego matematycznie wywieźć. Natomiast jest, mam intuicję, tak, że, znaczy jest objawienie, i to takie teofaniczne objawienie na pewno. Wtedy poznacie, że ja jestem, i to jest absolutnie, no ja jestem absolutne. Jestem w tym sensie na krzyżu i jest analogia do tego Malach Jahwe, to ci powiedziałem. Znowu jest taki, nie do końca się to domyka, ale myślę, że jest to bardzo, że to jest do dostrzeżenia.
0: A do Abrahama i do Sary przychodzi przecież trzech wędrowców.
1: To jest, no, chyba jedna z najpiękniejszych w ogóle opowieści biblijnych Starego Testamentu, pokazująca Trójcę Świętą. Zresztą najpiękniejsza ikona, jaka jest w Kościele, całym Kościele, bo przecież Wschód i Zachód to jeden Kościół katolicki powszechny, mający dwa płuca, jak nauczał nas święty Jan Paweł II. No przecież wizyta trzech wędrowców, Malak Jahwe, którzy mówią jednym głosem, są trzech, mówią w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej, to się wszystko miesza. Mówią o tym, że za rok o tej porze ty będziesz piastowała dziecko, więc to nie są zwykli wędrowcy, którzy są prorokami. To jest niesamowite objawienie. Zresztą od samego początku Kościół widział właśnie w tych trzech wędrowcach, tych trzech aniołach, jakich namalował właśnie Rublow w pięknej ikonie Trójcy Świętej. Warto sobie ją dzisiaj gdzieś tam wygooglować, otworzyć, trochę na nią popatrzeć, bo ona jest przepiękna. Tak, Rublow ją pokazuje, właśnie trzech wędrowców, trzech aniołów. Każdy ma w sobie elementy kolorów, które grają ze sobą, pokazując jedną naturę, ale trzy odrębne osoby, ale oni są ułożeni w kielich, kształt kielicha, a na środku jest stół ofiarniczy z ofiarą, z Eucharystią, prawda? No niesamowita jest ta ikona, która pokazuje właśnie tą, właśnie nawiązanie do Starego Testamentu, do wizyty, ale przecież też my o tym opowiadaliśmy Państwu znowu z Abrahamem i Izaakiem, jeszcze piękna historia, przecież Górę Moria, prawda? Jaka zapowiedź, przecież my wiemy doskonale, że to jest coś więcej niż tylko figura, prawda? Tylko to jest jedyny syn ukochany, który idzie na Górę Moria po to, żeby został oddany w ofierze, niesie drwa, no przecież wielokrotnie o tym Państwu opowiadaliśmy. Jest tam także obecny Syn Boży, tak? Jezus Chrystus.

0: Produkcji.
1: Dzień dobry kochani, z tej strony Kasia Pilewska, jak zwykle, jak co tydzień, w niedzielę o poranku lub kiedykolwiek słuchacie tego podcastu. Ze mną wyjątkowy gość Izydor Łobacz, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Izydorze. Słuchajcie, nie będziemy ukrywać tutaj z Izydorem, że mamy wspólną przeszłość, ale nic takiego, o czym myślicie. Przeszłość jest absolutnie koleżeńska. Znamy się z Izydorem ze studiów teatralnych, na których byliśmy razem na kierunku aktorskim. Tak się te nasze losy potoczyły, że ja dziś jestem tu, a Izydor, mimo że szkoły nie skończył ostatecznie, to jest główną postacią bardzo znanego w Polsce serialu Na Sygnale. Czy wszystko się zgadza, Izydor?
2: Tak, do tej pory tak.
1: Dobra, to zanim ja cię będę wypytywała o twoją historię, to powiedz mi, co teraz robisz aktorsko? Czym się teraz zajmujesz, tak na co dzień?
2: Na co dzień? Graniem. A jest tego dużo, natomiast głównie jest to jedna produkcja. Jakieś tam pojedyncze są jeszcze inne projekty, natomiast głównie, tak jak powiedziałaś, się skupiam na jednej produkcji, jaką jest Na Sygnale. Taka ciekawostka, w 2025 roku byłem więcej Romkiem niż Izydorem.
1: Romek, to jest, rozumiem, twoja postać.
2: Zgadza się.
1: To znaczy, ile dni przepracowałeś w ciągu roku?
2: Przepracowałem 200 dni i teraz albo to jest 199, albo 201, w zależności kto liczy, ale może być ten błąd, nie? Więc uśredniam 200.
1: O, wow, no to jest coś.
2: Tak, rozmawiając z innymi aktorami, takimi pokroju Andrzej Grabowski, jak rozmawiamy o tego typu, jak nam się tu pracuje na Sygnale, to oni powiedzieli, że wow, niespotykana liczba dni, jeżeli chodzi o nagrywanie. I to jak nakręciliśmy Mikołaja na Sygnale i właśnie wtedy rozmawiałem z panem Andrzejem Grabowskim, to on powiedział, że przez 10 lat on jakoś tak policzył, że przez 10 lat tyle zagrał, bo grali po 24 dni.
1: Okay.
2: Na serię, na transzę.
1: Tak.
2: Żeby to wszystko zgrać, więc no...
1: Czyli byłeś częściej Romkiem niż Izydorem.
2: Zgadza się.
1: Nie spodziewałeś się chyba tego, co? Jeszcze 2-3 lata temu. Bo jak to było, Izydor, generalnie z twoim aktorstwem? Ty, wiesz, już za dzieciaka myślałeś sobie, tak, będę aktorem, chcę być aktorem i tym będę zajmował się w życiu. Czy to przyszło tak samo?
2: Pierwsze wspomnienie, jakie ja mam odnośnie aktorstwa, to jest karaoke w przedszkolu, kiedy byłem Michałem Wiśniewskim, więc, ale nie wiem, czy wtedy można traktować, że coś się, no, zmierza w jakąś konkretną karierę. Natomiast później, jak byłem w ogólniaku, to poszedłem na profil humanistyczno-prawniczy, się dostałem do najlepszego liceum w ogóle. Natomiast w trakcie okazało się, że żeby się dostać na prawo, to trzeba się uczyć. No właśnie, więc stwierdziłem, że może da się inaczej.
1: Okej. Okay. I wymyśliłeś sobie Akademię Teatralną?
2: Tak, a właściwie to pojawiło mi się to w polu możliwości, ponieważ nigdy wcześniej nie... Dla mnie taka ikona, że ktoś jest aktorem, kojarzysz, jakby to jest ta perspektywa, że ktoś jest w telewizji, tak. Widzisz, kiedyś na lotnisku zobaczyłem Małgorzatę Kożuchowską. Mhm. I mama mnie szturcha, patrz, więc w ogóle abstrakcja dla mnie, dla osoby, która pochodzi z Moniek, małe miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców, drugie 10 za granicą, no to oczywiście. To wiesz, to zobaczyć kogoś z telewizji, to było wow, nie? Więc w ogóle nie brałem pod uwagę, że można się dostać do szkoły, do Akademii Teatralnej, wiedząc tym bardziej, ile jest kandydatów na jedno miejsce. Natomiast kółku teatralnym, na które uczęszczałem, była Ela Zajko i ona się dostała do Łodzi właśnie z mojego liceum i ja mówię, skoro ktoś się dostał ze szkoły, to znaczy, tak, że jest taka możliwość w ogóle, więc pojawia się, ktoś ci pokazuje, że po prostu można, nie? Bo inaczej, no to czasami, no skąd możesz wiedzieć?
1: Tak.
2: No ja mówię, no dobra, skoro nie trzeba, w sensie na prawo trzeba się dużo uczyć, to może tutaj.
1: To na lewo.
2: To na lewo, tak. Moja mama zawsze mówiła, Boże, dzieciaku, jak ja powiedziałem, mówiłem, że właśnie idę na prawo. Ona mówi, Boże, dzieciaku, żebyś tylko na lewo nie poszedł. No i chyba wykrakała. I wyszło tak, że się, no, po różnych perypetiach dostałem się do Akademii w Białymstoku i trafiliśmy na wspólny rok.
1: Tak, tak, tak było, dokładnie tak. Ja pamiętam, że my na samym początku studiów nie pracowaliśmy dużo razem, bo byliśmy w innych grupach z tego, co kojarzę.
2: Tak, właśnie w tej lepszej podobno.
1: No wiesz, nie mi oceniać, bo która była lepsza, która nie. Izydor, jak ty się czułeś w Akademii? To było jak spełnienie marzeń? To był jakiś taki wyjątkowy czas? Jak ty byś wspomniał te 4 lata?
2: Cztery? To u mnie nie było. Najwyżej 3, ale tak, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast Akademia była takim czasem turbulencji, bym nazwał, ponieważ jak normalnie byłem takim rebelem i w ogóle no, nie należałem do najpilniejszych uczniów w liceum. Tak jak się wchodzi w nowe, to w nowe środowisko, w nowe otoczenie, to możesz nałożyć ponownie maskę, nie? Więc ja mówię, dobra, skoro już się dostałem, po tych perturbacjach w końcu jak mnie przyjęli, to jest też długa historia, ale może na inny raz, to mówię, będę pilnym uczniem. Będę robił dokładnie tak, jak oni chcą, jak mówią. Będę się po prostu słuchał, nie? No bo statut profesorski, więc wykładowców, podążę za nimi. Natomiast po pierwszym roku okazało się, że pomimo, że ja robię dokładnie to, co oni mówią, to mnie to nie przybliża do celu. Dalej jestem postrzegany przez pryzmat najgorszego ucznia, studenta, więc odpaliła się we mnie ta wersja ponownie buntownicza. Mówię, czas zdjąć to wszystko, skoro robiąc to, co ludzie chcą, dalej nie osiągam tego, co, tak, co jest zamierzone, do czego dążymy, no to może nie tędy droga. Więc na drugim roku, na pierwszym jeszcze roku, pod koniec, zacząłem robić swoją pierwszą marionetkę i poznałem człowieka, który ponownie poszerzył mi perspektywę. To był Łukasz Puczko i pokazał mi zupełnie inny teatr. Teatr uliczny, teatr festiwalowy, że można mieć bezpośrednią interakcję z ludźmi. Ja nie czułem się dobrze z przedmiotów aktorskich, z lalek zdecydowanie bardziej, więc...
1: Tak, bo warto wspomnieć, że Akademia Teatralna w Białymstoku ma wydział lalkarski, przez te pierwsze właściwie 3 lata pracuje się na różnych formach lalkarskich. Teraz wiem, że to się pozmieniało. My się jeszcze uczyliśmy jawajki, marionetki, kukły i pacynki. Mieliśmy też zajęcia z maski. Ty jakby, tak jak Izydor mówi, z miłością o lalkach, tak ja wręcz przeciwnie, bardzo duże problemy sprawiało mi niektóre lalki, chociaż bardzo lubiłam marionetkę i pacynkę. Do dzisiaj nie wiem, o co chodziło z jawajką, no ale dobra, nieważne. Także my na pierwszym roku mieliśmy coś takiego jak technika lalki, prawda? I właśnie wtedy się uczyliśmy budować lalki.
2: Bo to było w ogóle tak, że mieliśmy możliwość stworzenia własnej marionetki.
1: Tak.
2: I mi się wymarzył siłacz, strongman. Ja wtedy byłem na takim etapie kalisteniki i w ogóle ćwiczenia. No, więc mówię, zrobię strongmana i żeby on robił te muscle upy i w ogóle tam różne cudawianki. Tylko był jeden problem, bo trzeba było zrobić mechanizm zamykania dłoni, no bo jeżeli miał się złapać za drążek, no to musiało to jakoś wyglądać. No i wtedy zobaczyłem na zdjęciu profilowym u Łukasza tę dłoń mechaniczną od jego Jacka, to jest nazwa lalki, która, ja mówię, wow, dokładnie takiej potrzebuję i po prostu napisałem I on mi pokazał zupełnie inną perspektywę na teatr, pokazał, że można inaczej i że nie trzeba iść tym klasycznym torem, że w momencie, jak się wychodzi ze szkoły, to się idzie do teatru, składa się już wtedy, a wtedy też ja rozmawiałem trochę z ludźmi z trzeciego, czwartego roku, więc też widziałem, z czym oni się mierzą, no bo składają CV, wysyłają do 50 teatrów, w 95% nie dostają odpowiedzi,

0: nowym, natomiast włożenie tam mechanizmu, no to było coś. I wtedy, jak to za życia studenckiego, nie wiem jak ty, ale ja nie miałem za dużo pieniędzy, więc trzeba było jakoś zarobić, ponieważ chciałem jeździć na takie warsztaty takich znanych gwiazd, czyli jak, no nie wiem, do kogo można
1: przyjść. Jenny Young na przykład.
0: Tak, tak, tak, nie? Jakby, wiesz, taki odpowiednik polski, no do Bogusława Lindy. Jasne. Można pójść, nie? O, na warsztat. Do takich gwiazd, topowych gwiazd, które gdzieś tam, no...
1: Do takich mistrzów.
0: Mistrzów, tak. Którzy by nauczyli rzemiosła tylko od strony lalkarskiej. No i oczywiście, jak się można było domyśleć, to nie było tego w Polsce za dużo, więc trzeba było szukać za granicą, więc wszystko jest razy 4, no bo wtedy jeszcze euro dobrze stało, 40 nawet można było, ale z racji na typ pracy, znaczy na typ szkoły, bo uczyliśmy się po 12 godzin, później ja siedziałem, jeszcze robiłem lalki, więc w ogóle tego czasu nie było, czasami się spało po 6-4 godzin, to trzeba było znaleźć jakąś inną metodę zarobku, natomiast nic innego nie wchodziło w grę. I została mi ostatnia deska ratunku, żeby nazbierać te pieniądze jakkolwiek. Chociaż zdając do akademii i nie dostając się za pierwszym razem, usłyszałem, że jestem głuchy i głupi. Natomiast...
1: Straszne.
0: Natomiast ja chyba byłem za głuchy, żeby to usłyszeć i za głupi, żeby to zrozumieć, więc dalej poszedłem po swoje i wziąłem gitarę, bo tylko to miałem z umiejętności, a tymi lalkami to tak nie sądziłem, że jeszcze mogę zarobić. Nie uważałem je za wyjątkowe, za unikalne jakieś na tym etapie, na którym byłem. I chodziłem na ulicę grać i zbierać w pokrowiec. I mając ten bagaż tej głuchoty i słysząc, że no, nie za bardzo śpiewam, tak ładnie mówiąc, to pomimo tego grałem. Natomiast bardzo szybko się okazało, że żeby zarobić, to trzeba też jeszcze by było dobrze zaśpiewać. Więc człowiek zamknął oczy, skrzywił się, no jakoś zaśpiewał i tak śpiewałem. Otwieram oczy i patrzę, leżą dwie dychy. A ja nie słyszałem, bo miałem zamknięte oczy. Mówię, jest, ktoś zobaczył. Nie wiem, czy to dlatego, żebym przestał śpiewać, czy żebym, czy mu się po prostu podobało. Natomiast te dwie dychy, pamiętam jak dzisiaj, one dały mi taki kolejny podmuch wiary, że w ogóle można, że można coś zrobić, że może to się udać, że taki zalążek nadziei, okruszek, nie? Po którym można po prostu dalej iść do tego kłębka. No i zarobiłem na te warsztaty. Siedziałem, w weekendy grałem i weekendowe granie jest dosyć specyficzne, no bo ludzie już w weekend nie mają słuchu wieczorem.
1: Ciekawe dlaczego.
0: Więc i tak wrzucają. Pamiętam, najwięcej dostałem za O mój rozmarynie na kazu, bo tam nie trzeba śpiewać, tylko można pod wpływem wibracji wydobywa się dźwięk, to dostałem 100. I później jeszcze zebrałem ludzi z akademii i w ogóle graliśmy wspólnie przez jakiś czas, więc nazbierałem na te warsztaty i zacząłem jeździć i całkowicie, można powiedzieć, odciąłem się od akademii. Wtedy już na drugim roku wiem, jakie wy mieliście problemy z racji tego, że ja ciągle jeździłem, bo nie można było zrobić żadnej próby, bo ciągle ja byłem w rozjazdach. Natomiast zdecydowałem się postawić całkowicie na siebie i pójść zupełnie innym torem. I w każde wakacje robiłem projekty w Divadlo Continuo w Czechach, które pokazały mi, że można połączyć teatr lalkowy z ruchem. Oczywiście mieliśmy Dudę Pajwę, który był tancerzem i po tych trzech projektach, ja zrobiłem łącznie 5, natomiast po trzecim pojawiła mi się taka idea, że kurde, czegoś w tym ruchu brakuje jeszcze, że to nie jest...

0: fajna jest idea koncepcji opierania tego na ruchu, że nie trzeba mówić, bo nie postrzegałem się jako dobrego mówcy i aktora, takiego dramatycznego, bardziej w stronę larkarstwa. Natomiast pojawiła się ta koncepcja jeszcze czegoś takiego bardziej, nie? Bo w tym ruchu czegoś brakowało. On był taki suchy. No jasne, jest ciało w przestrzeni, można to interpretować, natomiast ta interpretacja mi to trochę przypomina współczesną sztukę. Bryźnimy farbą, naklejmy banana i jest 5 miliardów, nie? No nie, uważałem, nie uważałem tego za sztukę albo styl, który po prostu chciałbym kontynuować, więc pojawił się pomysł tańca. No i tylko był problem, no bo przecież ja nie tańczyłem. Więc trzeba było jakoś to
1: nadrobić,
0: tak. I tutaj się pojawił kolejny problem, bo wszystkie szkoły taneczne, które są warte rozpatrzenia, opierają się na tańcu klasycznym. Nawet jeżeli to jest taniec współczesny, to opiera się to na klasyce w mniejszym lub większym stopniu. Zawsze ona w szkole jest. No, ja jestem takiej postury, taki bardziej Hulk i Shrek niż balerina, więc trochę się musiałem nadźwigać, natomiast pojawiła się znowu, ponownie, kolejny raz w moim kręgu osoba, która pokazała mi, że można i uwierzyła we mnie, była to Irina Sidoruk.
1: Nasza nauczycielka baletu.
0: Nasza nauczycielka baletu i ja, to był trzeci rok. Więc żeby pogodzić, jakoś to pożenić ten taniec z akademią, bo dalej uważałem, że w akademii są wartościowe rzeczy do nauki i dalej mogę się rozwijać i tego nie chciałem tracić, szczególnie tych rzeczy aktorskich, dramatycznych, to stwierdziłem, że będę pomijał wszystkie teoretyczne przedmioty, no bo jakoś to trzeba. No, doba ma tylko 24 godziny, ja się muszę wyspać, nawet jeżeli to są tylko 4 do 6 godzin, to te teoretyczne jakoś tam pójdzie.
1: Tak, a teoretycznych zajęć, drodzy słuchacze, faktycznie mieliśmy niewiele. One były, oczywiście były bardzo ważne, prowadzili je bardzo mądrzy ludzie, ale faktycznie no zawsze jednak w szkole teatralnej stawiały się na praktykę i te zajęcia teoretyczne były gdzieś tam może nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie studentów.
0: Ja uważałem, że najlepiej się uczy człowiek z praktyki i no i po świecie trochę już wtedy miałem swój pierwsze 2 lata festiwalowe, gdzie jeździmy na festiwale, więc było mi, no miałem rozeznanie, widzę co ludzie robią, tak. Widzę jakie super projekty są, trochę tych spektakli zwiedziłem, więc no było mi po prostu łatwiej złapać perspektywę. No, a bardziej mnie interesowały lalki nowoczesne i co można z tym zrobić, niż oglądanie kuchu z 1845 roku. No, po prostu było to ciekawsze.
1: Czyli omijałeś zajęcia teoretyczne.
0: Omijałem zajęcia
1: jak
0: teoretyczne.
1: Jak to się dla ciebie skończyło?
0: Więc tańczyłem sporo, natomiast na koniec okazało się, że mam niezaliczone 4 przedmioty. 3 teoretyczne i 1 praktyczny, bo raz pojechałem na festiwal, 2 razy pojechałem na festiwal, więc nie mogłem podejść do egzaminu. Nie, albo ja jakoś było tak, że po prostu nie mogłem podejść do egzaminu, bo byłem ciągle na tych festiwalach.
1: Co to był za egzamin?
0: Jak pojechałem na festiwal szkół teatralnych do Łodzi, to były improwizacje po angielsku. I ja wtedy pojechałem akurat miałem psa pod ręką, Burka, więc ja pojechałem, mówię, zrobię promocję.
1: Tak, chodzi o Burka lalkowego jakiegoś.
0: Lalkowego, tak. Pies marionetka.
1: Tak.
0: Zrobię promocję, no i przy okazji pokażę się na festiwalu, zaznam tego baskingu. I wtedy pojawił się znowu taki tryb, że kurde, ma to sens, bo z Szymonem Kuklą, ja akurat wtedy u niego nocowałem, natomiast z racji, że ja wtedy dostałem informację o tym, że się dostaje na Cypr, postanowiliśmy trochę wydać za dużo pieniędzy.
1: Na Cypr do szkoły tanecznej.
0: Do szkoły tanecznej, tak. Postanowiliśmy wydać trochę za dużo pieniędzy i zabrakło mi, a ja umówiłem się z człowiekiem, miał mi przywieźć komputer, laptopa do Łodzi, a jechał z Zielonej Góry czy skądś, żeśmy się w połowie drogi spotkali. Tak. Ja rano się budzę, patrzę, kurde, wydałem za dużo po prostu, bo wszystkim postawiłem kolejkę. Hurra, dostałem się, nie?
1: Tak.
0: Więc coś trzeba było zrobić. Mówię do Szymona, masz kaszkiet? On mówi, no pewnie jakiś tam znajdę. Ja wziąłem ten kaszkiet, poszedłem na Piotrkowską i zacząłem grać tym psem, marionetką, burkiem. I nazbierałem, a chłop już mi napisał wiadomość, że on za 2 godziny będzie, a mi brakowało tam 150 zł, tak, coś takiego. Tak. Więc ja miałem 2 godziny na to, żeby nazbierać te 150 zł brakujące i zapłacić mu za tego laptopa, no bo lipa by było trochę, jakbym on przyjechał i on bym powiedział, słuchaj, wiesz co, no nie mam pewnej kwoty. Więc poszedłem na tę Piotrkowską, nazbierałem 200 zł, więc zjadłem jeszcze obiad w te 2 godziny.
1: Tak.
0: Zebrałem pieniądze na MacBooka, na tego, na laptopa. I wszystko się skończyło szczęśliwie, więc to był kolejny taki moment, że kurde, ta droga solo, ta ścieżka podążania takim antysystemowym ruchem pokazuje, kolejny raz się sprawdziła, no bo normalnie przecież nie masz takich sytuacji, tak, że jesteś w stanie dorobić nagle na coś, co ci potrzeba.
1: Tak.
0: I więc ja super wspominam Łódź, pomimo, że oblałem wtedy egzamin, jadąc tam. I oblałem kolejne 3 egzaminy. I trzeba było, żeby wziąć dziekankę, trzeba zdać wszystkie egzaminy. I myślałem, że to wiadomo, jak to na studiach, że może jakoś to ugadam, czy coś. Natomiast no nie, przez to, że mnie tak dużo nie było, niektórzy wykładowcy stwierdzili, że to będzie nie fair.
1: Uh-huh.
0: W stosunku do innych osób z roku. I powiedzieli, że mogę to zaliczyć w drugim terminie. Tam kiedyś. Natomiast ja już wiedząc, że jadę na Cypr, nie za bardzo mi się chciało.
1: Chciało.
0: Więc powiedziałem, pomimo tam nalegań jeszcze
1: naszych.
0: I waszych, tak, to stwierdziłem, że walić to. Nie chce mi się tej dziekanki, no bo nie planuję wracać na lalki. Dyplom, jeżdżąc po festiwalach, jeszcze nikt mi się mnie nie zapytał, czy ja mam dyplom jakiś. Tam w ogóle patrzą bardziej na umiejętności, a nie na to, czy coś ma jakiś papier, więc mając kolejną tą cegiełkę do tego, że ten dyplom po prostu w tym, co chcę robić, no bo nie mówię, że dyplom jest całkowicie bezużyteczny, tylko bardziej w kierunku, w którym chcę podążać, zupełnie mnie to nie interesowało. Więc się przeprowadziłem na Cypr, jest to rok 2019. Ja kolejny raz zmieniłem kierunek,
1: tak,
0: że tak powiem, i plany na siebie, bo rozszerzyłem o ten taniec. I wiedziałem, że sezon, z racji, że Łukasz miał 10-letnie doświadczenie w bukowaniu sezonu, no bo gra się latem, taki okres, powiedzmy, no od maja do września, a później jest przerwa zimowa, jest kilka festiwali, nie? To tak samo jak ze wszystkim, nie wiem, świadomościowymi czy cokolwiek. System działania jest taki sam. I wiedziałem, że muszę zabukować sezon, więc tańczyłem tam 10 godzin, jechałem tymi tuktukami do domu po zakupy, żeby wrócić. Kroiłem granata na pół, dosypywałem cukru do pudełka po jogurcie i siadałem, jadłem. I przy okazji wyszukiwałem nowych festiwali. Z racji, że to był czas przed AI-owy, to nie można było wpisać, wypisz mi 10 festiwali tej grupy, bla, bla, bla. Więc wszystko to trzeba było robić ręcznie, więc czas z tego, ojejku, strasznie długo. W tej pierwszej współpracy z Łukaszem tam działał agent, natomiast no, my byliśmy jeszcze zbyt początkujący. Mm-hmm. Początki są zawsze najtrudniejsze, trzeba jak start rakiety, trzeba dać najwięcej paliwa, więc ja siedziałem po 10 godzinach tańczenia, ubity, wracając z tymi siatkami, pracowałem do północy, o 6 znowu wstawałem, mm-hmm. więc to był kolejny taki trudny wycieńczający etap, który no później nagle się okazało, że jak patrzyłem, jak te bukowania idą, nie? I to Turcja, to może Rosja, to Francja i tak to wszystko. Ja mówię, wow, Bocian, mamy sezon, nie? Będziemy grać, to Włochy. To miałem takie, wow, no ta praca, super, że się przemęczyłem, no bo z perspektywy czasu później, jak patrzyłem na te 3-4 miesiące tej pracy, tak. Dodatkowej można powiedzieć, no to się nie czuję tego zmęczenia, jest bardziej ekscytacja, jasne. Nie? I rok mija, wchodzimy rok 2020, marzec, ja już mam cały sezon dopięty, już łączę bukowania, to może tego trochę tutaj tego, to żeby się na mnie skrosowały, nie? I nagle na wyspę przyjeżdża 3 Niemców, już w Polsce mama mi wysyła puste półki. Natomiast ja mówię, że u nas się nic nie dzieje i właśnie nagle na wyspę przyjeżdża tych 3 Niemców i zamykają całą wyspę. Z racji, że to jest wyspa, to trzeba podjąć radykalne środki ostrożności i w ogóle wszystkiego. Nikt nie wyjedzie. No i ja myślałem, że to grypa to grypa.
1: To grypa.
0: 2 tygodnie i przecież to wyspa, no ile mogą trzymać zamkniętą wyspę? Przecież musi być cały ciąg logistyczny, ściągają, tak. Importują, eksportują, no nie może to nie działać, nie? Natomiast no, nikt nie pomyślał, że no, przez myśl nie przeszło. Mhm. A nagle pole możliwości się stworzyło i jest lockdown. I ja mieszkałem w takim super domu studenckim. I za 120 metrów płaciłem tak śmieszne pieniądze, jakieś 150 euro. Więc ja, jak ogłoszono lockdown, to ja w końcu miałem chwilę, żeby odpocząć, się nacieszyć tym domem. Miałem 7 minut do nad wodę. I mówię, w sumie mi się to podoba. To może tak być. Natomiast widziałem, że już tam wszyscy jest jakiś popłoch, bardziej zamykają granice i tak dalej. I ja mówię, no dobra, to nie ma co tutaj też siedzieć. Wrócę do rodziny, spotkam się z nimi, bo ciągle na imigracji, emigracji, to się zobaczę. Kotleta zjem, maminego. I był lot tam na zasadzie, mogłem wybrać piątek, niedziela albo poniedziałek. Tak. I chciałem się jeszcze nacieszyć tym, mówię, może w poniedziałek, a mama mówi, Boże, dzieciaku, ja ci dam na bilet, bo był oczywiście im szybciej, jasne. Tym droższy, nie? A dam ci na bilet, ja mówię, spoko. No ale tak po jej namowie,
1: tak.
0: Nie wiadomo, czy tam jest jakaś wojna światowa, czy co, to patrząc, jak te półki wyglądają, mówię, komuna znowu wróciła, nie? PRL. To mówię, dobra, wrócę szybciej, to ona też będzie spokojna i tak dalej. Wróciłem i następnego dnia zamknęli granicę, więc bym nie wleciał.
1: O Jezus.
0: Natomiast siedzę, więc wróciłem i wtedy siedzieliśmy u Łukasza sobie na wsi i patrzymy, jak nam coraz to kolejne festiwale odmawiają. Mówią, nie będzie, anulowane. No i był super sezon, a nagle się okazało, że mój przychód z działalności teatralnej, artystycznej w 2020 roku to jest 250 euro. Jak opłaciłem ludzi, dzięki którym wygenerowałem ten przychód, no to mi nic nie zostało. I no trzeba coś było myśleć. Nie wiadomo, pierwszy miesiąc, no spoko, można się odpocząć, w końcu wychillować i w ogóle pobyć na wsi, to posłuchać ptaków. Drugi miesiąc, jak przesypujesz już kubkę trzeci raz z tej na tą i później dokładnie tej, z której przesypałeś, na tą samą, No to wiesz, że trzeba coś robić. No i i wtedy znowu jest zmiana kierunku. Trzeba było wyregulować żagle pod kątem warunków atmosferycznych, a nie, no nie, nie da się walczyć z tym. No, po prostu wszystko jest sparaliżowane. Rzeczy artystyczne, wiadomo, no fryzjer odmrożą. Pani ze sklepu odmrożą. No ludzie muszą mieć co jeść. Natomiast artystyczna branża... Po co to w filmie włączą sobie jakiś serial, tak, czy coś. Tak. Ewentualnie stare filmy odświeżą, nie? A tak, z rzeczy nowych, a tym bardziej jak my robiliśmy tylko w kontakcie z ludźmi.
1: Tak.
0: No to nie liczyliśmy na to, że... że to się wróci szybko, nie?
1: Czyli musisz podejmować kolejną decyzję i kolejny zwrot akcji, który tym razem zabiera cię z Cypru i ze szkoły tańca do czego?
0: Na początku do relaksu i odpoczywania, regenerowania, tak, ciała, natomiast później okazuje się, że trzeba coś robić i świetlny czas przeżywał wtedy MLM. Multi-level marketing. Ja o czymś takim nie słyszałem, więc dzwoni do mnie telefon, koleżanka, że słuchaj, mam pomysł na biznes. Jak to tego? Ty chodź, tylko się trzeba spotkać. No dobra, no. I tak nie mam nic do roboty, wszyscy siedzą w domu. Ja mam jakieś oszczędności, no ale to nie wiadomo ile to potrwa, więc dobrze by było coś, no cokolwiek zacząć robić, nie? No i wszedłem w to i to szło jak szalone, bo wszyscy byli zamknięci.
1: A co sprzedawałeś?
0: No, żele do kibla i kolagen. W ogóle, no, i tak sobie jak przeliczyłem później, to żebym ja zaczął zarabiać tyle, ile chciałem, tak, albo tyle, ile miałem zabukowane w sezonie, to ja bym musiał 4 ciężarówki na sprzedawać miesięcznie tego żelu do kibla, tak, względem tej prowizji, nie? Co tam była. Ja mówię, no przecież tyle ludzi nie ma, nie? W sensie już każdego bym obdzielił. Natomiast później z racji na prędkość to się wszystko wywaliło i... no i już nie było do czego wracać, nie? Zmienili tam zasady, mieliśmy wychodzić na Europę z tą firmą. Natomiast no nic takiego, bo strona nie działała. Jak zakupy internetowe, nie masz działającej strony, no to wiadomo, że ludzie będą wypadać, tak, ze sklepu, nawet jak produkty są super. Więc nam to się to wszystko wywaliło, więc to nie pykło i ja wiedziałem, że coś trzeba znaleźć. Ja mówię, dobra, już nic nie wychodzi, to ja założę swoją firmę, no bo no nie ma, jakby... Już mam dość robienia u kogoś, robienia w branży artystycznej, rzucam wszystko, pożegnałem się z tą branżą teatralną, artystyczną. Natomiast był ten okres przejściowy i z racji, że u mnie nikt w rodzinie nie jest taki biznesowy,
1: tak,
0: no to mi powiedziano, jak to w MLM-ach, że musisz się rozwijać, rozwój, samorozwój, w ogóle wszystko. No to ja mówię, dobra, zatrudniam się do na rozwóz jedzenia. Będę jeździł na rowerze, to przy okazji trochę poćwiczę.
1: Tak.
0: Spalę te kalorie, nie będę, nie przytyję. Natomiast będę też jeszcze na słuchawkach rzeczy biznesowe. Ja się nauczę biznesu z internetu.
1: Tak.
0: W ogóle, co za pomysł. Urojony. No jeździłem, tak słuchałem tych podcastów, tych mądrości podcastowych i pojechałem na ostatni projekt do Continuo na wakacje i wracając z wakacji założyłem firmę.
1: Tak.
0: Wracałem z Czech, akurat był prawnik, tam koleżanka powiedziała, ja mam super prawnika, no super, dobra, dawaj, jedziemy. Założyłem tę firmę i no i nagle się okazuje, że jak miałeś w poprzedniej firmie cały ciąg logistyczny, sprzedażowy i w ogóle, w sensie odpowiadałeś tylko za sprzedaż, ale nie musisz niczego wymyśleć, bo produkty masz gotowe, a tutaj trzeba coś wymyślić. Produktu nie wymyślę, no bo ten, usługi, no ale jakie usługi i tak dalej, i tak. No to przecież z racji, że ja jestem taki aktor,
1: tak,
0: to będę uczył wystąpień publicznych. I w tamtym momencie ja się bardzo szybko dowiedziałem, że ja o wystąpieniach publicznych absolutnie nic nie wiem. Nic. Absurd zero. Natomiast taka była opinia, że już jak sobie w MLM-ie poradziłeś, to poradzisz sobie wszędzie. No to przecież wszędzie. Nie, zupełnie nic nie wiedziałem. Gadałem takie farmazony. O Jezus, no takie głupo, wstydasz. I się pojawił problem początkowo z pozyskiwaniem klientów. No a firma, wiadomo, jak nie sprzedaje, to nie zarabia.
1: Tak.
0: Ja się wtedy dowiedziałem, że musisz sprzedawać. I tak ciułałem sobie tę firmę, ciułałem. Później się trochę rozkręciło i w momencie, jak się tak mi trochę rozkręciło, stworzyłem kursy i one zaczęły iść i w ogóle jak wracałem sobie raz z Wrocławia i patrzę, pierwsze powiadomienia, że sprzedałeś kurs. Ja mówię, ojejku, znowu pole możliwości się poszerzyło, że to jednak działa.
1: Tak.
0: Zaczęło mi to jakoś iść, w miarę się tam ustabilizowało i wtedy dostaję telefon i jest mówione: słuchaj, otwieram agencję, potrzebuję aktorów. No ktoś musi grać, nie? Przecież. Więc ja mówię, no jasne, Patryk, ja rozumiem. Natomiast ja już nie jestem aktorem. W ogóle nie mam dyplomu, nie mam nic. A poza tym ja lalki. Bo mnie wtedy nie widać i tak. A ty chcesz mnie w ogóle do jakiegoś filmu. I Patryk na to mówi, spoko, ja ci ogarnę. On mówi, daj mi chwilę, tylko ja po prostu potrzebuję kogoś, żeby to ruszyć. Ja mówię, no dobra, no ja wtedy siedziałem w Białymstoku, wiedziałem, że wszystkie castingi są przecież w Warszawie albo w jakichś większych miastach, a w Białymstoku to nie ma żadnego castingu. Jeszcze to pamiętałem ze szkoły. Więc dzwoni do mnie tydzień później i mówi, słuchaj, mam dla ciebie casting. Ja mówię, no niewiarygodne. On mówi, tak, jest tobą zachwycona reżyserka obsady, zdjęcia tylko wyślij, zdjęcia.
1: Tak.
0: Ja wysłałem te zdjęcia, o Jezus, jakie były fatalne, teraz z perspektywy czasu wiem.
1: Tak.
0: No ale jakoś to przeszło, ja pojechałem na ten casting, ta reżyserka obsady podobno miała być mną zachwycona, ja mówię, dobra, Nie dzielmy skóry na
1: niedźwiedziu.
0: Na
1: tak.
0: Niedźwiedziu. Ty ze mnie jelenia nie rób.
1: Tak.
0: Pojadę, zobaczymy. Zajeżdżam na ten casting. Już mam niby dostać tę rolę, nie?
1: Tak.
0: Klasyka. Castinguję się. Dziękuję za casting. No, czekamy teraz na odpowiedź. 3 dni później. Nie dostałeś się.
1: Ajajaj.
0: Ja mówię, widzisz, Patryk, ja się do tego nie nadaję. On mówi, nie, spoko. Ja ci coś ogarnę, tylko daj mi jeszcze chwilę.
1: Tak.
0: Ja mówię, dobra, ale ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Patryk, warto wspomnieć, Patryk Waroszczyński, który założył agencję Veres, który był z nami
0: na roku.
1: Po prostu same biznesmeny po tym naszym roku.
0: Tak, ja mówię, dobrze, Patryk, tylko ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Tak.
0: No, nie będę się tułał 2,5 godziny w jedną stronę, tylko po to, żeby 3 minuty pobyć na castingu,
1: tak.
0: Nie? I poczekać godzinę. Więc on mówi, dobra, spoko. Damy radę. No i i dzwoni 4 dni później, tydzień. Słuchaj, mam dla ciebie casting.
1: Tak.
0: I ja mówię, no dobra, co tam? Ale pamiętaj, że ja nigdzie nie jadę. Dobra, nie, to jest...
1: powiedzieli, online.
0: Możesz się zgrać online. W ogóle wystarczy, że się nagrasz. Ja mówię, no dobra. A ja wtedy byłem na żaglach. I on mi mówi, że... do czwartku masz czas. Aha, tak, spoko. We wtorek wracam. Ale dzwonił jakoś w niedzielę. Czy w sobotę. On mówi, dobra, to tylko pamiętaj, do czwartku. Dobrze, do czwartku. Ja wróciłem z wyjazdu i dostaję SMS-a. No i jak tam? Już? Ja mówię, nie, dopiero co wróciłem, daj mi odpocząć. A tak mi się nie chciało tego nagrywać. Mówię, No, ale tak mnie męczył. Jest środa. I co? Już nagrałeś? Ja mówię, nie, tekstu się uczę. A tekst w ogóle nie wydrukowany.
2: Nic.
0: Czwartek. No, i co? Wysłałeś? Już? Ja mówię, nie. Czekaj, to praca wymaga poświęcenia, ja się muszę przygotować w ogóle, tak żeby zbyć, nie? On mówi, no dobra, bo to do dzisiaj trzeba wysłać. Ja mówię, no... Dobra, to ten, nie mam z kim nagrać. On mówi, ojej, to na pewno nie masz kogoś? Ja mówię, nie mam, jestem zajęty w ogóle, może jutro. No i jest piątek, on jest u barbera. No i co? Już? Ja mówię, nie, jest godzina 12, z kim ja mam to nagrać, nie? Oczywiście przecież podał mi fejkową datę, no bo żebym wiedział, że będę przeciągał. On mówi, dobra, masz komputer? Ja mówię, no mam. Dobra, to się połączymy, ja na komputerze, ty na telefonie nagrasz. Ja mówię, no dobra, już niech będzie. On wrócił od tego barbera, my się łączymy i... Ja oczywiście co? Nie umiem tekstu. No przecież tyle dni było, ja się tyle dni... Przecież tekstu tego uczyłem, a ja tekstu nie umiem. I on mówi, dobra, przegadujemy, jeszcze trzy razy. Nagraliśmy jedną wersję, on mówi, wyślij mi. Drugą, trzecią. Mówi, o, dobra, to będzie. Według mnie to tam nic nie było. Średnio to wyglądało. Ja mówię, jak się nie wstydzisz tego wysyłać, to wysyłaj. Mi to już i tak w branży nie będę, nie? I on to wysłał. I on mówi, dobra, to czekamy. No dobra, to czekamy. Następnego dnia pisze, jest! Oglądają, są dwa wyświetlenia. Ja mówię, kurde, to ja bym obejrzał, jakby ci tak zależało na tych dwóch wyświetleniach. No, to wiralem idziemy. I on mówi, dobra, czekamy jeszcze. Pisze dalej. Jest, są, 3, 4, 6. Jest, oglądają. Mamy to, nie? Mamy. I pisze do mnie następnego dnia. Mówi, pakuj się, jedziesz do Warszawy. Masz tę rolę. Ja dostałem tę rolę. I później się dowiedziałem, jak ja ją dostałem. I to wszystko dzięki temu mojemu biznesowi, bo ja wystąpiłem na Sledzim Internety, wydarzeniu marketingowym, bo później z wystąpień publicznych przecież się przeniosłem na marketing. Było tak, że było dwóch aktorów. Ja, no, dwie osoby. Aktor zawodowy i ja. Bez szkoły, bo przecież papier jest niepotrzebny. Więc, no po co ci ten papier, nie? Przecież tak nie grasz. I reżyser mówi do mnie już później na takiej naszej imprezie firmowej, on mówi, ja miałem tych dwóch aktorów, ciebie i aktora zawodowego i mówię, poszedłbym w zawodowego, natomiast on mi nie wygra, jest za chudy, a postać Romka jest taka jak niedźwiedź, nie? I zobaczyłem nagle twoje, zobaczyłem w internecie, szukałem więcej informacji, przecież film polski jest pusty, ja przecież nic nie nagrałem, takiego co by się wpisywało w te, przecież jeździłem tylko po festiwalach, one przecież się nie liczą, no bo tak. Kto by takie rzeczy zliczał, nie? To nie jest ten styl pracy. Więc on mówi, i znalazłem twoje wystąpienie na evencie. I patrzę, się rusza, ma kontakt z widownią, ogarnie, da radę. I tylko dzięki temu nagraniu dostałem tę rolę, więc ścieżka jest tak kręta i było tyle zmian, natomiast no warto robić wszystko, chyba tak to jest to podsumowanie dobre, nie? No bo nigdy nie wiesz, co ci się przyda, albo nigdy nie wiesz, co zostanie użyte.
1: A jesteś teraz na tej drodze, na której jesteś, bo rozumiem, wiesz, bo jednak jest różnica trochę między wyjazdami, jeżdżeniem po Europie i tak dalej, a tym, że jesteś teraz na miejscu jednak, grasz codziennie w serialu na Sygnale i jesteś tutaj na stałe.
0: Tak, przede wszystkim jest rozpoznawalność, no bo wcześniej co najwyżej to mogliśmy być znani z lalki, nie?
1: Tak.
0: Natomiast teraz, no, nawet jak mieliśmy przerwę i stwierdziłem, że wyjadę głusze, w dzicz. Pojechałem pod granicę ukraińską, zarezerwowałem lokację i witam się z właścicielami, jest spoko, oni mówią tu, rozgość się. I później dostaję wiadomość na Instagramie: nasza córka Tosia nie uwierzyła, że gościliśmy prawdziwego aktora.
1: Prawda.
0: I więc ta rozpoznawalność jest. Jak jestem teraz na meczu czy gdzieś, to też widzę, jest taki bardzo specyficzny wzrok ludzi, którzy cię rozpoznają i wiedzą, że jesteś z telewizji. Nie, może jesteś z telewizji. Natomiast ja w 2 lata nagrałem ponad 400 odcinków. Więc to jest dużo. Byłem w pracy non-stop, gdzie wcześniej przygotowanie się do odcinka zajmowało mi 2,5 dnia, żeby nauczyć się tego wszystkiego. Grałem po pół dnia przecież, nie grałem całości. A 2,5 dnia się uczyłem, więc ja mówię, mi się to w ogóle nie opłaca. To teraz jest ta płynność, gdzie no dosłownie w lot się chwyta ten tekst, no bo w momencie, jak się gra niemalże codziennie, bo jesteśmy po 20, ja akurat wyrabiając 200 dni, no to muszę być po 20 dni mniej więcej w miesiącu, bo to przerwy te świąteczne, jakieś inne. No to nie ma się kiedy nawet tego tekstu tak usiąść dzień przed i po prostu nauczyć, nie? Więc pamięć jest wyćwiczona, rzeczy aktorskie, takie rzemieślnicze też są wyćwiczone i na dłuższą metę na pewno to jest męczące, nie? Przy tym obłożeniu, jakie mamy, przy ilości godzin pracy, jakie są, więc no rozglądam się, natomiast nie powiem jeszcze co i kiedy, no to, ale tak, powoli jestem trochę jak narciarz w tym bloku startowym, żeby wykonać zwrot akcji.
1: A czego ci życzyć w takim razie? Czego ty byś chciał, Izdor, dla siebie teraz?
0: Odpoczynku, ale tak długofalowo wytrwałość.
1: Masz czas dla siebie, chociaż troszkę?
0: No teraz mam i ten serial, i firmę, więc moim czasem własnym jest firma, bo jak jestem między scenami, to siedzę w firmie, no bo trzeba to jakoś ogarniać, więc jest intensywnie, natomiast uważam, że to jest taki czas i ja lubię, jak się u mnie dzieje, a odpocznę już, jak przejdę na emeryturę za rok.
1: A jakaś lalka, myślisz, że jeszcze powstanie z twoich dłoni?
0: Myślę, że bardziej powstaną rzeczy stolarskie do domu albo do kampera, który planuję budować.
1: Izydor Łobacz, moim i państwa gościem, moim prywatnym, ogromne szczęście, kumplem, bo to naprawdę duża przyjemność się znać, Izydor. Kocham, jak opowiadasz historię i dziękuję, że się podzieliłeś z nami swoją zwariowaną i mocno taką obfitującą w zwrotę akcję historią. Ja za ciebie oczywiście trzymam kciuki i śledzę, co tam sobie działasz, ale wiem, że gdzie ty tam nie wlezisz, to się ułożysz. To taka już twoja cecha. Pozdrawiamy twojego agenta.
0: Pozdrawiamy.
1: Bardzo serdecznie. I wszystkie osoby, które wspomniałeś w historii, bo to też bardzo fajne, że pamiętasz, kto był na twojej drodze, że wspomniałeś o mamie najpierw, potem o Łukaszu, później o Szymonie, więc te wszystkie osoby tutaj wspomniane, dzięki. Ekstra było. Bardzo miło było się tak, wiesz, cofnąć też do tego wszystkiego. Już tak mi się śmiać chciało, jak opowiadałeś po prostu o tych historiach z Akademii. Więc wielkie dzięki i powodzenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: Zwrot akcji Vox FM.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Ma około 500 stron, a prezentuje lokalne praktyki, zwyczaje i tradycje. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało raport o niematerialnym dziedzictwie miasta.
1: Monika Herkt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
2: Przed nami kawał publikacji, co my tutaj mamy, no i dlaczego ten raport powstał.
1: Tak, rozmawiamy o po poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No raport jest rzeczywiście bardzo sporą publikacją, ponad 500 stron, więc myślę, że to robi wrażenie, ale z drugiej strony też obrazuje bogactwo różnych zjawisk właśnie niematerialnych, tradycji, obyczajów, świąt, które mamy w Poznaniu, a które często zaliczamy do naszej codzienności i czasami też nie zauważamy, po prostu gdzieś obok nich przechodzimy. Natomiast jedno jest pewne, każdy z nas, każda poznanianka i każdy poznaniak z dziedzictwem niematerialnym ma do czynienia właśnie każdego dnia. I dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy to opisać, chcemy to przypomnieć. Po to przede wszystkim, aby uświadomić nam, jak ważne są te zwyczaje, tradycje, które nas otaczają i że trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim je chronić.
2: Tych zwyczajów na pewno jest tutaj sporo. Jakie są takie przykładowe? Bo tak jak pani wspomniała, no my już mieszkając w Poznaniu możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że to właśnie są wyjątkowe rzeczy dla naszego miasta.
1: W publikacji opisaliśmy 44 zjawiska, ale od razu powiem, że to nie jest wszystko. Zdecydowanie nie wyczerpuje to uniwersum właśnie tych wszystkich zjawisk niematerialnych w Poznaniu. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no oczywiście wymienię kilka przykładów, ale też to z tą taką uwagą, że to są tylko przykłady, to nie ma na celu wyróżniania żadnego z tych zjawisk. Więc są wśród nich takie, które mają bardzo długi rodowód, na przykład tradycje bambrów poznańskich, czy też tradycje targowe Poznania. One sięgają naprawdę setek lat. Tradycje też związane na przykład z pamięcią o pracy organicznej i w ogóle kultywowaniem tego zjawiska. Są też takie zjawiska, które wydaje się, że mają rodowód wiejski, ale dzieją się w Poznaniu, a to też dlatego, że pamiętajmy, że Poznań przez lata się rozwijał i do naszego miasta po kolei były dołączone różne wsie. Wcześniej to były wsie, jak Rataje, na przykład Jeżyce, Wilda, dziś jest to miasto. Więc mamy takie tradycje jak na przykład żandary na ławicy, czy też mamy, obchodzimy w Poznaniu dożynki. Przecież dożynki są typowo zjawiskiem wiejskim, a w Poznaniu już mieliśmy ponad 30 edycji tego zjawiska. Ale też mamy takie tradycje, zwyczaje, które mają rodowód typowo miejski, jak na przykład zjawisko związane z demosceną, czyli kultura tworzenia dem cyfrowych. I tutaj też warto wskazać na to, że niektóre z tych zjawisk, właśnie tak jak demoscena, są już chronione prawnie, ponieważ trafiły na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego.
2: Powiedzmy trochę o tej liście dziedzictwa, czy docelowo gdzieś większość z tych tradycji, które tu mamy i zwyczajów, one również mogą być jeszcze bardziej chronione? One są bardzo wyjątkowe tylko dla naszego miasta też?
1: Tak, to jest jedna z naszych takich, że tak powiem, refleksji zespołu badawczego, który pracował nad tym materiałem, bo może tu jeszcze zaznaczę, że ta publikacja to 40, za nią stoi 40 autorów i autorek, także to jest naprawdę spory zespół badawczy, ale gdybyśmy dołączyli do tej grupy, a trzeba do tej grupy dołączyć osoby, które pracowały nad samą publikacją strony graficznej, czy też językowej, czy też fotograficznej i te wszystkie osoby, które na przykład zaangażowane były w badania pilotażowe, które odbyły się w Poznaniu dotyczące właśnie dziedzictwa poszczególnych dzielnic, to mamy grupę około 100 osób, myślę, że to naprawdę spora grupa, które zaangażowane były bardzo aktywnie w powstanie tej publikacji. A teraz wracając do bezpośredniego pytania, tak, zdecydowanie jest tak, że wśród tych 44 zjawisk są takie, które mogłyby się starać o wpis na tą Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, tudzież listę związaną z dobrymi praktykami.
2: Co musi się stać właśnie, żeby zostały wpisane na taką listę?
1: To jest dość długi proces związany, taki formalny, ubiegania się po prostu o tego typu wpis. Najważniejsze jest, że ten wpis musi być przygotowany przez osoby, które zwane są depozytariuszami danego zjawiska dziedzictwa niematerialnego. Wiem, że to jest trudne słowo. Chodzi po prostu o te osoby, które dbają, aby to zjawisko było żywe, angażują się w jego kultywowanie, angażują się w przekazywanie tego zjawiska z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo ważne, że dziedzictwo niematerialne to jest coś, co żyje, cały czas jest aktywne, cały czas jest odtwarzane przez pewną grupę osób i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważny jest ta ciągłość tego przekazu. Więc najważniejsze jest to, aby depozytariusze, czyli te osoby, które kultywują to zjawisko, chciały, aby znalazło się ono na liście właśnie, na tej liście dziedzictwa niematerialnego, które jest objęte ochroną. I to też one stoją za przygotowaniem oczywiście takiego stosownego dokumentu. Oczywiście bardzo często wspierane są przez różnego rodzaju podmioty, instytucje kultury, samorządy, NGOsy, które ten proces wspierają też i organizują.
2: Publikacja, którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków, czy dla osób spoza Poznania? Czego mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach?
1: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy interesują się dziedzictwem niematerialnym, bo mimo wszystko ten temat jest stosunkowo nowy, jeżeli spojrzymy to na jego takie zjawisko jakby badawcze, takiej społecznej refleksji nad tym tematem. Więc kierujemy je zarówno do depozytariuszy, bo bardzo licznie przejawiają się w tej naszej publikacji. To jest taki też sposób wyrażenia szacunku za to, co wykonują, do pokazania, że to ich codzienne dbanie o te tradycje, zwyczaje naprawdę ma sens i buduje tożsamość, taką tkankę DNA naszego miasta, ale kierowane jest również do pracowników instytucji kultury, do samorządu, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. Ale warto również powiedzieć o tym, że tego typu badania realizowane są w Polsce już też w innych dużych miastach. Warto tutaj wspomnieć Kraków, Warszawę, Gdańsk, które również tego typu badania prowadzą, opiekują się dziedzictwem niematerialnym. Konkretne instytucje kultury też za tymi działaniami stoją. Więc myślę, że to ma, ta publikacja ma taki wymiar i bardzo lokalny dla nas, ale i też taki wymiar ogólnopolski, gdzie pokazujemy, że Poznań ma naprawdę wiele do zaoferowania.
2: Tutaj koledzy z prasy czy z telewizji mają taką przewagę, że pewnie mogą sobie to jakoś sfotografować albo ograć. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak sam raport wygląda, czy w środku są jakieś fotografie?
1: Po pierwsze, warto powiedzieć, że za całą oprawą wizualną tego raportu stoi Agata Kulczyk, która przygotowała dla nas właśnie taką linię graficzną dla tego projektu specjalnie. Bardzo kolorową, bardzo mozaikową, która opowiada nam o tym, że właśnie to dziedzictwo niematerialne Poznania jest bardzo różnorodne i bardzo, bardzo barwne, a przede wszystkim oparte o tą interakcyjność. Więc to jest pierwsza sprawa wyróżniająca się właśnie grafika Agaty Kulczyk. Po drugie, oczywiście w tej publikacji znajdziemy również zdjęcia, które w sposób wizualny obrazują nam dane zjawisko, co też powiem, że nie było łatwe. Zdobycie 44 zdjęć, które pokazują w sposób właśnie materialny coś, co jest ulotne, po prostu dzieje się między ludźmi. Więc to też było poważne wyzwanie, ale myślę, że było bardzo warto. No jesteśmy właśnie przekonani, że zarówno ten język taki właśnie opisowy, jak też język wizualny obecnie jest bardzo ważny, bo to często po prostu przykuwa naszą uwagę.
0: Z Moniką Hercht, dyrektorką Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, rozmawiał Bartek Łojewski. Stuletni przepiśnik z Wielkopolski udało się znaleźć Mateuszowi Słomińskiemu. Wśród nich wiele zapomnianych przepisów.
3: Mateusz Słomiński, historyk z wykształcenia, fascynat historii kulinarnej oraz uprawy ziemniaków.
2: Co to dokładnie jest i jak udało się panu trafić na ten przepiśnik?
3: Przede wszystkim ja często w życiu prywatnym szukam różnego rodzaju przepisów i przeszukuję również różnego rodzaju aukcje internetowe i nie tylko, i pewnego razu napotkałem na właśnie taki przepiśnik, który w zasadzie nie różnił się niczym od innych. Niestety nie był on podpisany, ale postanowiłem skontaktować się z antykwariuszem, który go sprzedawał. No i po wstępnych rozmowach dowiedziałem się, że jest on z okolic Poznania, z terenów Wielkopolski ogólnie. Nie był w stanie antykwariusz mi podać, w jaki sposób sam go zdobył, no ale postanowiłem go zakupić. No i po zakupie okazało się, że przeglądałem niektóre przepisy, no i był on dosyć ciekawy. Ewidentnie wskazywało to na okres dwudziestolecia międzywojennego. No i po analizie przepisów stwierdziłem, że jeden przepis mógłby wskazywać właśnie na Wielkopolskę. Tych przepisów jest 84. Większość z nich nie jest może zbyt zaskakująca. Są to takie podstawowe też potrawy właśnie na jakiś barszcz, makaron czy jakieś ciastka, które często występowały, ale jest właśnie kilka takich przepisów, które bardzo mnie zaskoczyły.
2: Które by to były na przykład?
3: Takim przepisem na pewno były pierniczki wojenne, jak i tort wojenny. Tutaj jeszcze takim oczywistym jak krem cytrynowy, który na pewno w jakiejś przyszłości postanowię go stworzyć. Oraz mam tutaj na myśli żuczki migdałowe.
2: Mówimy tutaj o przepisach sprzed 100 lat. Czy w ogóle ciężko się rozczytać?
3: Rozczytanie tego pisma nie jest jakoś tam trudne, dlatego postanowiłem nie robić żadnej transliteracji i umieścić skany przepisnika od razu bezpośrednio na stronie, żeby każdy mógł sobie ściągnąć go i bez problemu otworzyć samemu lub spróbować tych przepisów. Teksty są bardzo, bardzo proste, chociaż używane jest słownictwo całkowicie inne, ale problemów z tłumaczeniem wydaje mi się, żeby nie było.
2: To też poza tym mową, pismem, różniły się też sposoby przygotowywania niektórych dań? Czy były jakieś takie różnice, że zobaczył pan przepis i mówi, no ja bym tego tak nie zrobił?
3: Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było do tego podejść troszeczkę. Inne były wtedy warunki w tych czasach. Ludzie posiadali inne przedmioty, inne narzędzia kucharskie. Chociaż niektóre, wiadomo, są do dzisiaj stosowane, ale to jest tylko kwestia wyobraźni troszeczkę i chyba zastąpienia tych dawnych sposobów, tych dawnych narzędzi tymi nowszymi, to nie jest raczej moim zdaniem problem. Tu, chociaż powiem szczerze panu, to nawet w większości tych przepisów to odtwarzanie nie byłoby problemem. I co, jedynie tyle, że mamy piekarniki elektryczne niż jakieś kuchnie węglowe i taka to jest różnica.
2: Poza tą wartością oczywiście kulinarną, to taki przepisnik sprzed 100 lat, on może też kosztować, bo ta cena w antykwariacie, podejrzewam, pewnie też do małych nie należała.
3: Nie, wie pan co, to znaczy ona nie była jakoś za duża, szczerze powiem, bo właśnie problem cały polega na tym, że on nie był podpisany. Wydaje mi się, że gdybyśmy znali autora, autorkę, to cena by tego przepisnika byłaby znacznie większa. Ja postanowiłem na mojej stronie umieścić go pro bono. Poświęciłem czas i pracę, żeby go właśnie zeskanować, opracować i umieścić właśnie za darmo, żeby każdy mógł z niego skorzystać. Nie mam jakiejś takiej presji, żeby publikować i zarabiać też na tym. Stwierdziłem, że każdy może sobie z niego skorzystać, każdy Poznania, każdy Wielkopolanin może coś z niego wyciągnie i nie tylko. Więc ja nie patrzę na takie kwestie, jeżeli chodzi o finansowe. Zresztą gdyby nawet byłby drogi, to chyba też bym go umieścił za darmo. Ja nie mam po prostu takiej presji finansowej, szczerze mówiąc. Niestety nie da się namierzyć właścicieli. Gdyby chociaż były jakieś dodatkowe zapiski, coś, to bym próbował. Ale powiem panu, że to by chyba też byłoby bardzo utrudnione. Chociaż żyjemy dzisiaj w czasach dosyć mocnej cyfryzacji, informatyzacji i mamy social media, to ja w innych moich takich badaniach szukałem nomen omen też pewnego pana z Poznania, który mieszkał, a to oczywiście w innej sprawie i niestety mimo takich szerokich z mojej strony działań poszukiwania go i jego rodziny nie udało mi się, więc to by było bardzo, bardzo karkołomne zadanie, żeby odnaleźć takiego właściciela.
2: Co sprawiło, że właśnie wiemy, że to są dania z Wielkopolski?
3: Zasadniczym przepisem, który by wskazywał, że ten przepisnik mógłby pochodzić właśnie z Wielkopolski, jest przepis na tak zwane żuczki migdałowe. Ten przepis jest o tyle ciekawy, że samo jego wykonanie przypomina tak zwane rury poznańskie. Nie chodzi tutaj o składniki ciastek, tylko o samo wykonanie. miasto kraje się na paski i przewiesza się na odwróconej formie cwibakowej, chodzi tu o cwibakówkę, i suszy w piecu. To oznacza, że tutaj mielibyśmy do czynienia z takim właśnie ciastkiem podobnym do rur poznańskich. I zastanawiam się właśnie, czy to jest jakieś byłoby powiązanie z rurami poznańskimi, czy były jakieś inne przepisy podobne właśnie, bo ewidentnie to pokazuje, że jest to wypiek w sensie wyglądu, czy też kształtu podobny właśnie do poznańskich rur.
0: Z Mateuszem Słomińskim rozmawiał Bartek Łojewski. Doradzają uczniom, jaki zawód wybrać. Do wyremontowanej willi przy Cichej swoją siedzibę przeniosło Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.
4: Dotrzeć do jak największej grupy społeczności tej młodej, czyli klasy 7-8 uczniowie i szkoły ponadpodstawowe, młodzież, która wchodzi na rynek pracy. W starej siedzibie nie mieliśmy takiego miejsca, w którym mogliśmy, że tak powiem, ten oddech warsztatowy z doradztwa zawodowego przeprowadzić w takiej formie i takiej, że tak powiem, ilości osób, która mogłaby skorzystać jak tutaj. Ta część, w której jesteśmy, to jest część willa miejska, czyli część administracyjna. Ta część, która jest dobudowana, jest częścią warsztatową. Jest to pawilon warsztatowy, w którym będą się odbywały i warsztaty z doradztwa zawodowego, ale też spotkania z pracodawcami i rzemieślnikami. Młodzież skłania się coraz bardziej ku rzemiosłu, więc cieszymy się, że rzeczywiście prestiż rzemieślnika jest dla nich ważny. Natomiast jest to długi proces, jeżeli chodzi nie tylko o nas, ale też o rzemieślników i Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą i wszystkie cechy. Natomiast my, tak jak mówiłem na otwarciu dzisiaj siedziby, mieliśmy możliwość już porozmawiania z cechami i już mamy zapisy na wspólne działania, jeżeli chodzi o pawilon warsztatowy z cechami rzemiosł różnych. Najbliższe są z fryzjerstwa, później mamy cukierniczy i później mamy gastronomiczny.
0: Powiedział nam Mariusz Kubiak, dyrektor centrum. Z nowego miejsca zadowolony jest marszałek województwa Marek Woźniak.
5: Istotne jest, żeby pokierować młodymi ludźmi tak, żeby potrafili dobrze wybrać swoją drogę życiową, żeby nie popełniali błędów, nie wybierali szkół, które potem nie będą odpowiadać ich określonym oczekiwaniom. Dobry doradca zawodowy wskaże szkołę, dobrze wypyta i w jakiś sposób poprowadzi myśli młodego człowieka w kierunku wyboru szkoły. Myślę, że jest niezwykle cenną dzisiaj osobą i też to miejsce Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego to jest właśnie takie miejsce, gdzie powinni ci młodzi ludzie trafiać i spotykać się z doradcami, korzystać z tej oferty, informacji, które tutaj są zgromadzone, a z kolei to centrum musi swoją ofertę kształtować w oparciu o stały dialog i ze światem rzemiosła, i ze światem przedsiębiorstw, i ze szkołami, żeby jakby mieć jak najbardziej bieżącą wiedzę i też przede wszystkim taką wyspecyfikowaną listę zapotrzebowań rynkowych, bo najgorzej pokierować młodych ludzi w miejsce, którym tej pracy potem nie znajdą. A z kolei są dobre doświadczenia, takie dobre ukształtowanie, wskazanie dobrej szkoły, zwłaszcza wskazanie szkoły, która oferuje też praktyki w zakładach pracy, oferuje też technologie podczas procesu edukacji, które odpowiadają temu, co jest na rynku. Kończy się tym, że ten absolwent jest rozchwytywany przez pracodawców, dlatego że wiedzą, że on może natychmiast po ukończeniu procesu edukacji stanąć na stanowisku pracy i po prostu normalnie wykonywać swoje zadania. I to jest dla każdego pracodawcy niezwykle cenne. Więc taki jest cel funkcjonowania tego rodzaju placówek.
0: Według pierwszych projektów remont willi miał kosztować 11,5 miliona, finalnie zapłacono jednak 3 miliony mniej.
6: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. Lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. W Kurniku pod Poznaniem powstało Muzeum Dzieciństwa. Odwiedził je nasz najmłodszy duchem reporter Paweł Adamczewski.
7: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kurniku.
8: My jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego. typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną?
7: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale muzeum dzieciństwa szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką, to też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? To też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
8: Jesteśmy w Kórniku. Czyje to jest dzieciństwo? Tutaj pokazane to jest dzieciństwo kurniczan, Polaków, poznaniaków, Wielkopolan. Jak to wygląda?
7: To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo chociaż mamy też zagraniczne zabawki, no to jednak mimo wszystko tych polskich jest najwięcej.
8: Są, tak jak pani wspomniała, nie tylko zabawki. Trudno było zebrać te wszystkie eksponaty, bo tutaj tak już kątem oka patrzę, to trochę tych gablot jest.
7: Czy było trudno zebrać eksponaty? Sprawiło mi to dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo, trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane, więc to po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu albo w Stalowej Woli, albo w Szczecinie. To właśnie było, ojejku, dlaczego tak daleko? A gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie prezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc jest muzeum.
8: Ta kwestia naukowa to pewnie tak wynikła trochę z pasji do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
7: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, Kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 2013, 2012 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no, zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były. Tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
8: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
7: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei no, zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią: mamo, chodź, pobaw się ze mną, a mama jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę, poczekaj, bo ja wiesz, coś tutaj zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić, no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia, bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi. Rodzice tam powiedzmy około 30 roku życia, 35-40 różnie. I właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią: ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej niż ja. Czyli właśnie to jest jakby muzeum dla wszystkich pokoleń. To nie jest tak, że tylko właśnie dla jakichś tam 30-40-latków.
8: Super. To co? To może łyka herbaty i
7: idziemy.
8: Przejdziemy się, co?
7: Tak jest.
8: Zobaczymy, co tu jest. To wchodzimy w takim razie, jesteśmy sobie tutaj w muzeum i mamy pierwszą gablotę i no, mnie trochę przeraża, ale to dlatego, że oglądałem parę filmów strasznych z
7: lalkami. Tak, właśnie. Dużo osób tak reaguje, szczególnie tych młodszych, bo te lalki z dawnych lat, bo tu mamy lalki od już końca XIX wieku, tutaj jest taka ta w czapeczku, to jest właśnie koniec XIX wieku, początek XX wieku, poprzez lalki z dwudziestolecia międzywojennego do lalek z okresu PRL-u. No i te lalki przede wszystkim z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj, jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i inne przedmioty nas dzisiaj otaczają. Jakieś, chociaż też no, nie powiem, żeby lalki Monster High czy były najładniejszymi lalkami świata.
8: To już kwestia gustu, prawda?
7: Dokładnie. Natomiast no, niewątpliwie jest tak, że dzisiaj te lalki są dziwne dla nas. No i na przykład mamy tutaj lalkę w wózku. Ta lalka ma 65 lat. No, jest naszą polską tutaj wyprodukowaną w Kaliszu lalą. I pani, od której ją dostaliśmy, bo to był nasz prezent pierwszy muzealny po otwarciu muzeum, właśnie mówi, że ma 8 wnucząt, wnuczek też, nie tylko chłopców. No i właśnie mówi, że jak różnymi zabawkami dzieci się bawiły, także tymi starszymi, także z okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, no to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była...

0: Mam nadzieję.
1: Trudno mi powiedzieć. Jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe, też dla dzieci. To jest coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach, nie w samochodach. Więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej, przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenia, jak to działało.
0: Ołówki są?
1: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
0: Dobra. To co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
1: Dalej mamy klocki, przede wszystkim gablotkę z klockami i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
0: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj, tą swoją ulubioną gablotę jakąś? Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
1: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które mamy tutaj, bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w trzech wymiarach. Mini tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, też tutaj w grach planszowych, tylko tutaj obok, to jest gra Grzybobranie, bo ona jest produkowana do dzisiaj. Co prawda już zostały zastąpione te drewniane grzybki grzybkami plastikowymi. Trochę się zmieniło, no bo zmienił się świat, ale mimo to do dzisiaj właśnie jest produkowana. Tak samo zresztą jak i Piotruś, tak więc są pewne takie przedmioty, gry, które nieważne, czy wiek XX, czy XXI, są produkowane do dzisiaj.
0: Gdzie my się w ogóle znajdujemy, żeby ludzie wiedzieli, jak tutaj trafić?
1: Jesteśmy w Kurniku. To jest plac Niepodległości 32, czyli sam rynek, ten właśnie, na którym jest Urząd Miasta. Natomiast wejście do muzeum jest od ulicy Pocztowej.
0: Bardzo łatwo trafić, dużo znaków. Też się nimi kierowałem.
1: Cieszę się bardzo. Super. Zapraszamy.
2: A godziny otwarcia muzeum i szczegóły dotyczące dojazdu znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Dzieciństwa. W mieście działa już Poznańskie Centrum Wsparcia Kobiet. To bezpieczna przestrzeń dla wszystkich kobiet, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć.
3: Monika Rej, dyrektorka Centrum Praw Kobiet w Poznaniu. Poznańskie Centrum Wsparcia Kobiet jest otwarte dla wszystkich kobiet, które doznają dyskryminacji, przemocy czy mobbingu. Nasz oddział działa z górą 5 lat w Poznaniu, Centrum Praw Kobiet, a teraz rozwijamy się jeszcze coraz bardziej z każdym rokiem i to Poznańskie Centrum Wsparcia Kobiet jest również takim mocnym dla nas impulsem do dalszego rozwoju. Na przykład od tego roku oprócz porad psychologicznych, psychoterapii, porad prawnych, zawodowych itd., warsztatów i porad seksuologicznych, które mieliśmy już w zeszłym roku, teraz rozszerzyliśmy ofertę również o pomoc psychiatryczną.
4: Takie inicjatywy są ważne? To jest problem, który w Poznaniu trzeba wziąć na tapetę?
3: Tak, niestety przemoc jest ogromnym problemem w dalszym ciągu i nawet niestety rozwija się dalej, to znaczy dochodzą nowe formy oprócz przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej. Dochodzi na przykład cyberprzemoc, która jest bardzo niestety obecna i dotyczy ona nie tylko hejterów, takich jakich myślimy na co dzień, ale dotyczy również byłych partnerów, mężów. Ale nie mówię, że tylko mężczyźni oczywiście ją stosują, bo kobiety również. Natomiast my się zajmujemy kobietami, których to dotyka.
4: Z jakimi najczęściej właśnie problemami przychodzą panie?
3: Najczęściej jest to przemoc psychiczna.

0: Kobiet w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że podlegają przemocy. Zdarza się, że dzwonią do nas panie, które mówią: ja nie wiem, czy to, czego doznaję, to już jest przemoc, dlatego chciałabym przyjść do was i o tym porozmawiać. Dlatego jak przyjmujemy panie, to najpierw prowadzimy taką rozmowę pierwszego kontaktu i na podstawie tej rozmowy proponujemy wsparcie. Oczywiście panie mają tutaj głos decydujący. Nie narzucamy tej pomocy, tylko to kobiety decydują, jakiego wsparcia im potrzeba, jak one długo jest im potrzebne i wtedy dostosowujemy do ich indywidualnych potrzeb.
1: A jak mogą się zgłosić i jak później prowadzona jest ta pomoc?
0: Panie zgłaszają się do nas telefonicznie, wysyłają maile, piszą do nas czasami przez Facebooka, także każda forma jest ważna. Jest dużo pań, które bardzo dużo ich je kosztuje w ogóle odezwanie się do nas, więc to już jest przełom, żeby po prostu odezwać się do nas najpierw, a potem wejść w ten tryb wsparcia i później już są objęte rzeczywiście taką kompleksową pomocą, dlatego że kobiety, które się do nas zgłaszają, bardzo często mówią o tym, że ta pomoc w innych miejscach, powiedzmy w przychodniach, poradniach, szpitalach, na policji jest taka jakby tylko rozczłonkowana, krótko mówiąc. U nas jest to pomoc kompleksowa, czyli mamy i prawników, którzy wspierają, mamy psycholożki, mamy psychoterapeutki, mamy doradczynie zawodowe, mamy coachki, także rzeczywiście jeśli pani się zdecyduje, to wtedy może z tych wszystkich usług skorzystać i mamy wiele dowodów na to, że panie przychodzą do nas naprawdę w bardzo złym stanie, a po pół roku, po roku korzystania również z zajęć grupowych, z warsztatów, no po prostu są w stanie stanąć na nogi i rozpocząć życie autonomiczne.
1: Może trochę teraz o liczbach, ile osób tutaj działa w centrum?
0: Nasze grono specjalistów liczy około 30 osób. Ja wszystkie te osoby już mniej więcej wymieniłam, a na co dzień wspierają nas również wolontariuszki różnych specjalności, specjalizacji i coraz więcej mamy praktykantek z poznańskich uczelni. Głównie psycholożek, ale są też dziewczyny, które studiują pedagogikę czy kryminologię. Na przykład, także w ofercie Poznańskiego Centrum Praw Kobiet jest również założone wsparcie dla dzieci, to znaczy kiedy mamy przychodzą do nas na porady lub na warsztaty, no właśnie będą nam praktykantki pomagały również w tym, żeby zająć się dziećmi w tym czasie.
1: A ile pani już skorzystało z pomocy centrum? Możemy to jakoś oszacować w ogóle?
0: Mogę podać dane za zeszły rok. Było 300 nowych pań ponad, które się do nas zgłosiło. Samych porad psychologicznych mieliśmy 2000.
2: A moją rozmówczynią była Monika Rej, dyrektorka Centrum Praw Kobiet. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Aleksandra Górecka to poznanianka, która stworzyła tomik poezji matematycznej. Autorka opowiedziała nam o tym, jak wygląda połączenie dwóch, wydawałoby się, różnych światów.
3: Cześć, jestem Aleksandra Górecka. Studiuję na Wydziale Matematyki i Informatyki w Poznaniu.
1: Połączyć poezję z matematyką? To na pierwszy rzut oka wydaje się trudne zadanie.
3: Na pewno łatwe to nie było, to znaczy, żeby dobrze napisać dobrą poezję o matematyce, trzeba faktycznie dużo czasu poświęcić na to, żeby zrozumieć matematykę, bo łatwo jest wrzucać jakieś trudne naukowe słówka do swoich tekstów. Natomiast, żeby to była poezja i nie było to przeintelektualizowane, to trzeba ten temat zrozumieć i w niego głęboko wejść.
1: To jest jeden wiersz, jedna zagadka. Jak to w ogóle wygląda? Jak wygląda ten proces tworzenia? No i ile udało ci się takiej poezji już stworzyć?
3: Udało mi się stworzyć cały tomik. Teraz powstaje drugi. Chociaż teraz testuję nową poetykę. Tak naprawdę taką inspiracją były nie tylko zajęcia, które odbywałam na wydziale, ale też z każdym razem, kiedy czegoś się uczyłam i zaczynałam rozumieć tą teorię, to zadawałam sobie pytanie, czy da się z tego stworzyć wiersz. Czy da się tą daną teorię opowiedzieć wierszem? I próbowałam to zrobić. Ten tomik przechodził bardzo dużo redakcji, więc przez 3 lata nad nim ciężko pracowałam. Więc myślę, że wykułam coś, co jakby nie tylko sprzedaje jakąś teorię matematyczną, mówi o matematyce, zadaje jakieś takie pytania też trochę filozoficzne w kontekście matematyki, ale jest też czymś, co proponuje też inną ścieżkę, że można jakby nie tylko rozpatrywać to naukowo, ale można też patrzeć pod innym kątem.
1: Bardziej popularyzacja poezji czy matematyki?
3: Myślę, że matematyki, natomiast chciałam, żeby w tym wierszu to było bardzo komplementarne i to, co powiedział jeden matematyk o moim tomiku, to, co bardzo mi się spodobało i w sumie powiedział to, co chciałam zrobić tym tomikiem, czyli to, czego matematyka już nie może powiedzieć, dopowiada poezja. Te wiersze pomogły im zrozumieć nawet twierdzenia, których oni do końca nie wiedzieli, że nie rozumieją jakby pewnego aspektu tego twierdzenia, że jest tam pewne twierdzenie w mojej książce, z którego jakby nie zdawali sobie sprawy, że ma taki aspekt i że tak na niego nie patrzyli, więc wydaje mi się, że to może pójść dwie strony, bo też były osoby, które zachęciły się do spojrzenia na przykład na teorię węzłów, zaczęły o tym czytać, to te osoby ze środowiska bardziej literackiego, humanistycznego, a matematycy natomiast na przykład stwierdzili, że ciekawie to przedstawiłam, że mogą spojrzeć na daną teorię po prostu w inny sposób.
1: Co ma wspólnego poezja z matematyką albo odwrotnie?
3: No przede wszystkim jest to pewna zorganizowana struktura, jest to pewien język. Można powiedzieć, że jakby poezja i matematyka mają dwa różne cele. Jakby poezja zupełnie co innego przekazuje i matematyka co innego i ciężko, żeby nadać im ten sam cel. Natomiast jest to pewien język, który służy do przedstawienia świata w zupełnie inny sposób, więc mam wrażenie, że połączenie tego daje pewien rodzaj holistycznego przedstawienia świata i można wiele aspektów, które jedno nie pokaże, pokaże drugie, więc można to jakoś połączyć. To, co też jest ciekawe, ja też badam poezję w matematyce naukowo. Można badać poezję pod kątem matematyki, na przykład sprawdzać strukturę wiersza poprzez teorię, poprzez grafy, stosując właśnie różne twierdzenia i sprawdzać, jak te zależności, które działają w matematyce, mogą pomóc w analizie wiersza. Można też sprawdzać statystykę słów, badać w ten sposób. Tomik zaczyna się takim wierszem, który jakby inicjuje całość. Następnie mamy podział na trzy podrozdziały. Zbiory, zbieranie, i to dotyczy nie tylko jakby tych matematycznych zbiorów jako pewnego działu, ale też zbieranie jako pewnej czynności, którą się dokonuje. Są miary, mierzenie, część nawiązuje do matematyki przez miary, ale też mierzenie jako pewien rodzaj czynności, który towarzyszy zbieraniu. I ostatni dział to punkty oparcia, poruszanie ziemią. I tutaj już natomiast nie ma czegoś takiego jak dział matematyczny. To jest bardziej opowieść już, wplatanie różnych historii, wplatanie pewnych filozofii czy matematyków na przykład, jak Archimedes albo Hardy do całej historii, ale nie oni są jakby głównym punktem odniesienia.
1: Ja też tu widzę, że wśród tych niektórych wierszy, które tutaj sobie wertujemy, niektóre wyglądają jak taki klasyczny wiersz, ale tu na przykład widzimy coś zupełnie innego, czegoś, co ja w wierszach nigdy nie widziałem. Opowiedz, jak to wygląda i czym to jest.
3: Tak, tutaj jest też taki wiersz, jak który jest spiralą Fibonacciego. Staram się go znaleźć, ale tutaj jest spirala Fibonacciego. Tutaj natomiast jest wiersz, który jest grafem, to znaczy bardziej wiersz oparty na grafie Eulerowskim, czyli takim, po którym można przejść po każdej krawędzi tylko raz. I z takiego grafu można ułożyć około ponad 200 wierszy, więc to jest jakby jeden wiersz, ale z niego można ułożyć ponad 200. On tytuł nosi Obchody Eulera są błędem kontrolowanym, ponieważ jestem ciekawa, czy kryje się jakiś błąd, to znaczy ja starałam się zrobić ten wiersz tak, żeby faktycznie te wszystkie wiersze dało się napisać bez błędu. Natomiast może zdarzyć się, że będzie jakiś błąd i to zostawiam już czytelnikowi. A błąd kontrolowany nawiązuje do grupy Oulipo, która właśnie takimi literacko eksperymentami matematycznymi na przykład w swoich tekstach się zajmowała.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że ten wiersz może być interpretowany na więcej niż 200 różnych sposobów? Prezentowany może bardziej, bo rozumiany to może być trochę inaczej.
3: Tak, dokładnie. Można przejść ponad 200, tam 216 chyba razy po tych krawędziach.
1: Specjalnie dla naszych słuchaczy, Aleksandra Górecka, wy?
3: A może Hardy miał rację? Cel wychodzi z punktu i do niego wraca czasem. Wyłupuje z niego jakiś środek, powstaje litera O, albo taki tyci okrąg. Wszystko to i tak zgubi się w rozciąganiu, w marzeniach o deformowaniu kubka, łuskaniu kubeczka, w bulgoczącym nic.
2: Przystanek to nie palarnia, albo masz plecak? Zdejmij go, to dla wielu już kultowe teksty z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Niewielu jednak wie, że jeden z tych tekstów został zmieniony. Zarząd Transportu Miejskiego regularnie przypomina, jak jeździć z kulturą.
4: Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Czy poznaniacy jeżdżą z kulturą?
4: Z pewnością tak, natomiast zawsze staramy się docierać najszerzej z taką informacją, apelować o to, żeby kultury było jeszcze więcej, żeby tej życzliwości było więcej. Tak jak odnosimy się do drugiego pasażera, tak możemy liczyć, że drugi współpasażer będzie się odnosił do nas, czyli tutaj ta zasada jest tej adekwatności, działa w bardzo dobry sposób w transporcie publicznym. Bardzo rzadko, jeżeli nie wcale jesteśmy sami, najczęściej jesteśmy wśród wielu pasażerów. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zawsze podchodzili z życzliwością, kulturą i oczywiście też pamiętali o tym, że istnieją pewne regulacje, przepisy. My tak naprawdę o nich wiemy. W większości przypadków nalepki, piktogramy, te wszystkie zakazy, nakazy, one nie byłyby potrzebne, gdybyśmy wszyscy respektowali te zasady. Natomiast no, nie zawsze tak jest. Dlatego też są pewne regulacje, które mają, oprócz tego, że my oczywiście prowadzimy kampanie informacyjne, promocyjne, staramy się docierać z informacją, no to też warto wiedzieć, że są pewne uregulowania prawne, które no, nakładają na nas pewne obowiązki, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego też jak korzystamy z transportu, powinniśmy mieć świadomość, że niektóre rzeczy są zabronione, niektórych rzeczy robić nie powinniśmy. Najważniejsze jest, żebyśmy czasami uśmiechnęli i pomogli komuś. To na pewno w bardzo dużej mierze pomaga, też bardzo rozładowuje jakiekolwiek takie stykowe sytuacje, które na pewno się zdarzają, bo no wiadomo, w transporcie to są tysiące, a w skali roku to są miliony ludzi. Dlatego apelujemy o to, żebyśmy właśnie byli dla siebie życzliwi.
1: Nalepki, piktogramy, ale to nie tylko tego typu rzeczy promują akcję jazdy z kulturą. Co jeszcze robi Zarząd Transportu Miejskiego, aby poznaniakom zwracać uwagę na tą kulturalną jazdę?
4: No, staramy się docierać każdą możliwą drogą do pasażerów. No, to jest nasz Facebook, gdzie prowadzimy akcje informacyjne. Korzystamy oczywiście z naszej strony internetowej. Mamy też nagrane filmy, które już od wielu, wielu lat też emitujemy na antenach lokalnych stacji telewizyjnych. Także mamy komunikaty głosowe w pojazdach, które cyklicznie są emitowane, tak żeby o pewnych rzeczach takich wydawałoby się podstawowych ciągle przypominać, tej nauki nigdy za mało. No to są rzeczy typu wydawałoby się oczywiste, natomiast no nie zawsze jest to oczywiste, żebyśmy na przykład nie trzymali bagażu na siedzeniu, bo jest to i regulaminowo zabronione. Siedzenie jest dla pasażera, nie dla plecaka, torby, siatki czy innego pakunku. Dlatego też o tym przypominamy. Apelujemy, przypominamy też o to, żebyśmy każdorazowo wchodząc do pojazdu, jeżeli mamy plecak, żebyśmy go ściągnęli. Jest to wyraz też kultury, uprzejmości, życzliwości dla innego pasażera i trzymać go na dole podczas jazdy. Wtedy mamy gwarancję, że nikomu nic nie zrobimy. Ciągle, cyklicznie, od wielu lat i tutaj nie będziemy ustawać w tym. Będziemy też emitować komunikat przypominający o tym, żebyśmy ustępowali miejsce osobie, która tego bardziej potrzebuje. Wiadomo, to mogą być osoby starsze, to mogą być osoby, które mają problemy z przemieszczaniem się. To są oczywiście to kobiety w ciąży. Ale to też mogą być nasi rówieśnicy, którzy na przykład no, mieli pecha i sobie złamali nogę, albo po prostu źle się czują danego dnia, bo to też, żeby też nie utrwalić takiego stereotypu, że to każdorazowo musi być osoba w bardzo podeszłym wieku. Nie, czasami warto ustąpić miejsca osobie, którą widzimy, że na przykład jest cała blada, widać, że coś z nią jest nie tak. Jeżeli my siedzimy sobie wygodnie i sobie tam scrollujemy coś na komórce, to może warto po prostu ustąpić miejsca, jeżeli oczywiście od tej komórki się wcześniej oderwiemy i zobaczymy, że taka osoba tego potrzebuje. Tu też apelujemy o taką uważność, o to, żebyśmy też widzieli, co się dzieje wokół nas. Też są bardzo istotne sprawy, na przykład z przewożeniem różnego rodzaju sprzętu. To też się pojawia, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy no, rzeczywiście używamy bardzo często hulajnóg, rowerów. Też warto pamiętać, że zakazane jest przewożenie jakiegokolwiek sprzętu jeżdżącego, który jest wyposażony w baterię. To jest zakazane, nie ma takiej możliwości, czyli jeżeli mamy rower elektryczny, nie ma opcji, żebyśmy go przewozili w autobusie, tramwaju. Taki rower jest dużo cięższy, chociażby z tego względu może stworzyć duże zagrożenie w momencie, kiedy byłoby na przykład nagłe hamowanie. Jednoosobowy rower zwykły jak najbardziej można przewieźć, ale też trzeba spełniać określone warunki.
1: Zapytam o skuteczność tych akcji, od kiedy prowadzicie tego rodzaju przypomnienia dla mieszkańców Poznania o tym, że właśnie warto jeździć z kulturą. Pytam też o skuteczność pod względem tych komunikatów, bo muszę przyznać, że wśród moich znajomych powiedzenie masz bagaż, zostaw go, to już się wryło trochę w pamięć, albo przystanek, to nie palarnia, to już są myślę takie rzeczy, które się wbiły. Czy wy to obserwujecie i faktycznie widzicie, że tych przypadków zachowań niekulturalnych w komunikacji zbiorowej jest coraz mniej?
4: To znaczy my nie mamy czegoś takiego, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli to sprawdzić, natomiast jeden sposób weryfikacji taki, że do nas przychodzą skargi. Jeżeli te skargi są związane właśnie z niekulturalnymi zachowaniami się, no to my widzimy, że na przykład pewne zachowanie no, pojawia się często, dlatego my staramy się reagować. Stąd na przykład się pojawił właśnie ten komunikat głosowy o zakazie palenia, w którym też chcieliśmy poinformować i przypomnieć, że to nie chodzi tylko o wiatę, tylko w ogóle całą przestrzeń przystanku. Jeżeli mamy przystanek autobusowy, no to jak zobaczyć, odkąd, dokąd on się znajduje, no to wyznacza taki zygzak, który jest namalowany na jezdni, to jest po prostu długość przystanku. Jeżeli jesteśmy na takim przystanku, można powiedzieć, znaczy na przystanku na przykład PST, no to widzimy, no całość przystanku, tam jest zakaz palenia, nie wolno tam palić. I rzeczywiście widzimy, że tych skarg jest mniej i to może być dla nas też jakaś taka wskazówka, informacja, że poprawiło się w tym względzie sporo. Rzeczywiście z plecakami też ten komunikat, można powiedzieć, stał się taki kultowy, natomiast też tutaj warto powiedzieć, że on nie wszystkim się podobał. Troszeczkę go przeredagowaliśmy i nagraliśmy trochę w inny sposób, ponieważ ten pierwotny komunikat, masz plecak, zdejmij go, no były osoby, którym to się nie podobało, bo to było takie no, bezpośrednie wezwanie w drugiej osobie, ty zdejmij go. No nam się wydawało, że to jest najprostszy sposób i taki najbardziej dobitny, natomiast też staramy się zawsze respektować głos pasażerów. Jeżeli oni zwracają uwagę, że sam przekaz jest właściwy, natomiast forma tego przekazu mogłaby być trochę inna, my jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, dlatego to zmieniliśmy. Akurat wtedy też nagrywaliśmy te komunikaty dotyczące palenia, także i inne też poprawiliśmy, także udało nam się jakąś taką jedną wspólną linię tych komunikatów też stworzyć. Dbamy o to, żeby one były cyklicznie emitowane, natomiast no, nauki nigdy za dużo, takie sytuacje mogą się zdarzać. Mamy też taką prośbę, też myślimy, żeby taki komunikat nagrać. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, natomiast bo to też wynika z regulaminu, że nie wolno na przykład trzymać nóg na siedzeniu, a zdarzają się takie sytuacje i też tutaj zastanawiamy się nad tym, żeby nagrać taki komunikat. Wydawało nam się, że to jest na tyle niszowa sprawa, że zastanawialiśmy się, czy to warto zrobić, natomiast prawdopodobnie tak w przyszłości być może taki komunikat też się pojawi. No my jesteśmy otwarci, to wszystko, co się dzieje w przestrzeni transportu publicznego, staramy się na to reagować i nawet właśnie przeredagowując komunikaty, które niektórym pasażerom mogą się nie podobać. Oczywiście to, że się niektórym pasażerom nie podoba, że one w ogóle są puszczane, no to tutaj akurat no, my nie zrezygnujemy z tych akcji, będziemy się starać docierać z tą informacją, no bo uważamy, że im więcej tego apelowania, przypominania, proszenia, tym możemy osiągnąć jakiś skutek, przypominać po prostu o tym, bo czasami zapominamy o takich podstawowych, absolutnie podstawowych kwestiach. Jedną z nich na przykład jest to, że mamy też taki filmik, który to pokazuje, żebyśmy w momencie, kiedy tramwaj albo autobus podjeżdża na przystanek, żebyśmy dali szansę wszystkim osobom, które są w pojeździe, żeby najpierw mogły wysiąść. Pamiętajmy o tym, że najpierw wysiadamy, a potem dopiero wsiadamy, a zdarzały się takie przypadki, że no, trudno było wysiąść z pojazdu, bo już bardzo dużo pasażerów, bardzo mocno mocno chciało wejść, no i dochodziło też do różnych scysji właśnie pomiędzy pasażerami, no bo ci, co chcieli wysiąść, nie mogli tego zrobić, bo już napierał na nich tłum osób, które chciały wsiąść.
1: Na krótko, takie 3-4 największe grzechy, jeżeli chodzi o pasażerów, co by to było?
4: No chyba cały czas apel o to, żebyśmy ustępowali miejsce, żebyśmy właśnie patrzyli na drugą osobę, żebyśmy bardziej byli skoncentrowani na tym, co się wokół nas dzieje, na drugiej osobie, a mniej na komórce, bo to też dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo istotne. A trzecia taka, ale to może nie, to nie problem, tylko taki apel, żebyśmy po prostu byli dla siebie bardziej życzliwi, żebyśmy się uśmiechali bardziej. Znaczy, nie musimy się koniecznie do siebie uśmiechać, jak nie mamy akurat humoru, ale życzliwości nigdy za mało, bo to naprawdę czasami uśmiech potrafi rozładować bardzo trudną sytuację, taką, no, która może rodzić duży konflikt. Wystarczy się uśmiechnąć, porozmawiać i naprawdę bardzo dużo trudnych spraw możemy w ten sposób załatwić, nawet zyskując znajomego czy znajomą. Także naprawdę warto widzieć w drugim człowieku też człowieka.
1: Takie konwersacje na przykład z motorniczym przy wejściu, dzień dobry, to starczy, czy, bo nie można rozmawiać z motorniczym, tak, podczas jazdy?
4: Nie, jest to zabronione.
1: Ani z kierowcą autobusu.
4: Z kierowcą autobusu, tu pamiętajmy o tym, że prowadzący pojazd przede wszystkim on się koncentruje na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć z punktu A do punktu B i to jest jego tak naprawdę podstawowa funkcja, dlatego też wszelkie apele o to i też takie czasami pretensje o to, że kierujący pojazdem nie zareagował jakoś właściwie, na przykład w momencie, kiedy on się przemieszcza, czasami no kompletnie nie mają jakby uzasadnienia, bo on się koncentruje przede wszystkim na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć. On musi patrzeć przede wszystkim na to, co się dzieje na jezdni. Oczywiście to, co się dzieje wewnątrz pojazdu, jeżeli tam dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, jak najbardziej kierowca jest też zobowiązany zareagować. On jest tak naprawdę szefem na pokładzie, natomiast no, w pierwszej kolejności on patrzy na jezdnię. Także tutaj też no, każda sytuacja tak naprawdę jest inna i nie należy jakby jednej miary przykładać do wszystkiego. Zawsze trzeba każdy przypadek indywidualnie rozpatrzyć, co zaszło, co się stało, ale jak najbardziej oczywiście do kierowcy też możemy, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, to jak najbardziej powinniśmy poinformować o tym kierowcę prowadzącego pojazd. To jak najbardziej tak.
1: A takie krótkie dziękuję, jeżeli zaczekał na nas, to też chyba nie zaszkodzi.
4: To tak, no ale to czasami właśnie tym uśmiechem możemy załatwić, ale oczywiście też, no mówiąc dziękuję, tylko że też pamiętajmy o tym, że bo czasami są właśnie odwrotne sytuacje, że na przykład kierująca czy też kierujący pojazdem ruszy, no i my jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie mogliśmy wejść. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli czasami nie zdążymy dobiec do tramwaju, do autobusu i do niego wejść, to za kilka minut mamy następny pojazd, dlatego warto do tego w ten sposób podejść, właśnie bardziej z uśmiechem, nie denerwować się aż tak bardzo. A dwa, że czasami prowadzący pojazd nie ma możliwości już czekania, bo po prostu ma sygnał na węźle i musi po prostu jechać. I też pamiętajmy o tym, że w tym pojeździe jest ileś innych osób, które też chcą już jechać. I to naprawdę ze spokojem zdążymy, nawet jeżeli podjedzie następny pojazd, on się zaraz pojawi, też zdążymy, też pojedziemy. Nie ma co się aż tak denerwować. Pamiętajmy o tym, że warto jeździć z kulturą, warto widzieć w pasażerze drugiego człowieka i warto być życzliwym.
2: A o kulturalnej jeździe w transporcie publicznym opowiedział nam Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Zaprezentowano nowe wizualizacje Teatru Muzycznego. Budynek za prawie 500 milionów złotych ma stanąć za mostem uniwersyteckim w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. Po kulisach obecnej siedziby oprowadził dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
5: To jest charakter zdornia, jedna z naszych charakterystorni. Tu jest tak zwany tramwaj, czyli takie wąskie przejście, gdzie artyści tutaj najczęściej pobierają sobie mikroporty. Idą na scenę. Tu jest garderoba naszego baletu, to wszystko jest... Na szczęście udało nam się wilgoć stąd wygonić, ale to wszystko jest bardzo, jak widzicie, no i wąskie, i no nie dostosowane na tyle, ile można było to przez te od lat 50. tutaj to dostosowywać, natomiast no mało komfortowe. Tu jest mała garderoba czy są tutaj kupacje?
6: Dzień dobry.
5: No tu akurat niestety czuć lekką wilgoć, mimo że staramy się ją likwidować, ale co? Już chłopacy się przyzwyczailiście, ale...
6: Oczywiście.
7: Ale tutaj mówimy już nie tylko nawet o ciasnocie, no ale po prostu o wilgoci, o takich warunkach, na które chyba teatr nie może sobie nawet pozwolić.
5: Zobaczcie, jaka... No absolutnie tak. No zobaczcie, jaka jest tutaj właściwie kulisa, która w Nowym Teatrze z tej strony będzie powtarzać wielkość sceny, która, czyli ta kulisa będzie miała łącznie z takim podręcznym magazynem, będzie miała 250 metrów kwadratowych. Dzisiaj ona ma wielkość, nie wiem, 20 metrów kwadratowych i to jeszcze podzielona na ilość pomieszczeń. Więc...
7: To jest dosłownie schowek namiotły.
5: Proszę bardzo, mamy schowek namiotły, mamy schody, trzeba uważać, żeby z nich nie spaść. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Teraz uwaga, bo trzeba głowę schylać. Wysocy nie powinni pracować w naszej orkiestrze, ale pracują, tylko muszą uważać na głowę. To jest nasz orkiestron. Jesteśmy teraz super wyposażeni, w sensie mamy naprawdę świetne instrumenty i mamy świetne fotele, krzesła dla artystów Natomiast w Nowym Teatrze będziemy orkiestron mieć też trzy razy większy, czy do 2,5 razy większy przynajmniej. Nie?
7: No ale my w zasadzie stoimy w piwnicy i ja przy moim 1,75 m prawie dotykam głową sufitu i tutaj się mieści całe, niemalże serce tego teatru, no bo to w końcu teatr muzyczny.
5: Tu się pracuje. Wygłuszyliśmy, żeby ten dźwięk nie rezonował i nie powodował, że będą ludzie głuchli tutaj. Mamy też z plexi oddzielone te instrumenty głośniejsze od tych, którzy siedzą z przodu, żeby właśnie się jakoś ratować przed tym.
7: A jak się tu pracuje?
5: Powiem szczerze, że atmosfera pracy jest znakomita i naprawdę się... Myślę, że jak stanąłby tu niemal każdy pracownik teatru, powiedziałby to samo. I myślę sobie, że też takie to nasze wspólne dążenie do tego, żeby się przeprowadzić do tego nowego teatru, bardzo nas wszystkich mobilizuje. Ale pracuje nam się tu dobrze i w sumie trochę czasem myślę sobie, że będzie nam się ciężko rozstawać z tym naszym tutaj małym grajdołkiem, bo duży sentyment na pewno wiele osób będzie po tym, ja również będzie po tym miejscu miało.
7: Za około 2 lata to wszystko ma się zmienić. I jaki będzie nowy teatr muzyczny?
5: Teatr muzyczny będzie przede wszystkim wielki, piękny, nowoczesny, dostępny. Rzeczywiście będzie najnowocześniejszym tego typu budynkiem w Polsce, co nam deklarują fachowcy, którzy z nami współpracują, że długo nie powstanie w Polsce taki budynek, który będzie miał tak nowoczesne rozwiązania. Myśmy też wiele lat pracując nad koncepcją tego budynku, jeździli po świecie, po Polsce i dlatego te rozwiązania funkcjonalne i dla artystów i dla techników, tych obsługujących spektakl, dostarczających scenografię, ale też dla widzów, są wyjątkowo przyjazne. Dla widzów niepełnosprawnych możliwość na przykład usunięcia 7 rzędu i wstawienia tam prawie 20 wózków dla niepełnosprawnych. Oprócz tego też możemy to zrobić w pierwszym rzędzie, ale chcieliśmy, żeby te dobre miejsca były też miały też możliwość przeznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami. 1200 miejsc na widowni, samo centrum miasta, lokalizacja. Jest ona genialna i całym naszym zwartwieniem było to, jak oddzielić się od drgań i od wibracji i zadawali nam wszyscy pytania. Dzisiaj naprawdę z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy zabezpieczeni z pewną górką od tych wszystkich drgań i dźwięków od samolotu, od torów kolejowych, od tramwajów. Dziennie torowiskami tramwajowymi i kolejowymi przejeżdża około 500 składów. Więc rzeczywiście my tutaj postawiliśmy na to bardzo mocno, żeby zapewnić odbiorcom spektaklu komfort w tym zakresie i mogę z pełną odpowiedzialnością zadeklarować, że po wszystkich badaniach jesteśmy w tej chwili w stanie w pełni się od tych drgań i dźwięków oddzielić. Wiemy o tym, że powstanie dodatkowy tor kolejowy. Kolej jeszcze nie ma projektu, więc nie była nam w stanie określić zwiększenia natężenia ewentualnego drgań czy hałasów. Dlatego my w tej chwili rozmawiamy w ten sposób, że to kolej będzie dostosowywała swoje kładzenie nowego toru, uzależniając to od naszych możliwości właśnie absorpcji, czy też od odbicia tych fal i drgań. I w takich rozmowach jesteśmy. Te poprzednie wizualizacje powstały chyba z 6 albo 7 lat temu. One były właściwie tuż po konkursowymi wizualizacjami i właściwie to nawet nie było oparte o projekt budowlany, który Atelier Legrer przygotowało dla nas, po czym zakończyło miasto Poznań w
6: współpracę z tym biurem projektowym i myśmy do przetargu szli w tym formule do projektu i wybuduj, i nowi projektanci musieli się zmierzyć z tym, żeby po raz kolejny zbadać właśnie odporność obiektu na drgania, na wibracje, żeby urealnić ten projekt, i z naszą pomocą to się wydarzyło, więc trudno porównywać oczywiście tamte wizualizacje z tymi. Te są po prostu, tamte były pewnym marzeniem, te są już konkretną i ostateczną wersją.
7: A ile kosztowało to marzenie?
6: Koszty tego teatru uważam z perspektywy dzisiejszej jako bardzo, bardzo przyzwoity, i jest to niecałe 400 milionów netto. Teatr w pełni odlicza podatek VAT, co powoduje, że z tej kwoty 490 milionów brutto, prawie 90 milionów wróci do kasy miasta Poznań.
7: A te wcześniejsze zawirowania z poprzednim biurem projektowym, czy to też był jakiś dodatkowy koszt?
6: Myśmy oszczędzili na ponownym rozpisaniu przetargu chyba 17 milionów złotych. Uważam, że decyzja miasta o rozwiązaniu umowy z poprzednim architektem wynikała z tego, była słuszna i wynikała z opóźnień, jakie były w projektowaniu tego teatru. Tych opóźnień już dzisiaj nie mamy. No i zmierzamy do tego, żeby pod koniec 2028 roku teatr był oddany najpierw nam, a później żebyśmy my mogli się tam wprowadzić i na początku, w pierwszej połowie 2029 roku przygotować piękne rzeczy dla poznaniaków.
7: Co zyskają na nowej siedzibie Teatru Muzycznego?
6: Jestem pewien, że zyska miasto. Ukułem sobie takie powiedzenie, że teatr jest elementem społecznej rewitalizacji centrum miasta. To znaczy, że nie wystarczy, że wyremontowaliśmy ulicę Święty Marcin, tylko teatr zapewni to, że do tego miasta, do centrum miasta, z samych odwiedzających teatr i kupujących bilet będzie około 300 tysięcy. Nie mówiąc o tych, którzy będą przyjeżdżać, będą się fotografować, będą zwiedzać ten teatr. Nawet jak nie będą mieli biletu, to będą chcieli zobaczyć nowy obiekt w Poznaniu. A to spowoduje, że wszystkie biznesy zlokalizowane w centrum miasta, restauracje, kawiarnie, innego tego typu usługi, hotele zyskają na tym. I tak jak mówię, my będziemy bardzo regularnie, bo 6 razy w tygodniu, zapewniać tym hotelom, restauracjom i kawiarniom zwiększenie ich obrotów. Także w tym sensie miasto zyska. Poznaniacy zyskają możliwość po raz pierwszy po II wojnie światowej udania się do nowego obiektu wybudowanego dla celów artystycznych w Poznaniu. Pamiętajmy, że zarówno obiekt taki jak Uniwersytet, gdzie mieści się Aula Uniwersytecka, jak i Opera Poznańska były wybudowane za czasów pruskich, a to są dwie najbardziej chyba prestiżowe dzisiaj sale w Poznaniu. I takiej sali, takiego miejsca bardzo brakowało, więc myślę, że też duma poznaniaków ze swojego miasta i z tego, że to się udaje, i to, że to będzie rzeczywiście najbardziej nowoczesny i największy obiekt tego typu w Polsce, spowoduje, że poznańcy będą bardzo chętnie do tego miejsca przychodzić, i porównując to z podobnymi obiektami, które były otwarte kilkanaście lat temu w Polsce, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie będziemy mieli przez pierwsze kilka lat dostępnych biletów na długo przed odbywaniem się czy to koncertów, czy spektakli.
2: A to wszystko w materiale Ari Habir. Przy ulicy Kopanina powstanie 161 mieszkań komunalnych. To będą 3 pięciokondygnacyjne bloki.
8: Będziemy stawiać nowoczesne bloki, bo też warto podkreślić, że Kopanina te wszystkie oczywiście wymogi nowoczesnego mieszkania będzie spełniać. Będą w każdej klatce schodowej będzie winda. Będzie te klatki schodowe mieszkania będą dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą takie udogodnienia jak miejsce przechowania rowerów w samym bloku, a nie na zewnątrz. Oczywiście cała mała architektura chodniki, place zabaw, oświetlenie, to wszystko będzie. A mówimy tutaj o trzech blokach pięciokondygnacyjnych. Tu oczywiście na ulicy Kopanina znajdą się mieszkania jedno, dwu i trzy pokojowe. Dlaczego takie? No bo takie jest zapotrzebowanie rynku. Te osoby, które zgłaszają się po mieszkanie komunalne, właśnie szukają właśnie najczęściej mieszkań jedno, dwu i trzy pokojowych, więc my trochę wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i budujemy dla ludzi, a nie sami dla siebie. No nie chcemy, żeby to był blok, w którym nikt nie będzie w stanie zamieszkać, tylko właśnie, żeby korzystali ci, którzy faktycznie tego potrzebują i na jakie lokale jest zapotrzebowanie.
2: Powiedział nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Bloki przy ulicy Kopanina to jedna z trzech inwestycji ZKZL-u. Są one możliwe dzięki zastrzykowi gotówki, mówią urzędnicy.
8: Bardzo duży strumień pieniędzy, który wpływa przede wszystkim z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. My już praktycznie możemy mówić o sumie prawie 0,5 miliarda złotych, ale faktycznie to ostatnie dofinansowanie w kwocie 225 milionów, ono praktycznie w całości jest przeznaczone na nowe inwestycje. To są środki, które pozyskaliśmy na trzy inwestycje. Na ulicę Kopanina, na ulicę Jarzębową i na ulicę Kotarbińskiego. No i jak tylko wiedzieliśmy, że te środki są zabezpieczone, od razu przystąpiliśmy do dalszych działań. W pierwszej kolejności oczywiście był już stworzony wcześniej projekt tego budynku. Mieliśmy pozwolenie na budowę. Teraz udało nam się już pozyskać te grunty od miasta, czyli już nic prawnie nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli wybudować. No i faktycznie zaczęliśmy organizować postępowania przetargowe. Na ulicy Kopanina właśnie ten przetarg się zakończył. Mamy już 4 oferty. Jesteśmy z tego tytułu bardzo zadowoleni. W tej chwili oczywiście trwa szczegółowa analiza tych wszystkich ofert, czy one spełniają te wszystkie założenia tego przetargu, ale już możemy, myślę, być spokojni o to, że nic złego raczej nie powinno się tutaj wydarzyć i że tego głównego wykonawcę już będziemy mogli wyłonić. Jak tylko wyłonimy, no to oczywiście już będziemy mogli ten plac budowy, który jest, będziemy mogli przekazać i będziemy mogli zacząć budowę. W przypadku Jarzębowej i Kotarbińskiego troszeczkę musimy poczekać, ale też te rzeczy się dzieją, ponieważ te przetargi trwają. No i też myślę, że wkrótce będzie happy end w postaci zakończenia postępowania. Wpłyną oferty, więc będziemy mogli tutaj mówić o kolejnym progresie, jeżeli chodzi o tę sprawę, a mówimy o 424 mieszkaniach. To jest naprawdę bardzo duża liczba. Te inwestycje są o tyle ważne i też Kopanina i czy Jarzębowa, tam to są pola inwestycyjne, w których znajdowały się stare baraki, które pamiętały no naprawdę bardzo zamierzchłe czasy, a patrząc na przykładzie ulicy Opolskiej, gdzie również na miejsce baraków zbudowaliśmy nowoczesne osiedle, chcemy właśnie w ten sposób iść, czyli te stare baraki, no, które no, już standardem odbiegają od czasów, w których żyjemy, będziemy je wyburzać.
2: Pierwszeństwo do nowych mieszkań mają ci lokatorzy, którzy już od miasta wynajmują.
8: My chcemy, żeby te mieszkania trafiły do osób, które już są w zasobie, które regularnie płacą czynsz, do których nie ma żadnych uwag, że nie awanturują się, nie ma żadnych konfliktów sąsiedzkich. To jest nagroda, to jest może złe słowo, ale chcemy gdzieś te osoby, żeby podwyższyć im standard życia, ale oczywiście te osoby, które przenoszą się do tych nowych inwestycji, one muszą zdać to mieszkanie ZKZL-owi w stanie do zamieszkania. Po to, żeby osoby, które aktualnie znajdują się na liście prezydenckiej, czyli oczekują na mieszkanie komunalne, żeby mogły jak najszybciej takie mieszkanie dostać. I jeżeli mówimy o Kopaninie, no to ten ruch jest dosyć spory, bo mówimy o 161 mieszkaniach, więc 161 mieszkań tak de facto będzie nowych, ale też 161 mieszkań się zwolni, czyli te 161 mieszkań będziemy mogli przekazywać nowym osobom.
2: Jak wszystko dobrze pójdzie, mieszkania przy ulicy Kopanina powinny być gotowe w 2028 roku. Nowa drużyna siatkówki powstała w Poznaniu. Fort Poznań zagra na zapleczu Plus Ligi. Projekt zakłada m.in. utworzenie seniorskiej drużyny, która będzie grała w pierwszej lidze siatkówki. Chcemy spojrzeć szerzej, mówi prezes Bartosz Witkowski.
9: Fort Poznań to nie tylko zespół pierwszoligowy, ale tak naprawdę cały ekosystem, którego celem jest zapewnienie pełnej kontynuacji szkolenia młodzieży od mini siatkówki właśnie po siatkówkę seniorską. Z naszych obserwacji, nasze doświadczenia i tak naprawdę klucz do tego pomysłu polega na tym, że mamy bardzo zdolną młodzież w Wielkopolsce. To jest Poznań, to jest Piła. W Poznaniu mamy kilka akademii szkolących i robiących bardzo dobrą robotę z młodzieżą. Natomiast potem nam się to urywa. A mamy fajne warunki. Brakuje tak naprawdę właśnie innych sportów zespołowych poza piłką nożną w Poznaniu. No i udało nam się zarazić tym pomysłem grupę ludzi właśnie i z uniwersytetu, jak i pewną część biznesu, która podziela nasze myślenie, że tak naprawdę potrzebujemy zaadresować tą część pomiędzy wiekiem juniorskim a seniorskim i przy dobrej organizacji, przy połączonych siłach, czy z Wrześniem, czy z Tarnowem Podgórnym, zapewnić to, czego do tej pory nie było w Wielkopolsce. Współpracujemy z Astra Nowa Sól. Astra Nowa Sól w związku ze swoimi problemami zaproponowała użyczenie nam swojej licencji. My z tej propozycji skorzystaliśmy. W związku z tym przyjmujemy jakoby licencję Astra Nowej Sól. To nie jest licencja, która została wywalczona awansem z drugiej ligi. Była 4 lata temu w Nowej Soli, natomiast na ten sezon, od tego sezonu te rozgrywki zostaną po prostu przeniesione do Poznania i w związku z tym będziemy mogli występować na tym szczeblu rozgrywek. 3-4 nazwiska po jednym praktycznie na każdej pozycji pozostały nam do uzupełnienia. Najważniejsze, mamy sztab szkoleniowy w postaci pierwszego i drugiego trenera. Trener Grabda, bardzo doświadczony trener, również w związku z prowadzeniem kadr narodowych młodzieżowych. Co jest dla nas ważne, bo tak jak powiedziałem, w tej koncepcji fortów liczy się też to, żebyśmy przyciągali wielkopolską młodzież do tego, żeby mogła kontynuować swoją karierę tutaj lokalnie. Stąd też nasze plany, aby w tym roku do pierwszej ligi zagościli reprezentacji kadry Polski młodzieżowej. Chłopacy, którzy kończą czwartą klasę w SMS Spale. Tutaj mamy już też kontrakty dogadane. W związku z tym takie połączenie trenera, który wie, jak z tą młodzieżą pracować, ale ma doświadczenie również taurun ligowe, plus ligowe, będzie najlepszym rozwiązaniem i najlepszym trenerem, którego potrzebujemy na ten moment.
2: Juniorzy będą trenować w klubach Starnowa Podgórnego i Wrześni. Seniorzy będą trenowali w hali UAM przy Zagajnikowej na Morasku. Siatkówka jest częścią uniwersytetu, mówi Adam Barabasz z Centrum Sportu UAM.
10: Taki jest plan, to jest, no będziemy na pewno musieli tutaj się mocno wysilić organizacyjnie, ale już tutaj deklarujemy, że takie decyzje i taki plan zakreśliliśmy. Mam tu na myśli fakt, że przecież oprócz naszej ligi siatkówki będą też przecież futsalistki, futsaliści, ale już rozmowy właściwie są przeprowadzone, harmonogram prawie cały uporządkowany, więc no nic tylko liczyć na dobre sukcesy i na pracę wspólną między szkołami, bo to też, co powiedział przed momentem prezes Bartek Witkowski, to są szkoły podstawowe, średnie, uczelnia i następnie też absolwenci, pracownicy uniwersytetu, bo to też trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ta siatkówka jest bardzo silnie zakorzeniona w naszym uniwersytecie już od wielu, wielu lat, a pracownicy, i to po na przykład no, z marca tego roku, zdobyli złoty medal w kategorii K50 w Mistrzostwach Polski pracowników szkół wyższych i ten event skupia już 18 zespołów. To jest naprawdę przestrzeń do nie tylko rywalizacji, ale również podjęcia różnych konsultacji, rozmów, wymiany doświadczeń między nami. Tam spotykają się właśnie rektorzy, prorektorzy, dziekani. To są grający zawodnicy po prostu tych zespołów, czy tak jak kanclerz AGH w Krakowie. I tam jest to na pewno przestrzeń do podyskutowania o siatkówce. No, przede wszystkim pokazania, i to jest moje osobiste zdanie, że siatkówka jest naprawdę dobrem narodowym Polski w szczególności.
2: Fort Poznań rozpocznie zmagania na jesień. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Dziś otwiera się nowa miejska pływalnia. Znajduje się ona przy ulicy Taborowej na Grunwaldzie w pobliżu ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. To bardzo ważny i wyczekiwany przez mieszkańców obiekt, powiedział nam zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
11: Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni i cieszę się bardzo, że w tym miejscu starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu. Wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być.
7: To nie była najprostsza inwestycja, no bo najpierw trzeba było też przenieść całą tutaj Akademię Judo, która wcześniej miała tutaj siedzibę.
11: I oni nową siedzibę mieli jeszcze szybciej. Więc w zasadzie dwie inwestycje w jednym. Ja mam takie poczucie, że zaczynamy się z tym specjalizować, to znaczy z jednej strony najnowocześniejsze, takie mamy głębokie poczucie, Centrum Sportów Walki w Poznaniu, za chwilę najnowocześniejsze Centrum Sportów Plażowych, nowoczesne pływalnie, jeszcze arena i naprawdę będziemy na bardzo wysokim poziomie. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania, kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium.
2: To nie było łatwe zadanie, dodaje Justyna Litka z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
12: Tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt i ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne, zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
2: A w pływalni Grunwald nie zabraknie też nowoczesnych technologii.
12: Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popółczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej, co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych. Ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
2: Niewykluczone, że w przyszłości podobne pływalnie pojawią się w innych częściach miasta.
11: Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać. POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy cały nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
2: Obecnie w Poznaniu działają 4 miejskie pływalnie na Wildzie i osiedlach Piastowskim, Zwycięstwa oraz Batorego. Ma około 500 stron, a prezentuje lokalne praktyki, zwyczaje i tradycje. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało raport o niematerialnym dziedzictwie miasta.
13: Monika Herkt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
14: Przed nami kawał publikacji, co my tutaj mamy. No i dlaczego ten raport powstał?
13: Tak, rozmawiamy po poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No raport jest rzeczywiście bardzo sporą publikacją, ponad 500 stron, więc myślę, że to robi wrażenie, ale z drugiej strony też obrazuje bogactwo różnych zjawisk właśnie niematerialnych, tradycji, obyczajów, świąt, które mamy w Poznaniu, a które często zaliczamy do naszej codzienności i czasami też nie zauważamy, zdarzalnie po prostu gdzieś obok nich przechodzimy. Natomiast jedno jest pewne, każdy z nas, każda poznanianka i każdy poznaniak z dziedzictwem niematerialnym ma do czynienia właśnie każdego dnia. I dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy to opisać, chcemy to przypomnieć. Po to przede wszystkim, aby uświadomić nam, jak ważne są te zwyczaje, tradycje, które nas otaczają i że trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim je chronić.
14: Tych zwyczajów na pewno jest tutaj sporo. Jakie są takie przykładowe? Bo tak jak pani wspomniała, no my już mieszkając w Poznaniu możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że to właśnie są wyjątkowe rzeczy dla naszego miasta.
13: W publikacji opisaliśmy 44 zjawiska, ale od razu powiem, że to nie jest wszystko. Zdecydowanie nie wyczerpuje to uniwersum właśnie tych wszystkich zjawisk niematerialnych w Poznaniu. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no oczywiście wymienię kilka przykładów, ale też to z tą taką uwagą, że to są tylko przykłady, to nie ma na celu wyróżniania żadnego z tych zjawisk. Więc są wśród nich takie, które mają bardzo długi rodowód, na przykład tradycje bambrów poznańskich, czy też tradycje targowe Poznania. One sięgają naprawdę setek lat, tradycje też związane na przykład z pamięcią o pracy organicznej i w ogóle kultywowaniem tego zjawiska. Są też takie zjawiska, które wydaje się, że mają rodowód wiejski, ale dzieją się w Poznaniu, a to też dlatego, że pamiętajmy, że Poznań przez lata się rozwijał i do naszego miasta po kolei były dołączone różne wsie. Wcześniej to były wsie, jak Rataje, na przykład Jeżyce, Wilda, dziś jest to miasto. Więc mamy takie tradycje jak na przykład żandary na ławicy, czy też mamy, obchodzimy w Poznaniu dożynki. Przecież dożynki są typowo zjawiskiem wiejskim, a w Poznaniu już mieliśmy ponad 30 edycji tego zjawiska. Ale też mamy takie tradycje, zwyczaje, które mają rodowód typowo miejski, jak na przykład zjawisko związane z demosceną, czyli kultura tworzenia dem cyfrowych. I tutaj też warto wskazać na to, że niektóre z tych zjawisk, właśnie tak jak demoscena, są już chronione prawnie, ponieważ trafiły na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego.
14: Powiedzmy trochę o tej liście dziedzictwa, czy docelowo gdzieś większość z tych tradycji, które tu mamy i zwyczajów, one również mogą być jeszcze bardziej chronione? One są bardzo wyjątkowe tylko dla naszego miasta też?
13: Tak, to jest jedna z naszych takich, że tak powiem, refleksji zespołu badawczego, który pracował nad tym materiałem, bo może tu jeszcze zaznaczę, że ta publikacja to 40, za nią stoi 40 autorów i autorek, także to jest naprawdę spory zespół badawczy, ale gdybyśmy dołączyli do tej grupy, a trzeba do tej grupy dołączyć osoby, które pracowały nad samą publikacją strony graficznej, czy też językowej, czy też fotograficznej i te wszystkie osoby, które na przykład zaangażowane były w badania pilotażowe, które odbyły się w Poznaniu, dotyczące właśnie dziedzictwa poszczególnych dzielnic, to mamy grupę około 100 osób, myślę, że to naprawdę spora grupa, które zaangażowane były bardzo aktywnie w powstanie tej publikacji. A teraz wracając do bezpośredniego pytania, tak, zdecydowanie jest tak, że wśród tych 44 zjawisk są takie, które mogłyby się starać o wpis na tą Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, tudzież listę związaną z dobrymi praktykami.
14: Co musi się stać właśnie, żeby zostały wpisane na taką listę?
13: To jest dość długi proces związany, taki formalny, ubiegania się po prostu o tego typu wpis. Najważniejsze jest, że ten wpis musi być przygotowany przez osoby, które zwane są depozytariuszami danego zjawiska dziedzictwa niematerialnego. Wiem, że to jest trudne słowo. Chodzi po prostu o te osoby, które dbają, aby to zjawisko było żywe, angażują się w jego kultywowanie, angażują się w przekazywanie tego zjawiska z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo ważne, że dziedzictwo niematerialne to jest coś, co żyje, cały czas jest aktywne, cały czas jest odtwarzane przez pewną grupę osób i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważny jest ta ciągłość tego przekazu. Więc najważniejsze jest to, aby depozytariusze, czyli te osoby, które kultywują to zjawisko, chciały,
12: aby znalazło się ono na liście właśnie, na tej liście dziedzictwa niematerialnego, które jest objęte ochroną. I to też one stoją za przygotowaniem oczywiście takiego stosownego dokumentu. Oczywiście bardzo często wspierane są przez różnego rodzaju podmioty, instytucje kultury, samorządy, NGOsy, które ten proces wspierają też i organizują.
14: Publikacja, którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków, czy dla osób spoza Poznania, czego mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach.
12: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy interesują się dziedzictwem niematerialnym, bo mimo wszystko ten temat jest stosunkowo nowy, jeżeli spojrzymy to na taką, na jego takie zjawisko jakby badawcze, takiej społecznej refleksji nad tym tematem, więc kierujemy je zarówno do depozytariuszy, bo bardzo, bardzo licznie przejawiają się w tej naszej publikacji. To jest taki też sposób wyrażenia szacunku za to, co wykonują, do pokazania, że to ich codzienne dbanie o te tradycje, zwyczaje naprawdę ma sens i buduje tożsamość, taką tkankę DNA naszego miasta, ale kierowane jest również do pracowników instytucji kultury, do samorządu, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. Ale warto również powiedzieć o tym, że tego typu badania realizowane są w Polsce już też w innych dużych miastach. Warto tutaj wspomnieć Kraków, Warszawę, Gdańsk, które również tego typu badania prowadzą, opiekują się dziedzictwem niematerialnym. Konkretne instytucje kultury też za tymi działaniami stoją. Więc myślę, że to ma, ta publikacja ma taki wymiar i bardzo lokalny dla nas, ale i też taki wymiar ogólnopolski, gdzie pokazujemy, że Poznań ma naprawdę wiele do zaoferowania.
14: Tutaj koledzy z prasy czy z telewizji mają taką przewagę, że pewnie mogą sobie to jakoś sfotografować albo ograć. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak sam raport wygląda, czy w środku są jakieś fotografie?
12: Po pierwsze, warto powiedzieć, że za całą oprawą wizualną tego raportu stoi Agata Kulczyk, która przygotowała dla nas właśnie taką linię graficzną dla tego projektu specjalnie. Bardzo kolorową, bardzo mozaikową, która opowiada nam o tym, że właśnie no, to dziedzictwo niematerialne Poznania jest bardzo różnorodne i bardzo, bardzo

0: Nika Herkt. Od 2010 roku dziergają dla potrzebujących dzieci z całego świata. Włóczkarsi spotkali się w Fundacji Redemptoris Missio, gdzie wspólnie tworzyli kolejne czapki, kocyki i pluszaki. A wszystko zaczęło się od Urszulanki, siostry Cecylii Śmiech.
1: Moja przełożona wyczytała taki apel polskich żołnierzy z pomocą dla misji do Afganistanu. No więc ona modliła się i mówi tak: no przecież Cecylia umie robić na drutach, a siostra druga ma pełny worek nici po zmarłej bratowej. Pyta mnie, czy bym zrobiła. Wie, tylko potrzebuję nici. Mówi, siostra ma. No to przyniosła mi te nici, zaczęłam robić. No zrobiłam. Chyba zrobiłam ze 100 pierwszych czapek. I pomyślałam sobie, że po prostu czapki zrobię, bo mówią, że najwięcej ciepła idzie przez głowę. No to chyba to zaczęłam robić. No i poszło. No i później jak mi to przyszło, później zaczęli mi ludzie przysyłać, mi właściwie przysyłali mi z całej Polski włóczkę. Nawet i z zagranicy mi przysyłali pieniądze na czapki dla siostry Cecylii. I także to się zaczęło. No później panie zaczęły robić. No i mówię tak, że no, założyliśmy ten klub włóczkarsów. Nie wiedzieliśmy, jak je nazwać. I syn na pani Doroty mówi, słuchajcie, jak są bitlesi, jacyś inni, to będą włóczkarsi. I zrobiliśmy się włóczkarsami. No i tak idzie. A później zobaczyłam, że przecież taki ktoś przysunął zabawki dla Afganistanu. I ja to mi się spodobało. Z tym, że ja też mogę zrobić. Zaczęłam robić. No i później zaczęliśmy sprzedawać. No i są pieniądze z tego i też na dobre ceny idą. Jedna drugą uczymy. Ja bardzo chętnie uczę. Gdyby ktoś chciał się nawet czegośkolwiek uczyć, to mogą do mnie do domu klasztoru przyjść i w klasztorze będę uczyła.
2: Spodziewała się siostra, że tak to się rozwinie?
1: Nie, nie przypuszczałam. No ale no, kiedyś zaczęłam robić, no, kiedy zrobiłam 500 czapek, zrobiłam, później zaczęłam robić rękawice, bo rękawice jako dziecko jeszcze robiliśmy, to cała okolica i mężczyźni i wszyscy nie chodzili do pracy, tylko wszyscy robili na drutach. Kupowaliśmy włóczki, sprzedawaliśmy, byli ci, którzy wywozili świat, to znaczy po całej Polsce, sprzedawało się i po prostu z tego się żyło. Czapek to naliczyłam, że chyba poszło koło 3000 albo ponad 3000, a już później przestałam liczyć, a później nam powiedzieli, że 100 tysięcy czapek żeśmy narobili i nie potrzebują więcej. Mamy coś innego robić. Teraz później czasami mówią, że potrzebują kocyki, potrzebują sweterki. No to robimy to, co potrzebują. A ja zaczęłam robić rękawiczki. Robiłam rękawiczki ze wzorkami. Takie gwiazdy, takie różne wzorki. To też szło, bo myśmy to jako dziecko robiliśmy.
2: A kto panią nauczył?
3: Moja babcia świętej pamięci nauczyła mnie robić zaraz po wojnie. Miałam 6 lat i babcia mówi tak, będziesz miała druciki i zrobisz ładne skarpetki, nauczysz się. To był okres powojenny, to dla dziecka tam nie przemawiało oczywiście, ale babcia miała cierpliwość. Jeszcze tutaj, tak nie można, tu trzeba trochę pociągnąć, tam trzeba... I takim sposobem nauczyłam się robić skarpety. To było pierwsze, co się nauczyłam jako dziecko.
2: Wie pani mniej więcej, ile pani zrobiła już?
3: Prawie 1000 czapek zrobiłam, 60 takich dużych szali, z tego co pamiętam, kombinezony dla takich maluszków, do takich niemowląt, tylko już takich rocznych czy dwurocznych dzieci, co składał się ze skarpet, spodni, sweterka i czapka, nie? To takie kompletów też zrobiłam. Ile to było, Piotr? Nie pamiętam. 15 chyba. Tych zrobiłam kołderek też, ponad 10, bo takie sweterki, co to też ja porobiłam i dużych swetrów dla dorosłych. Tych swetrów około 60 w sumie byłoby, nie? Tych, no, sporo robiłam.
2: Naiwnie zapytam, dlaczego pani to robi?
3: Dlatego to robię, bo niektórym jest zimno. Niektórzy nie mają co jeść, to trzeba też jeszcze finansowo wyprzeć. Jesteśmy tylko ludźmi. i na mnie ubędzie. A niektóra mama nie ma czym dziecka na przykład przykryć. Jak będzie miała taki kocyk, to go obtuli i niech maleństwo będzie.

0: Będzie ciepło. Nie dlatego, że chce mi się, czy nie chce mi się. Czasem wbrew sobie siedzę, bo muszę zrobić, bo muszę skończyć, a już północ minęła. Nie?
1: Jasne. No.
2: Z siostrą Cecylią Śmiech rozmawiał Paweł Adamczewski. Słuchajcie, Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Ma około 500 stron, a prezentuje lokalne praktyki, zwyczaje i tradycje. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało raport o niematerialnym dziedzictwie miasta.
3: Monika Herkt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
4: Przed nami kawał publikacji, co my tutaj mamy, no i dlaczego ten raport powstał.
3: Tak, rozmawiamy o po poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No raport jest rzeczywiście bardzo sporą publikacją, ponad 500 stron, więc myślę, że to robi wrażenie, ale z drugiej strony też obrazuje bogactwo różnych zjawisk właśnie niematerialnych, tradycji, obyczajów, świąt, które mamy w Poznaniu, a które często zaliczamy do naszej codzienności i czasami też nie zauważamy. Po prostu gdzieś obok nich przechodzimy. Natomiast jedno jest pewne, każdy z nas, każda poznanianka i każdy poznaniak z dziedzictwem niematerialnym ma do czynienia właśnie każdego dnia. I dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy to opisać, chcemy to przypomnieć. Po to przede wszystkim, aby uświadomić nam, jak ważne są te zwyczaje, tradycje, które nas otaczają i że trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim je chronić.
4: Tych zwyczajów na pewno jest tutaj sporo. Jakie są takie przykładowe? Bo tak jak pani wspomniała, no my już mieszkając w Poznaniu możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że to właśnie są wyjątkowe rzeczy dla naszego miasta.
3: W publikacji opisaliśmy 44 zjawiska, ale od razu powiem, że to nie jest wszystko. Zdecydowanie nie wyczerpuje to uniwersum właśnie tych wszystkich zjawisk niematerialnych w Poznaniu. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no, oczywiście wymienię kilka przykładów, ale też to z tą taką uwagą, że to są tylko przykłady, to nie ma na celu wyróżniania z żadnego z tych zjawisk. Więc są wśród nich takie, które mają bardzo długi rodowód, na przykład tradycje bambrów poznańskich, czy też tradycje targowe Poznania. One sięgają naprawdę setek lat, tradycje też związane na przykład z pamięcią o pracy organicznej i w ogóle kultywowaniem tego zjawiska. Są też takie zjawiska, które wydaje się, że mają rodowód wiejski, ale dzieją się w Poznaniu, a to też dlatego, że pamiętajmy, że Poznań przez lata się rozwijał i do naszego miasta po kolei były dołączone różne wsie. Wcześniej to były wsie, jak Rataje, na przykład Jeżyce, Wilda, dziś jest to miasto. Więc mamy takie tradycje jak na przykład żandary na ławicy, czy też mamy, obchodzimy w Poznaniu dożynki. Przecież dożynki są typowo zjawiskiem wiejskim, a w Poznaniu już mieliśmy ponad 30 edycji tego zjawiska. Ale też mamy takie tradycje, zwyczaje, które mają rodowód typowo miejski, jak na przykład zjawisko związane z demosceną, czyli kultura tworzenia dem cyfrowych. I tutaj też warto wskazać na to, że niektóre z tych zjawisk, właśnie tak jak demoscena, są już chronione prawnie, ponieważ trafiły na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego.
4: Powiedzmy trochę o tej liście dziedzictwa, czy docelowo gdzieś większość z tych tradycji, które tu mamy i zwyczajów, one również mogą być jeszcze bardziej chronione? One są bardzo wyjątkowe tylko dla naszego miasta też?
3: Tak, to jest jedna z naszych takich, że tak powiem, refleksji zespołu badawczego, który pracował nad tym materiałem, bo może tu jeszcze zaznaczę, że ta publikacja to 40, za nią stoi 40 autorów i autorek, także to jest naprawdę spory zespół badawczy, ale gdybyśmy dołączyli do tej grupy, a trzeba do tej grupy dołączyć osoby, które pracowały nad samą publikacją strony graficznej, czy też językowej, czy też fotograficznej i te wszystkie osoby, które na przykład zaangażowane były w badania pilotażowe, które odbyły się w Poznaniu dotyczące właśnie dziedzictwa poszczególnych dzielnic, to mamy grupę około 100 osób, myślę, że to naprawdę spora grupa, które zaangażowane były bardzo aktywnie w powstanie tej publikacji. A teraz wracając do bezpośredniego pytania, tak, zdecydowanie jest tak, że wśród tych 44 zjawisk są takie, które mogłyby się starać o wpis na tą krajową listę dziedzictwa niematerialnego, tudzież listę związaną z dobrymi praktykami.
4: Co musi się stać właśnie, żeby zostały wpisane na taką listę?
3: To jest dość długi proces związany, taki formalny, ubiegania się po prostu o tego typu wpis. Najważniejsze jest, że ten wpis musi być przygotowany przez osoby, które zwane są depozytariuszami danego zjawiska dziedzictwa niematerialnego. Wiem, że to jest trudne słowo. Chodzi po prostu o te osoby, które dbają, aby to zjawisko było żywe, angażują się w jego kultywowanie, angażują się w przekazywanie tego zjawiska z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo ważne, że dziedzictwo niematerialne to jest coś, co żyje, cały czas jest aktywne, cały czas jest odtwarzane przez pewną grupę osób i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważny jest ta ciągłość tego przekazu. Więc najważniejsze jest to, aby depozytariusze, czyli te osoby, które kultywują to zjawisko, chciały, aby znalazło się ono na liście właśnie, na tej liście dziedzictwa niematerialnego, które jest objęte ochroną. I to też one stoją za przygotowaniem oczywiście takiego stosownego dokumentu. Oczywiście bardzo często wspierane są przez różnego rodzaju podmioty, instytucje kultury, samorządy, NGOsy, które ten proces wspierają też i organizują.
4: Publikacja, którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków, czy dla osób spoza Poznania? Czego mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach?
3: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy interesują się dziedzictwem niematerialnym, bo mimo wszystko ten temat jest stosunkowo nowy, jeżeli spojrzymy to na jego takie zjawisko jakby badawcze, takiej społecznej refleksji nad tym tematem, więc kierujemy je zarówno do depozytariuszy, bo bardzo licznie przejawiają się w tej naszej publikacji. To jest taki też sposób wyrażenia szacunku za to, co wykonują, do pokazania, że to ich codzienne dbanie o te tradycje, zwyczaje naprawdę ma sens i buduje tożsamość, taką tkankę DNA naszego miasta, ale kierowane jest również do pracowników instytucji kultury, do samorządu, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. Ale warto również powiedzieć o tym, że tego typu badania realizowane są w Polsce już też w innych dużych miastach. Warto tutaj wspomnieć Kraków, Warszawę, Gdańsk, które również tego typu badania prowadzą, opiekują się dziedzictwem niematerialnym. Konkretne instytucje kultury też za tymi działaniami stoją. Więc myślę, że to ma, ta publikacja ma taki wymiar i bardzo lokalny dla nas, ale i też taki wymiar ogólnopolski, gdzie pokazujemy, że Poznań ma naprawdę wiele do zaoferowania.
4: Tutaj koledzy z prasy czy z telewizji mają taką przewagę, że pewnie mogą sobie to jakoś sfotografować albo ograć. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak sam raport wygląda, czy w środku są jakieś fotografie?
3: Po pierwsze, warto powiedzieć, że za całą oprawą wizualną tego raportu stoi Agata Kulczyk, która przygotowała dla nas właśnie taką linię graficzną dla tego projektu specjalnie. Bardzo kolorową, bardzo mozaikową, która opowiada nam o tym, że właśnie to dziedzictwo niematerialne Poznania jest bardzo różnorodne i bardzo, bardzo barwne, a przede wszystkim oparte o tą interakcyjność. Więc to jest pierwsza sprawa wyróżniająca się właśnie grafika Agaty Kulczyk. Po drugie, oczywiście w tej publikacji znajdziemy również zdjęcia, które w sposób wizualny obrazują nam dane zjawisko, co też powiem, że nie było łatwe. Zdobycie 44 zdjęć, które pokazują w sposób właśnie materialny coś, co jest ulotne, po prostu dzieje się między ludźmi. Więc to też było poważne wyzwanie, ale myślę, że było bardzo warto. No jesteśmy właśnie przekonani, że zarówno ten język taki właśnie opisowy, jak też język wizualny obecnie jest bardzo ważny, bo to często po prostu przykuwa naszą uwagę.
2: Z Moniką Herkt, dyrektorką Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, rozmawiał Bartek Łojewski. Stuletni przepiśnik z Wielkopolski udało się znaleźć Mateuszowi Słomińskiemu. Wśród nich wiele zapomnianych przepisów.
5: Mateusz Słomiński, historyk z wykształcenia, fascynat historii kulinarnej oraz uprawy ziemniaków.
4: Co to dokładnie jest i jak udało się panu trafić na ten przepiśnik?
5: Przede wszystkim ja często w życiu prywatnym szukam różnego rodzaju przepisów i przeszukuję również różnego rodzaju aukcje internetowe i nie tylko. I pewnego razu napotkałem na właśnie taki przepisik, który w zasadzie no, nie różnił się niczym od innych. Niestety nie był on podpisany, ale postanowiłem skontaktować się z antykwariuszem, który go sprzedawał. No i po wstępnych rozmowach dowiedziałem się, że jest on z okolic Poznania, z terenów Wielkopolski ogólnie. Nie był w stanie antykwariusz mi podać, w jaki sposób sam go zdobył. No ale postanowiłem go zakupić. No i po zakupie okazało się, że przeglądałem niektóre przepisy, no i był on dosyć ciekawy. Ewidentnie wskazywało to na okres dwudziestolecia międzywojennego. No i po analizie przepisów stwierdziłem, że jeden przepis mógłby wskazywać właśnie na Wielkopolskę. Tych przepisów jest 84. Większość z nich nie jest może zbyt zaskakująca. Są to takie podstawowe też potrawy właśnie na jakiś barszcz, makaron czy jakieś ciastka, które często występowały, ale jest właśnie kilka takich przepisów, które bardzo mnie zaskoczyły.
4: Które były, to były na przykład?
5: Takim przepisem na pewno były pierniczki wojenne, jak i tort wojenny. Tutaj jeszcze takim oczywistym jak krem cytrynowy, który na pewno w jakiejś przyszłości postanowię go odtworzyć. Oraz mam tutaj na myśli żuczki migdałowe.
4: Mówimy tutaj o przepisach sprzed 100 lat. Czy w ogóle ciężko się rozczytać?
5: Rozczytanie tego pisma nie jest jakoś tam trudne, dlatego postanowiłem nie robić żadnej transliteracji i umieścić skany przepisnika od razu bezpośrednio na stronie, żeby każdy mógł sobie ściągnąć go i bez problemu otworzyć samemu lub spróbować tych przepisów. Teksty są bardzo, bardzo proste, chociaż używane jest słownictwo całkowicie inne, ale problemów z tłumaczeniem wydaje mi się, żeby nie było.
4: To też poza tym mową, pismem, różniły się też sposoby przygotowywania niektórych dań? Czy były jakieś takie różnice, że zobaczył pan przepis i mówi, no ja bym tego tak nie zrobił?
5: Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było do tego podejść troszeczkę. Inne były wtedy warunki w tamtych czasach. Ludzie posiadali inne przedmioty, inne narzędzia kucharskie. Chociaż niektóre, wiadomo, są do dzisiaj stosowane, ale to jest tylko kwestia wyobraźni troszeczkę i chyba zastąpienia tych dawnych sposobów, tych dawnych narzędzi tymi nowszymi, to nie jest raczej moim zdaniem problem. Tu, chociaż powiem szczerze panu, to nawet w większości tych przepisów to odtwarzanie nie byłoby problemem. I co, jedynie tyle, że mamy piekarniki elektryczne niż jakieś kuchnie węglowe i taka to jest różnica.
4: Poza tą wartością oczywiście kulinarną, to taki przepisnik sprzed 100 lat, on może też kosztować, bo ta cena w antykwariacie, podejrzewam, pewnie też do małych nie należała.
5: Nie, wie pan co, to znaczy ona nie była jakoś za duża, szczerze powiem, bo właśnie problem cały polega na tym, że on nie był podpisany. Wydaje mi się, że gdybyśmy znali autora, autorkę, to cena by tego przepisnika byłaby znacznie większa. Ja postanowiłem na mojej stronie umieścić go pro bono. Poświęciłem czas i pracę, żeby go właśnie zeskanować, opracować i umieścić właśnie za darmo, żeby każdy mógł z niego skorzystać. Nie mam jakiejś takiej presji, żeby publikować i zarabiać też na tym. Stwierdziłem, że każdy może sobie z niego skorzystać, każdy Poznaniak, każdy Wielkopolanin może coś z niego wyciągnie i nie tylko. Więc ja nie patrzę na takie kwestie, jeżeli chodzi o finansowe. Zresztą gdyby nawet byłby drogi, to chyba też bym go umieścił za darmo. Ja nie mam po prostu takiej presji finansowej. Szczerze mówiąc, niestety nie da się namierzyć właścicieli. Gdyby chociaż były jakieś dodatkowe zapiski, coś, to bym próbował, ale powiem panu, że to by chyba też byłoby bardzo utrudnione, chociaż żyjemy dzisiaj w czasach dosyć mocnej cyfryzacji, informatyzacji i mamy social media, to ja w innych moich takich badaniach szukałem nomen omen też pewnego pana z Poznania, który mieszkał, a to oczywiście w innej sprawie i niestety mimo takich szerokich z mojej strony działań, poszukiwania go i jego rodziny, nie udało mi się. Więc to by było bardzo, bardzo karkołomne zadanie, żeby odnaleźć takiego właściciela.
4: co sprawiło, że właśnie wiemy, że to są dania z Wielkopolski?
5: Zasadniczym przepisem, który by wskazywał, że ten przepisnik mógłby pochodzić właśnie z Wielkopolski, jest przepis na tak zwane żuczki migdałowe. Ten przepis jest o tyle ciekawy, że samo jego wykonanie przypomina tak zwane rury poznańskie. Nie chodzi tutaj o składniki ciastek, tylko o samo wykonanie. Ciasto kraje się na paski i przewiesza się na odwróconej formie cwibakowej, chodzi tu o cwibakówkę, i suszy w piecu. To oznacza, że tutaj mielibyśmy do czynienia z takim właśnie ciastkiem podobnym do rur poznańskich. I zastanawiam się właśnie, czy to jest jakieś byłoby powiązanie z rurami poznańskimi, czy były jakieś inne przepisy podobne właśnie, bo ewidentnie to pokazuje, że jest to wypiek w sensie wyglądu, czy też kształtu podobny właśnie do poznańskich rur.
2: Z Mateuszem Słomińskim rozmawiał Bartek Łojewski. Doradzają uczniom, jaki zawód wybrać. Do wyremontowanej willi przy Cichej swoją siedzibę przeniosło Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.
6: Dotrzeć do jak największej grupy społeczności tej młodej, czyli klasy 7-8 uczniowie i szkoły ponadpodstawowe, młodzież, która wchodzi na rynek pracy. W starej siedzibie nie mieliśmy takiego miejsca, w którym mogliśmy, że tak powiem, ten oddech warsztatowy z doradztwa zawodowego przeprowadzić w takiej formie i w takiej, że tak powiem, ilości osób, która mogłaby skorzystać jak tutaj. Ta część, w której jesteśmy, to jest część willa miejska, czyli część administracyjna. Ta część, która jest dobudowana, jest częścią warsztatową. Jest to pawilon warsztatowy, w którym będą się odbywały i warsztaty z doradztwa zawodowego, ale też spotkania z pracodawcami i rzemieślnikami. Młodzież skłania się coraz bardziej ku rzemiosłu, więc cieszymy się, że rzeczywiście prestiż rzemieślnika jest dla nich ważny. Natomiast no, jest to długi proces, jeżeli chodzi nie tylko o nas, ale też o rzemieślników i Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą i wszystkie cechy. Natomiast my, tak jak mówiłem na otwarciu dzisiaj siedziby, mieliśmy możliwość już porozmawiania z cechami i już mamy zapisy na wspólne działania, jeżeli chodzi o pawilon warsztatowy z cechami rzemiosł różnych. Najbliższe są fryzjerstwa, później mamy cukierniczy i później mamy gastronomiczny.
2: Powiedział nam Mariusz Kubiak, dyrektor centrum. Z nowego miejsca zadowolony jest marszałek województwa Marek Woźniak.
7: Istotne jest, żeby pokierować młodymi ludźmi tak, żeby potrafili dobrze wybrać swoją drogę życiową, żeby nie popełniali błędów, nie wybierali szkół, które potem nie będą odpowiadać ich określonym oczekiwaniom. Dobry doradca zawodowy wskaże szkołę, dobrze wypyta i w jakiś sposób poprowadzi myśli młodego człowieka w kierunku wyboru szkoły. Myślę, że jest niezwykle cenną dzisiaj osobą i też to miejsce Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego to jest właśnie takie miejsce, gdzie powinni ci młodzi ludzie trafiać i spotykać się z doradcami, korzystać z tej oferty, informacji, które tutaj są zgromadzone, a z kolei to centrum musi swoją ofertę kształtować w oparciu o stały dialog i ze światem rzemiosła, i ze światem przedsiębiorstw, i ze szkołami, żeby jakby mieć jak najbardziej bieżącą wiedzę i też przede wszystkim no, taką wyspecyfikowaną listę zapotrzebowań rynkowych, bo najgorzej pokierować ludzi, młodych ludzi w miejsce, którym tej pracy potem nie znajdą. A z kolei są dobre doświadczenia, takie dobre ukształtowanie, wskazanie dobrej szkoły, zwłaszcza wskazanie szkoły, która oferuje też praktyki w zakładach pracy, oferuje też technologie podczas procesu edukacji, które odpowiadają temu, co jest na rynku. Kończy się tym, że ten absolwent jest rozchwytywany przez pracodawców, dlatego że wiedzą, że on może natychmiast po ukończeniu procesu edukacji stanąć na stanowisku pracy i po prostu normalnie wykonywać swoje zadania. I to jest dla każdego pracodawcy niezwykle cenne. Więc taki jest cel funkcjonowania tego rodzaju placówek.
2: Według pierwszych projektów remont willi miał kosztować 11,5 miliona, finalnie zapłacono jednak 3 miliony mniej.

0: komunikaty głosowe w tramwajach i autobusach powinny być również w języku angielskim, twierdzi miejski radny. Co na to zarząd transportu miejskiego? O tym już za chwilę. Zajrzymy też na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Wmurowano kamień węgielny. W Vox FM na 107.4 czas skupić się na Poznaniu. Dominik Rutkowski zaprasza. Dwujęzycznych komunikatów chce w autobusach i tramwajach radny Adam Szabelski. Przekonuje, że mieszkańców nie mówiących po polsku jest w Poznaniu coraz więcej.
1: Dotyczy to na przykład takich sytuacji losowych, kiedy każdy z nas, kto korzystał z komunikacji miejskiej, słyszał na przykład: w sobotę w związku z maratonem linia X będzie jechała objazdem. Czasami nawet nam miejscowym trudno zrozumieć, jaka to jest zmiana, a tym bardziej turystom, Erasmusom, którzy przyjeżdżają tu na studia, osobom, które odwiedzają międzynarodowe targi poznańskie. Stąd też uważam, że takich komunikatów w języku angielskim powinno być więcej, dotyczących właśnie takich spraw losowych, wydarzeń właśnie typu maratony, jakieś imprezy biegowe, sportowe, kulturalne, o których tutaj zazwyczaj komunikują w komunikacji miejskiej.
2: Czyli jedno to są te komunikaty, powiedzmy, zdarzeń losowych, no ale z drugiej strony też są przystanki. W niektórych miastach spotkałem się z czymś takim, że zapowiadane jest następna stacja i next station też po angielsku.
1: Tak, tak też uważam, że powinno być, ponieważ nie każdy musi wiedzieć, czy ten komunikat, który teraz mówią, to jest ta nazwa tego przystanku, więc dla każdego odwiedzającego Poznań byłoby to moim zdaniem ułatwienie. Pragnę też zwrócić uwagę, że znaczna ilość już mieszkańców miasta jest cudzoziemcami, też na pewno byłoby to dla nich znaczne ułatwienie. Ja oczekuję, żeby ta zmiana była wprowadzona z dnia na dzień. Myślę, że to mogłoby być etapowo, mogłoby być przy kolejnych jakichś edycjach, na przykład jeździć z kulturą, żeby te komunikaty też były na przykład w języku angielskim, ponieważ nie wszyscy cudzoziemcy muszą wiedzieć, jak wyglądają u nas pewne zwyczaje, które obowiązywać w komunikacji miejskiej, więc raczej uważam, że to jest wstęp do dyskusji i pewna etapowa zmiana, a nie coś, co ma nadejść już dzisiaj.
3: Bartosz Trzybietowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Można powiedzieć, że w transporcie publicznym, w tej sferze informacyjnej, są już rozwiązania, które ułatwiają osobom z zagranicy korzystanie z transportu. Wśród takich ułatwień można wymienić to, że na najważniejszych przystankach o dużym znaczeniu dla podróżnych, tam gdzie mamy lotnisko, tam gdzie są przystanki port lotniczy Ławica i na Poznaniu Głównym, są uruchamiane dodatkowe nagrania w języku angielskim, czyli te słynne Poznań Main Station. Pojawiają się także dedykowane piktogramy na wyświetlaczach w pojazdach, które mają ułatwić zorientowanie się. Tutaj tak naprawdę nie potrzeba jakby zróżnicowania językowego. Chodzi o to, żeby ten piktogram był na tyle zrozumiały, niezależnie od języka, żeby każdy wiedział, że po prostu taki autobus zmierza w stronę dworca kolejowego. Także, co warto zaznaczyć, wszelkie informacje, które umieszczamy na różnych platformach, informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, takie jak na przykład informacje o rozkładach jazdy, o trasach, o zmianach w organizacji ruchu, one są czy to na stronach internetowych, aplikacjach mobilnych, wyszukiwarkach połączeń, na przykład na naszej stronie bardzo prosto też można sobie przetłumaczyć nie tylko to na język angielski, ale na każdy inny język. W naszej opinii każdy, kto korzysta z transportu, niezależnie od tego, jakim językiem się posługuje, nie powinien mieć problemu z tym, żeby dostać się w to miejsce, które chce. Wszelkiego rodzaju informacje o zmianach związanych czy z biegami, one przede wszystkim pojawiają się w przestrzeni internetowej. I tutaj nie ma żadnego problemu, żeby każdy, kto ma dostęp do sieci, sobie po prostu to przetłumaczył na język angielski. W pojazdach są przede wszystkim tak naprawdę są emitowane komunikaty o następnym przystanku. I one tak naprawdę w momencie, kiedy chcielibyśmy wprowadzać język angielski, czy to następne języki, w bardzo wielu miejscach nie byłoby to możliwe, po prostu odległość w centrum pomiędzy przystankami jest zbyt mała, żeby w ogóle zmieścić takie nagranie.
0: Obecnie dwa przystanki w Poznaniu zapowiadane są dwujęzycznie, to port lotniczy Ławica i Poznań Główny. Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Poza samym budynkiem powstanie także park, mówi nam dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
4: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat i to jest niesamowite, że w dniu naszego 70. jubileuszu możemy wmurowywać ten kamień. Myślę, że to jest i zasługa pokoleń, i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spastować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta, to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności. Budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani, no i w terminie na koniec grudnia 2028 odbierzemy teatr od Tekpolu, czyli generalnego wykonawcy. Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap. Będzie realizowany jako opcja w tym przetargu, który wygrała firma Tekpol. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą. To będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru i do ulicy Święty Marcin. Park będzie się ciągnął pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Składową i ulicą Nową Skoczną, która przebije się do ulicy Składowej. Będzie takim klinem dochodził na tyły teatru, gdzie będzie można przyjść do restauracji, będzie można przyjść do kawiarni. Myślę sobie, że to foyer teatru, bardzo piękne i otwarte na co dzień od rana do wieczora, będzie też stanowić taką, brzydko mówiąc, ekskluzywną poczekalnię dla tych, którzy będą przyjeżdżać do Poznania czy z niego odjeżdżać.
0: Wyposażenie teatru ufundował Urząd Marszałkowski, mówi marszałek Marek Woźniak.
5: Mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną, tak zwaną fiszkę. To jest ta część dotycząca wyposażenia budynku. I projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. Teatr w październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 milionów 950 tysięcy złotych na wyposażenie tego budynku. W tym zakresie znajdzie się wyposażenie kompleksowe dużej i małej sceny, czyli kwestie multimediów, kwestie oświetlenia, kwestie nagłośnienia. To jest pierwszy punkt tego projektu. Drugi to są wyposażenia w siedziska zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. I trzeci element tego projektu to jest wyposażenie zaplecza, tego zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego, więc kompleksowe wyposażenie tego obiektu będzie po stronie funduszy unijnych. Całość kosztów tego wyposażenia to jest ponad 95 milionów złotych, 66 950, tak na dzisiaj kosztorys opiewa, będzie dysponowane z naszego regionalnego programu z funduszy Unii Europejskiej.
0: Swój punkt widzenia na nową siedzibę teatru pokazali także aktorzy.
6: Katarzyna Tapek,
7: Maciej Badurka.
2: Aktorzy Teatru Muzycznego w Poznaniu. Na razie tylko pręty, stal, fundamenty, ale co widzicie oczami swojej wyobraźni?
6: Widzimy na pewno ogromną, wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju scenę. Scenę musicalową, która powstaje tutaj i oboje, myślę, że mamy nadzieję występować na niej, być częścią po prostu tego wyjątkowego etapu dla miasta Poznania.
7: Ja myślę, że przyszłością jest wystawianie jak największych i najlepszych sztuk w Polsce. Myślę, że też jakichś nowatorskich albo inspirowanych jakimiś takimi bardzo ważnymi wydarzeniami, tak jak na przykład ostatnio Rewolta albo Kombinat, które nawiązują albo do znanych książek, albo do jakichś ważnych wydarzeń, więc na coś takiego bym liczył, no ale też na jakieś może takie duże licencje, bo to zawsze jest fajne zmierzyć się z jakimś zagranicznym tytułem.
6: Można poczuć się jak artysta z Broadwayu.
7: Dokładnie. Tak, więc mamy nadzieję, że już niedługo, już niebawem powstanie ta największa scena musicalowa w Polsce i że będziemy mogli wspólnie na niej występować, uczestniczyć w tych wielkich spektaklach. Mamy taką nadzieję.
2: To będzie polski Broadway?
7: Nad Wartą. Mamy taką nadzieję. Nad Wartą, bo już Gdynia mianuje się Broadwayem nad Bałtykiem, tak. Więc może akurat my będziemy mogli się mianować Broadwayem nad Wartą, ale to zobaczymy. No.
2: Te warunki, które dzisiaj macie w teatrze, ja byłam u Państwa jakoś tak, powiedzmy, 2 miesiące temu i widziałam, no chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że bywają dość spartańskie, jeżeli chodzi o to miejsce. To też będzie dla Was ulga?
6: Oczywiście, że tak. Teraz warunki są naprawdę trudne, jest mało miejsca, też nasze przestrzenie nie są zbyt ergonomiczne, tak mogę to powiedzieć. I myślę, że taka ogromna zmiana będzie też ogromną zmianą dla komfortu naszej pracy.
7: Tak, zgadzam się, ale myślę, że warto podkreślić i myślę, że Kasia się ze mną zgodzi, że w aktualnej siedzibie my świetnie sobie radzimy w ogóle, jeśli chodzi o realizację, jeśli chodzi o poziom artystyczny i wykorzystanie tej sceny. Dyrekcja też zapewnia nam realizatorów, którzy starają się wypełnić tę scenę jak najlepiej, czy scenografią, czy choreografiami, czy wizualizacjami, więc myślę, że jeśli to przeniesiemy jeszcze na większy wymiar, no to to będzie jeszcze bardziej dodawało takiej
6: pompatyczności
7: albo takiej dokładnie czegoś, co...
6: takiego wiatru w żagle, że będziemy mogli jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i pokazać jeszcze więcej umiejętności, które mamy, no i my jako artyści też bardziej się rozwinąć.
0: Nowa siedziba teatru ma powstać w ciągu 3 lat.

0: gdy w latach 90. my chłopcy zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boysbandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz.
1: Zespół powstał w 1993 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreeci zrezygnowali ze współpracy z Perlmanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery, sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery. Baby!

W 2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

Na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

0: exactly what it means.
1: Z ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach, ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu. Swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album. Welcome.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys. W momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt. I w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

W tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

Trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

0: Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych. Grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się. Mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.
2: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudnościach.

siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym, jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy wykonawca latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

Kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

Kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

Na kolejne hity fani Enrique musieli poczekać kilka lat, ale opłacało się. W 2007 roku wyszła płyta Insomniac z takim przebojem jak Do You Know the Ping Pong Song?

Kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd, jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

Kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bailando.

0: Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salmy Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniaków. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.
1: All I need is to lock in your eyes.

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin. Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej. Jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa. Zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album, Emedio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie.

I w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił, zawsze jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać, a to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

Występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to Be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę. All those things to you, tell me what to do.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musical Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to Musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album Akien Kiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez, czy Vente Pa' Ka z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

W 2018 roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków. Dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego. Tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob. Zaliczony.

0: Reklama. Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
2: Poszkodowanych 6 Ukraińców to po wypadku busa niedaleko Hrubieszowa. Czy przejdzie na linię pomiędzy Pałacem Kultury a Verso Tower? Warszawiacy czekają na wyczyn estońskiego kaskadera Jana Rose. Ponad 400 osób zatrzymanych we Francji. Zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Godzina 9. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości Vox FM. A na początek wypadek busa w miejscowości Uchanie, niedaleko Hrubieszowa. Poszkodowanych zostało 6 z 7 osób znajdujących się w pojeździe. Wszyscy to Ukraińcy. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Według wstępnych ustaleń bus z niewiadomych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Do wypadku doszło około 3:00. W tej chwili ruch na drodze wojewódzkiej numer 846 odbywa się już bez żadnych utrudnień. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w powiecie rypińskim, to kujawsko-pomorskie. W miejscowości Brzuze samochód wjechał do bagna. Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala. Szczegóły zdarzenia zna nasz reporter Damian Pieczonka.
3: Do wypadku doszło w sobotni wieczór w Brzuzem przy drodze powiatowej. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód osobowy wjechał do bagna. Autem podróżowały 3 osoby. Ratownicy po wydobyciu poszkodowanych prowadzili reanimację 2 z nich. Niestety życia jednego mężczyzny nie udało się uratować. 2 pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala. Do późna trwało przeszukiwanie terenu wokół miejsca zdarzenia, aby upewnić się, że w pojeździe nie było więcej osób. Do działań skierowano również specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Włocławka.
2: Relacjonował Damian Pieczonka. 29 umów na 78 miliardów złotych podpisani przedstawiciele resortu obrony to kontrakty dotyczące m.in. dostaw bojowych wozów piechoty Borsuk, transporterów Rosomak czy pojazdów minowania narzutowego Baobab. Pieniądze na ich realizację pochodzą z unijnego programu SAFE. Za produkcję i dostawy tego sprzętu dla armii będą odpowiadać m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa i podległe jej zakłady Dezamet, Huta Stalowa Wola i Rosomak na Śląsku.
4: I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważny sygnał dla tego regionu.
2: Mówił w Siemanowicach Śląskich szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejne umowy na ponad 40 miliardów euro w ramach programu SAFE mają zostać podpisane w lipcu. Setki warszawiaków z niecierpliwością i lekkim niepokojem wpatrują się w niebo między Pałacem Kultury i Nauki a Verso Tower w stolicy. Estoński kaskader Jan Rozem zamierza pokonać dystans między budynkami po rozwieszonej między nimi linie. Do pokonania będzie miał około 0,5 kilometra. Na jakie emocje towarzyszą widzom? Spotkał się z nimi nasz reporter.
5: Byłam ciekawa po prostu, jak to będzie wyglądało. Co prawda wcześniej widziałam też próby, bo pracuję akurat tutaj w budynku, bo wydaje mi się, że taka szansa nie powtórzy się.
6: Jak pani myśli, da kaskader radę?
5: Da radę, na pewno da. Wierzę w niego.
7: Wiatru nie ma, pogoda dobra jest. Deszcz nie pada.
6: Pan też, rozumiem, czeka na wyczyn kaskaderski.
8: Absolutnie, sytuacja jest niesamowita, dzień wyjątkowy. No, takie przedsięwzięcie zdarza się w stolicy Polski w zasadzie pierwszy raz, więc no, należy tutaj być i podziwiać, widzieć to na własne oczy, tym bardziej, jeżeli ktoś ma taką okoliczność.
2: Z wyczekującymi na wyczyn estońskiego kaskadera rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Co najmniej 416 osób zatrzymano we Francji po wygranej PSG z Arsenalem Londyn w Budapeszcie. W Paryżu na polach elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tysięcy osób. Niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W całej aglomeracji zatrzymano 283 osoby. Spośród 7 rannych policjantów stan jednego określono jako poważny. Po południu na polach marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG, a policja spodziewa się, że wydarzenie może zgromadzić nawet do 100 tysięcy osób. Po jej zakończeniu zawodników i sztab trenerski paryskiego klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron. Sporo chmur w całym kraju, na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie burze, tam może spaść także grad. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu możliwe są również na krańcach południowo-zachodnich kraju, a temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum do 22-24 na południowym zachodzie, chłodniej miejscami nad morzem, a także w rejonach podgórskich Bieszczad.

0: Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej trzy. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała Sexy Eyes. Druga mówiła ulalala, bo Summer is crazy. A trzecia zawsze nastawiała się na Bailando i zachęcała Vamos a la playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka. Jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
1: Pod tym pseudonimem ukrywa się Sanni Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką. Studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit, Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem, na jej punkcie oszalał cały świat.

Dzięki temu utworowi Wakefield stała się pierwszą artystką spoza Wielkiej Brytanii lub USA, która zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy. Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in. piosenki Ace of Base czy Hathaway'a. Po pierwszym hicie przyszła kolejna płyta i kolejne przeboje, które znów zawojowały listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Południowej i Australii. Przy okazji piosenki Another Day znów pojawił się temat plagiatu. Kawałek miał być podobny do hitu z 1970 roku. Strony się dogadały, producenci przyznali, że istnieje podobieństwo, ale nie było to zamierzone. Sukces tych wszystkich piosenek spowodował, że Wakefield koncertowała, udzielała wywiadów, miała sporo sesji zdjęciowych. Pracowała też nad drugim albumem, który ukazał się w 1997 roku, a promowały go m.in. takie utwory.

kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit What's the Time.

tej dekadzie w życiu Whitfield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ganie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Anne Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

0: Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy. Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś, co jakiś czas, Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwia Madonnę, bo pokazała światu, że wszystko jest możliwe. Za najlepszą piosenkę pop uważa Dancing Queen Abby. Miała kilka propozycji udziału w reality show, ale podziękowała.
1: Jedna korona rozdana, czas na kolejną. Tym razem ruszamy do Włoch. Już jako dziecko uczyła się śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Brała też udział w konkursach muzycznych. Kiedy dorosła, spotkała właściwą osobę na swojej drodze. Razem nagrali hity, które hulały na listach przebojów i parkietach całej Europy. Ona wokal ma jak dzwona do tego, jak wygląda. Przed wami Alexia.
0: Właściwie to Alessia Aquilani. Już jako dziecko została okrzyknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedł, by posłuchać, i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 92 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

W tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, U La La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Goodbye. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo, Ti Amo. Ti Amo, Ti Amo. I love you. Ti Amo, Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmianę. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza Eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Aleksja cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

Ciekawostka, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global On Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit U La La La doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Josée van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce poznała DJ-a Samiego, przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer Life is just a game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hijo de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila mi Ritmo oraz Viva el Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Boys of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnę po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny, wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad, wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki. Wydała kawałek Everybody on the Floor, Ulalala, który promował kolejny album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyty list przebojów na całym świecie. Vamos a la playa. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się m.in. z nimi nagrać.

Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą.

0: Przechodził przez tory w niedozwolonym miejscu. 91-latek zginął na trasie PST. O tragicznym w skutkach wypadku na początek. Powiemy też o 32 pseudokibicach zatrzymanych przez policję. Brali oni udział w ustawce na S3. A na koniec będzie o symbolicznym pożegnaniu tramwajów 105N. W weekend będzie sporo atrakcji dla fanów komunikacji miejskiej. We Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj na trasie PST. Na wysokości przystanku Kurpińskiego 91-letni mężczyzna został potrącony przez tramwaj.
1: Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy senior przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory, gdzie został potrącony. Miało to miejsce w miejscu niewyznaczonym do przejścia dla pieszych.
0: Powiedział nam Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej. Okoliczności tego zdarzenia badają teraz policjanci pod nadzorem prokuratury. Nie ma zagrożenia, potwierdza Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska. Rzeka Warta nie jest skażona. Podczas gaszenia pożaru ocynkowni w Obornikach skażona woda trafiła do systemu kanalizacji deszczowej.
2: Ratownicy, widząc to zagrożenie, zablokowali wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Warty i w ten sposób nic nie dostało się do Warty i nie doszło do skażenia wód.
0: Powiedział nam Mirosław Żółtański z Wiosiu, zanieczyszczona kwasami woda zostanie wypompowana przez służby. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
2: Kanalizacja deszczowa jest z zasady szczelna, w związku z tym nie istnieje specjalne zagrożenie dla mieszkańców Obornik.
0: Przypomnę, pożar zakładu wybuchł w środę po południu. Z ogniem do rana walczyło ponad 250 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Wpadli po miesiącach poszukiwań i ustalaniu faktów 32 pseudokibiców w rękach policji. Brali oni udział w ustawce na jednym z MOP-ów przy drodze ekspresowej S3. Do spotkania zwolenników Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku. Brało w nim udział około 120 osób.
3: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek. Prokurator z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: Powiedział nam Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej. Zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem. Wszyscy dostali też zakazy stadionowe. Pociągi znowu jeżdżą na trasie między Rogoźnem a Obornikami. Trasa była zamknięta po zdarzeniu pociągu Kolei Wielkopolskich z ciężarówką. W wypadku kierowca samochodu zginął na miejscu, a jedna osoba, która jechała pociągiem, trafiła do szpitala. Przed przywróceniem ruchu kolejarze musieli najpierw ściągnąć z torów wykolejony skład, a później błyskawicznie naprawić zniszczone torowisko i zerwaną sieć trakcyjną. Prace trwały od poniedziałku. Przy okazji tego zdarzenia PKP apelują do kierowców o bezwzględne przestrzeganie przepisów, zatrzymywanie się przed znakiem stop i nieignorowanie czerwonych świateł przed torami. Wieczorami w Poznaniu może spadać ciśnienie wody w kranach. W ostatnich dniach z utrudnieniami zmagali się mieszkańcy Strzeszyna i Winograd. Ciśnienie było tak niskie, że nie można było wziąć prysznica, pisali w wiadomościach do naszej redakcji. O sprawę zapytaliśmy w Akwanecie, no i okazuje się, że jest to związane z dużym zużyciem wody wieczorami. Właśnie wtedy podlewane są ogrody i wiele osób się kąpie.
4: Najprawdopodobniej cały ten problem mógł wynikać z tego, co dzieje się często w okresie letnim, a mieliśmy wzrost temperatury, mieliśmy piękny weekend, a robi się tylko cieplej. W kolejnych dniach i godzinach, chyba z godziny na godzinę, mam wrażenie, że robi się coraz upalniej. Czym to skutkuje? Tym, że idziemy do ogrodów, podlewamy zieleń, napełniamy baseny. Często dzieje się to w podobnych godzinach wieczornych. Te zgłoszenia mieliśmy mniej więcej pomiędzy godziną 18 a 21 i wtedy nieuchronnie, kiedy następuje taki skokowy wzrost poboru wody, zapotrzebowania na wodę, niestety mogą pojawić się chwilowe takie momenty obniżenia ciśnienia w naszych kranach. Dlatego też nieustannie mamy do Państwa taką prośbę, żeby pielęgnacją ogrodu, napełnianiem basenu zajmować się poza tymi godzinami szczytu poboru wody, czyli najlepiej wcześnie rano, bardzo późno wieczorem. Wtedy po prostu jesteśmy w stanie uniknąć tych problemów. Nie jest natomiast możliwe przestawienie pracy całego systemu w ten sposób, żeby on w kilkadziesiąt, w kilkanaście minut zareagował na taki znacznie zwiększony pobór na terenie całej aglomeracji, żeby to ciśnienie od razu razu się wyrównało. Dlatego no niestety chwilowo, okresowo i lokalnie takie problemy czasem w okresie letnim mogą wystąpić. Natomiast oczywiście też po odebraniu zgłoszeń od mieszkańców no wykonane zostały pewne działania na sieci wodociągowej, żeby zoptymalizować ten przepływ wody, zoptymalizować ciśnienie. No i mamy nadzieję, że to w pewnym zakresie były oczywiście działania pomocne, które doprowadziły do stabilizacji ciśnienia w sieci na tych problemowych obszarach. Natomiast ten apel, ta prośba o to, żeby ogrodami zajmować się niekoniecznie pomiędzy 19 a 21, ale raczej o 22 wzwyż albo wcześniej rano, on pozostaje aktualny, bo niestety przy tym skokowym takim wzroście zapotrzebowania na wodę gdzieś lokalnie te problemy z ciśnieniem będą się pojawiać. On się pojawia i niestety pojawiać może się również w przyszłości, bo tak jak zasygnalizowałem już wcześniej, on się wiąże z reguły z tym, że mamy godziny wieczorne, następuje taki bardzo wzmożony pobór wody na terenie całej aglomeracji, bo to nie tylko podlewanie ogrodów, ale to jest też ten moment, kiedy bierzemy prysznicę, kiedy bierzemy kąpiel i rzeczywiście te godziny wieczorne zawsze ten wzrost wykazują, natomiast nie jest możliwe przestawienie całego systemu, żeby nagle tej wody pompowane było znacznie więcej. Musielibyśmy albo utrzymywać znacznie zbyt wysokie ciśnienie wcześniej, co byłoby szkodliwe, wiązałoby się ze zbyt wysokim zużyciem energii niepotrzebnym, z większą liczbą awarii, bo znacznie większe siły oddziaływałyby na całą sieć, na rurociągi i to nie jest korzystne. To ciśnienie musi być tak ustawione, żeby nie było oczywiście zbyt niskie, żeby można było komfortowo z tej wody korzystać, ale nie może być zbyt wysokie, to będzie generowało duże koszty, nie tylko finansowe, ale też środowiskowe dla nas wszystkich. Także czy możliwe jest całkowite rozwiązanie tego problemu? Głównie przez nas wszystkich odpowiedzialne działanie, czyli po prostu, jeżeli zapali nam się taka lampka, że rzeczywiście może ten system nawadniania ogrodu możemy włączyć w nocy, a niekoniecznie robić to wieczorem czy w dzień.
0: Takie sytuacje na obrzeżach miasta mogą powtarzać się przez całe lato. Teatr Polski może zostać rozbudowany. Przygotowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru od Okrąglaka do ulicy Ratajczaka. W miejscu obecnego parkingu niedaleko drogi miałyby pojawić się nowe budynki teatru. Teraz priorytetem jest jednak remont, mówi dyrektor teatru Marcin Kowalski.
5: Na ten moment nie myślimy o rozbudowie, tylko myślimy o tych środkach, które otrzymaliśmy z programu Feniks, czyli teraz obecnie

0: na naszą działalność i na nasze potrzeby. To będzie raczej budynek, który będzie przeznaczony na takie zaplecze techniczne, ale też takie przestrzenie, w których będziemy mogli prowadzić działalność artystyczną. Natomiast na ten moment troszeczkę jest na to za wcześnie, ze względu na to, że właśnie nie znamy tych dokładnych zapisów planu i to nas niejako wstrzymuje tylko i wyłącznie przed tym, żeby już coś planować.
1: Miejska pracownia urbanistyczna jest na etapie projektowania nowego planu.
2: Projekt jest tak pomyślany, aby była możliwość przede wszystkim ochrony istniejącej zieleni. Tak skonstruowany ten projekt planu miejscowego, żeby była możliwość rozbudowy tego Teatru Polskiego, a także domknięcia tych zagospodarowania urbanistycznego tego terenu, chociażby w postaci odtworzenia wieżej zabudowy i przykrycia ślepych ścian, które się dzisiaj tam znajdują. To jest propozycja, tak jak powiedziałem, to jest projekt planu miejscowego. Projekt ten w rejonie ulicy Ratajczaka 27 grudnia i 3 maja jest na etapie drugich konsultacji społecznych, a więc jest to etap jeszcze wstępny, nieformalny, przed całą procedurą ustawową. Chodzi nam o to, żeby na tym drugim etapie miejskiej konsultacji pokazać nasz pomysł na dany teren, zebrać opinie i ewentualnie jeszcze przepracować ten temat, wprowadzić ewentualne potrzebne zmiany czy korekty. Najważniejsza informacja dla wszystkich zainteresowanych jest taka, że jak zakończymy ten etap konsultacji, to oczywiście będzie też opublikowany raport z konsultacji, każdy będzie mógł się zapoznać z ich przebiegiem.
1: Powiedział nam Łukasz Olęcki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Raport z konsultacji będzie można sprawdzić na stronie internetowej MPU. Poznań symbolicznie pożegna dwuwagonowe, ponad 50-letnie tramwaje 105N. Jeździć będą one w najbliższy weekend w ramach linii turystycznych.
3: Zostało 5 pociągów jeżdżących z tych tramwajów liniowych. Te tramwaje się pojawią. Pojawią się również 2 pociągi historyczne, które pozostaną już w kolekcji taboru historycznego MPK Poznań.
1: Powiedział nam Krzysztof Dostatni z poznańskiego MPK i dodał, że trasa, którą pojadą tramwaje, również będzie symboliczna.
3: Będzie to linia, która będzie funkcjonowała na trasie tramwajowej pomiędzy pętlą Starołęka, a pętlą Górczyn. Dlaczego taka? Dlatego, że na tej trasie kursowały pierwsze 105 w 1975 roku i na tej trasie pożegnamy te wagony typu 105NA.
1: Szczegóły dotyczące chociażby rozkładu jazdy znajdziecie na stronie mpkpoznań.pl.
4: Lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca. Przed Wami grupy, do których należała tamta magiczna dekada. Fun Factory, Master Boy oraz Mr. President. Ten zespół zaliczany jest do czołówki nurtu Eurodance. Sprzedał na świecie ponad 20 milionów singli i płyt. Choć działał krótko w latach 90., to zdobył serca fanów. Później były próby jego reaktywacji, ale bez większego sukcesu. Do czasu, kiedy w 2013 roku nastąpił przełom. Wrócił niemal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed Wami Fun Factory. Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldia Tozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Hardison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Anne May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

Przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazło się na kolejnym albumie grupy Fantastic. Let's

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture'a. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi.

Po odejściu z grupy, Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy czy Corinne. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna, czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Antoniski Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa.

Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Masterboy. Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Masterboy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

spowodowało, że panowie jeszcze bardziej garnęli się do pracy i pod koniec roku wydali kolejny numer Shake It Up and Dance. W tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku. If you lost your job in the factory, if you think there's nothing more to see, if you've been on the spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you, here's Master Boy who tells you what to do. Forget about your trouble line awake all night, just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Dance. Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling Alright ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii.

na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowy numer Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

W 96 roku z zespołu odeszła Trixie. Uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w kawałku Mr. Feeling, a który promował kolejny album. On zawierał też inny przebój Show Me Colors.

promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Master Boy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Master Boy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Master Boy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelman, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową, wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom, przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single.

W 2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine. Ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową, i tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi, kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach, pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
0: Reklama 107.4 Poznań.
4: Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów to znany warszawski adwokat, informuje szef MSWiA. Straty są duże, na szczęście nie ma rannych. Na Opolszczyźnie sprzątanie po nawałnicy. Poważny wypadek w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Samochód potrącił 11-letnią rowerzystkę. Jest w poważnym stanie. Tu Vox FM, jest godzina 10. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek kolejne zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. To 48-letni adwokat z Warszawy, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak działał ten mężczyzna i za co dokładnie odpowiada?
5: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
4: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Potężna nawałnica, nawet trąba powietrzna, o której mówią świadkowie, przeszła w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Uszkodzonych jest 16 budynków, zerwane zostały linie energetyczne i powalone drzewa. Mieszkańcy są w szoku. Wspominają jedno z najsilniejszych tornad w Polsce, które przeszło w tym samym miejscu w sierpniu 2008 roku. Zniszczonych zostało wtedy 150 budynków. Nawałnice przeszły także przez Śląsk. Strażacy w tym regionie odnotowali 70 interwencji. Najwięcej pracy służby miały w gminie Rudzieniec.
6: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków.
4: Powiedział nam Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. 11-letnia rowerzystka potrącona przez samochód w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Dziewczynkę z poważnymi obrażeniami do szpitala przetransportował śmigłowiec, mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji.
7: Jak wynika z ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 53-letni kierujący Skodą w trakcie wyprzedzania potrącił jadącą rowerem 11-latkę, która została zabrana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. W chwili zdarzenia kierujący Skodą był trzeźwy.
4: Stan zdrowia rannej rowerzystki jest stabilny. W Pionkach w powiecie radomskim trwa referendum w sprawie odwołania burmistrza Łukasza Miskiewicza. Anita Bugajny, dyrektor biura wyborczego w Radomiu, mówi, jak wygląda głosowanie.
8: Lokale będą otwarte od godziny 7 do 21. Wyborcy będą głosowali na kartach formatu A5.
4: By referendum było ważne, musi wziąć w nim udział prawie 4000 mieszkańców Pionek. Za godzinę o 11 Iga Świątek rozpocznie walkę w 1/8 finału wielkoszlamowego French Open. Rywalką Polki, która dziś obchodzi swoje 25. urodziny, jest ukraińska tenisistka Marta Kostiuk. Obydwie tenisistki zmierzą się po raz czwarty. Na razie we wszystkich meczach górą była Polka, ale należy pamiętać, że Kostiuk jest rozpędzona, może się pochwalić serią 15 zwycięstw z rzędu. Przed nami zatem fascynujący tenisowy pojedynek. Początek za godzinę. Dużo chmur w całym kraju, na północy i wschodzie może także popadać, a na północnym wschodzie miejscami pojawią się burze, no i tam może spaść grad. Teraz na termometrach przeważnie 17-18 stopni, nieco cieplej jest na Śląsku, a tradycyjnie chłodniej w górach, w Zakopanem zaledwie 13 stopni, podczas burz porwy wiatru do 60 km na godzinę.
9: The Best of Pierwsza Zmiana.
10: Konrad Piwowarski,
11: Julia Hren
12: i Paweł Pawelec.
13: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: Pierwszy test.
1: Test, test.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Jak ja się cieszę, że zrobiło się cieplej i już ruszają te wszelkie plenerowe imprezy w miastach.
1: No wiadomo, dni miasta, dni ziemniaka, dni sera, dni mleka, dni kartofla.
4: No i też troszkę jobów dla nas przy okazji.
3: No i uwaga, uwaga, w Żurominie za miesiąc niespełna dni miasta się odbędą.
4: Dni miasta Żuromin.
1: Tak. Ale nie tylko w Żurominie, będzie mnóstwo tych różnych dni
3: miasta. Ale o tym Żurominie musimy wam powiedzieć, ponieważ
1: tylko właśnie,
3: zyskali nowego partnera. Wczoraj ogłosili to oficjalnie, tak, partner strategiczny. Z przyjemnością informujemy, że partnerem tegorocznych Dni Miasta został Zakład Pogrzebowy.
1: Nie no, wspaniale. Ja bym
4: jaka
1: się trochę bała w tej imprezie. Ja bym się trochę bała w tej imprezie uczestniczyć.
3: Co, że będziesz sztywno?
1: No, na przykład. Chociaż wiadomo, każda impreza kończy się zgonem.
4: I jesteśmy.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Ktoś też komentował hasło przewodnie, baw się, jakby jutro miało nie być.
4: Brawo!

0: Bez to pierwsza zmiana. Od rana z Foxe B. Tak było w czwartek. Budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: I współobrączku.
1: Ale że co? Pobudka?
2: Oczywiście,
3: taki dźwięk.
2: Nie, pobudka współobrączku.
3: A, okej, okay, w porządku. Tak.
1: Dzisiaj tak będzie budzony Kamil? Współobrotu?
2: Tak.
3: A to okay. Jest jakiś trener judo, kung fu?
2: Nie, Kamil nie wiem czym się zajmuje, ale ma urodziny w najbliższym czasie. 30 maja, 34 urodziny. Organizuje w restauracji w Białymstoku.
3: Młoda mężczyzna.
1: No i co?
2: Skoro jest impreza urodzinowa, no to musi być animatorka.
3: Nie, na 34 urodzinach to ja wiem jaką chciałbym animatorkę.
2: Dzwonimy.
4: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Marlena Suchodolska. Ja jestem animatorką, dzwonię w sprawie imprezy urodzinowej 30 maja w restauracji Siuks.
4: Tak.
2: Panie Kamilu, bo ja dzwonię, żeby ustalić, jakie zabawy mamy tam wykonywać.
4: Jak to, jakie zabawy?
2: No, nie wiem, czy ma pan jakieś konkretne zabawy, które mamy tam z dziećmi wykonywać, czy to jest dowolność pełna?
4: Wie pani co? Może pani do mnie zadzwonić za pół godziny?
2: Jasne, jasne, tylko tak, bo ja chciałam krótko, bo ja tutaj ustalam, nie wiem, czy na przykład żabki w klapkach pan zna?
4: Nie znam. Wie pani co? Słaby bardzo moment na rozmowę.
2: A bo to jest klapu, klapu, klap. Klapki robią tak, kojarzy pan na pewno, to my będziemy tutaj śpiewać w czasie, bo ile tam dzieci będzie na tej imprezie?
4: Żadnych.
2: Jak to żadnych? No to po co jest zamówiona animatorka?
4: Wie pani co, nie mogę teraz rozmawiać, zadzwoni pani do mnie za...
2: Ale ja, krótką informację tylko chciałam uzyskać. To jest 18.30 impreza, prawda? Wszystko się zgadza, pan Kamil.
4: Tak.
2: No to dobrze się dozwoniła. To, no nie wiem, no ja jestem zamówiona, no ja będę do państwa dyspozycji. To pan się po prostu zastanowi, jakie zabawy, to ile tam dorosłych w takim razie osób będzie? To z dorosłymi też my możemy 10. Takie animacje zrobić.
4: 10
2: osób, dobrze.
4: Weź tą paletę. Jakoś.
2: Przepraszam, co? Dlaczego pan tak krzyczy nieładnie?
4: Jestem w pracy, wie pani?
2: A jejku, no to nie, to ja przepraszam serdecznie i w takim razie proszę w pracy słuchać Radia Vox FM. Kojarzy pan na pewno.
4: Tak, kojarzę.
2: To pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
4: A, dziękujemy.
3: Bardzo proszę, to co z tą paletą?
4: A kto mnie zgłosił? Pewnie.
1: Ula.
4: Ula. Jaka ale... Ula?
1: Twoja siostra.
3: Przywieziemy paletę, nie będziemy się zabawiać.
2: Aha. Jej możesz podziękować.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie, tak żebyś miał lepszy dzień.
4: Aha, dobrze, to przepraszam, że muszę jakiś tutaj...
3: Nie szkodzi, książeczkę Samary i wróci do ślepy.
4: Ciężki czas jest.
2: Taki ładny, a taki śmietnik w buzi, no wiesz co, Kamil?
3: Zębów nie był.
4: Aj.
2: Aj, aj.
1: Przy pani animatorce tak się nie odzywaj nieładnie.
4: Dobrze, wy pani co, to korczyczałem do... Aj.
2: Aj, aj.
3: Ważne, że żyjesz.
2: Miłego dnia, cześć.
4: Dziękujemy.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu

0: To jest to pierwsza zmiana. Od rana z FOX-TV. Tak było w czwartek.
1: Ale jak ty mogłeś wpaść na to, że to w Rosji by było?
2: No, bo tam tak jakoś tak dziwny kraj, nie?
1: No, dziwny kraj.
2: Fajni
1: ale
2: ludzie,
1: myślisz,
2: dziwny
1: że ich
2: kraj.
1: Stać na broń? Że tam psa stać na broń?
2: Nie, no, że wiadomo, że to przez to przypadek.
3: Czy może zakończyć tę dyskusję? No. Już możecie powiedzieć, co wygrałam.
1: Satysfakcję.
3: Co?
2: Satysfakcję.
1: Oczywiście, że to była oczywista oczywistość, że to było w Stanach Zjednoczonych. Ja myślałem, że

0: Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my po raz kolejny o takiej sprawie donosimy, bo w zeszłym roku była taka sprawa w Stanach Zjednoczonych.
1: Tam co chwila ktoś kogoś postrzela.
0: 3 lata temu była i 4 lata temu i 5 lat temu to chyba 5. albo 6. sprawa, którą znalazłem.
2: Wydaje mi się, że Stanami Zjednoczonymi powinno rządzić jakieś dziecko, bo ono szybciej się uczy na błędach.
0: Ale my się tak śmiejemy z tych Amerykanów, śmiejemy się, że to tylko oni, że to możliwe tylko u nich. Ale, przecież,
1: tak.
0: Moi drodzy, kilka lat temu
1: u nas
0: też pies strzelał na stacji benzynowej.
3: Strzelaj, bo palny mówię!
4: Distrybutor, kurwa, nie strzel! Człowieku! Distrybutor, kurwa, żebyś nie strzelił!
5: Pierwsza zmiana.
6: The best of pierwsza zmiana.
5: Tylko w Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
6: Vox Alert.
5: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
6: Vox Alert.
5: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po zapierającą dech przyrodę i super przygodę nie musisz lecieć daleko. Są tuż za granicą, w słowackim regionie Chorychronie. Odwiedź nas solo, z rodziną lub przyjaciółmi. Każdy znajdzie atrakcję dla siebie. Rowerowe wycieczki na najwyższy, dostępny jednośladem szczyt w Europie Środkowej. Kralowa Hola, porywający rafting, rzeka Chron. Kilometry pięknych szlaków pieszych, Park Narodowy Tatr Niskich. Chorychronie, twój cel aktywnego letniego wypoczynku. Działanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Reklama.
6: 107.
5: 4.
6: Vox FM.
5: Poznań.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Ile waży pociąg? 1,5. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Trzeba ćwiczyć krzyczenie, bo już w niedzielę mecz Polaków.
3: Oczywiście, trzeba to oglądać, tak,
4: jedno i drugie obejrzę,
3: tak. Cały weekend trzeba siedzieć przed
2: Robert Lewandowski już przyleciał do Polski, no i to był absolutny szok. On przyleciał tanimi liniami lotniczymi.
4: Tak, siedział wśród normalnych ludzi jak my.
3: Ja myślę, minuta ciszy tutaj, po prostu minuta zdumienia.
4: Dla szacunku,
3: poświęcenia, ale z drugiej strony trzeba też przyznać, że widać, że szasta pieniędzmi człowiek, bo jednak sobie dopłacił do biletu.
2: Siedział w pierwszym rzędzie, wiadomo, wiecie, na pewno jak kupujecie te tanie bilety, to te miejsca w pierwszym rzędzie zawsze są najdroższe, trzeba dopłacić dodatkowe miejsce na nogi, więcej przestrzeni.
4: Bagażu, jak chcesz mieć więcej, musisz dopłacić, to też tak jest.
2: No i właśnie, jeszcze rozumiem, no to jest jednak bogaty człowiek, on te kilkanaście milionów euro
3: trochę
2: zarabia.
3: Trochę pieniędzy
4: tak?
3: ma. To
4: teraz będzie miał trochę więcej, ale tam, wiesz, być może się zadłużył na ten lot.
2: Ale myślicie, że było go stać jeszcze na dodatkowy bagaż?
0: Pierwsza zmiana.
2: To nie są małe pieniądze.
4: Ja myślę, że on na pokładzie samolotu sobie jeszcze jedzenie i picie kupił.
2: Nie, pamiętaj.
3: Myślisz?
4: Oczywiście, że tak.
2: Ale pamiętaj, że to bezrobotny aktualnie.
4: No ja wiem, ale mógł jeszcze pójść dalej. Kupić innym.
2: Mógł kupić linię lotniczą.

0: RTV EURAGD. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: Reklama.
8: 107.4
7: Vox FM. Vox FM Poznań.
9: Kolejna osoba zatrzymana za fałszywe alarmy do służb. 48-letni warszawski adwokat usłyszał już zarzuty. Dron uderzył w budynek z turbiną w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Rosja i Ukraina przerzucają się odpowiedzialnością. Pół kilometra, prawie 200 metrów nad ziemią, estoński kaskader przeszedł po linii pomiędzy Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Na zegarach godzina 11, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Łącznie 7 zarzutów usłyszał zatrzymany w Warszawie 48-latek. Mężczyzna informował służbę o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością, a także w siedzibie telewizji Republika. Na jego trop trafili stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem i kryminalnymi zabójstw.
10: Podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał fałszywe zawiadomienia o czynionych przygotowaniach do zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra spraw zagranicznych.
9: Informuje podinspektor Ewelina Gromek, odświeja z komendy stołecznej policji. 48-latek próbował uwiarygadniać wysyłane w przeszłości fałszywe zawiadomienia.
10: Załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
9: Mężczyzna miał w mieszkaniu także nielegalnie posiadane broń i amunicję, trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. 3 osoby zatrzymane po policyjnym pościgu w Bydgoszczy i Koronowie. Akcję prowadzono wspólnie ze Strażą Graniczną. Informacje na ten temat zebrał nasz reporter Damian Pieczonka.
11: Na razie służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach tej akcji. Wiadomo, że działania były prowadzone wspólnie przez policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, a ich celem były osoby podejrzewane o nielegalne działania na terenie naszego kraju. Zatrzymano 3 osoby, jedną z nich jest obywatel Gruzji. Tożsamość 2 pozostałych osób nie została jeszcze potwierdzona i będzie ustalana przez służby. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze sprawdzają również legalność pobytu zatrzymanych osób w Polsce.
9: Więcej szczegółów mamy poznać w przyszłym tygodniu. To igranie z ogniem. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej reaguje na incydent w zaporowskiej siłowni jądrowej. Dron uderzył tam w budynek turbiny. Eksperci agencji poprosili o dostęp do budynku, w którym znajduje się turbina. Chcą zbadać rozmiary zniszczenia. Tymczasem Rosja i Ukraina przerzucają się odpowiedzialnością za incydent z dronem. Oskarżenia kierowane ze strony Rosji odrzuciło ukraińskie MSZ. Oficjalnie zdementowały siły obrony Ukrainy. Estoński kaskader Jan Rosen przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy. Do pokonania miał około pół kilometra, krocząc po cienkiej taśmie ponad 180 metrów nad ziemią. Wyczyn młodego Estończyka śledził nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, jakie warunki panowały tam na górze?
8: Prędkość wiatru wynosiła niewiele ponad 5 km na godzinę, ale zmienna prognoza opóźniła nieco decyzję o starcie. Około 9 Jan Rose ruszył jednak na swój podniebny spacer.
12: Tutaj teraz nie wieje wiatr, a tam na górze nie wiem, może i wieje.
13: Coś też wyjątkowego dla widza tutaj z dołu, mimo że tam na górze są takie wyjątkowe wrażenia. Trudno jest zasymulować podobne okoliczności podczas treningu.
14: To jest coś takiego, co... No może się już nie powtórzyć u nas.
15: Trochę takiego stresu.
8: Że może się nie udać?
15: Mhm.
8: Uda się czy nie?
15: Uda.
8: Usłyszałem od widzów, którzy przyglądali się wyczynowi kaskadera, wpatrując się najpierw w taras Pałacu Kultury i Nauki, a potem w cienką taśmę i balansującego na niej Jana Rose, który do Warsaw Tower dotarł po niemal równo 30 minutach.
9: A ten podniebny spacer Estończyka obserwował Mateusz Łystun. Bardzo dziękujemy za relację. Pogoda nie była sprzyjająca, bo w Warszawie sporo chmur i tych chmur jest dzisiaj dużo w całym kraju. Na północy i wschodzie miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie może zagrzmieć, no i tam może spaść grad. Temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy i wschodzie, a także w centrum kraju, do 22-24 na południowym zachodzie.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: to promocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
3: Ludzkie pojęcie.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po zapierającą dech przyrodę i super przygodę nie musisz lecieć daleko. Są tuż za granicą, w słowackim regionie Chorychronie. Odwiedź nas solo, z rodziną lub przyjaciółmi. Każdy znajdzie atrakcję dla siebie. Rowerowe wycieczki na najwyższy, dostępny jednośladem szczyt w Europie Środkowej. Kralowa Hola, porywający rafting, rzeka Hron, kilometry pięknych szlaków pieszych, Park Narodowy Tatr Niskich. Chorychronie, twój cel aktywnego letniego wypoczynku. Działanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama. 107 i 4.
2: Vox FM Poznań.
12: Rosyjski atak na Ukrainę jest także odpowiedź Kijowa. Za chwilę najnowsze informacje ze wschodu. Trasa do Morskiego Oka znów otwarta dla turystów. W ostatnich dniach była remontowana. Iga Świątek walczy awans do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa. Jej rywalką jest świetnie dysponowana Ukrainka Marta Kostiuk. Godzina 12. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 3 osoby zginęły, blisko 20 zostało rannych. To bilans ostatniej doby, jeżeli chodzi o ataki wojsk Putina na Ukrainę. Według dzisiejszego raportu władz obwodów charkowskiego i zaporowskiego Rosjanie dokonali ponad 900 uderzeń na terytorium kraju naszych wschodnich sąsiadów. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o ofiarach?
13: Dwie ofiary ataków minionej doby to mieszkańcy obwodu zaporowskiego. Rosyjskie siły uderzyły tam m.in. w elektrownię atomową, ale jak przekazują władze, zagrożenie udało się szybko wyeliminować. Kolejna osoba zginęła w obwodzie Czernichowskim po ataku na jeden z tamtejszych zakładów. Armia Putina zaatakowała też obwód charkowski, uderzając łącznie w 15 miejscowości w tym regionie, używając do tego głównie dronów. W tej części Ukrainy rannych zostało 11 osób. Łącznie, jak przekazują dziś siły powietrzne Ukrainy, 212 spośród 229 odpalonych przez Rosjan dronów udało się unieszkodliwić. 14 bezzałogowców trafiło natomiast w cele.
12: Wiemy, że w odpowiedzi Ukraińcy dokonali kilku ataków na cele w Rosji. Gdzie konkretnie?
13: Jak donoszą ukraińskie media, powołując się na komunikaty władz, bezzałogowce uderzyły m.in. na bazę paliw w obwodzie kirowskim na północ od Kazania. Ukraińskie wojska dronowe zaatakowały też przetwórnię naftową w Stawropolu.
12: Mateusz Chłystun, bardzo dziękuję za tę informację. 4 osoby ranne w zderzeniu karetki i pogotowia, a także osobówki. Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej 63 w Wiśniewie w powiecie siedleckim. Jadącą na sygnale karetka pogotowia na skrzyżowaniu zderzyła się z Lexusem.
14: Ambulans przewożący pacjenta zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem. pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia 4 osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
12: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z Policji w Siedlcach. Wśród poszkodowanych są pacjent przewożony karetką i ratownik medyczny. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. W wiadomościach teraz zagranica i chaos na ulicach Rzymu. Wywołało go 30 uciekających spłoszonych przez fajerwerki koni. Nagrania zwierząt galopujących wśród samochodów na jednej z głównych arterii miasta opublikowały włoskie media. Konie uczestniczyły w nocnej próbie przed rzymską zaplanowaną na 2 czerwca paradą z okazji Święta Republiki. Zwierzęta stały w szeregu przygotowane do próbnego pokazu, gdy w odległości około 200 metrów od nich fajerwerki odpalił strażnik miejski, który bawił się w towarzystwie kolegów. Wystraszone młode konie taranowały ludzi i samochody, doprowadziły do kilku wypadków. Ranne zostały 4 osoby, policjantka i 3 żołnierze. Obrażenie odniosło także kilka zwierząt. Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Od dziś kursują busy elektryczne. To jednak nie koniec prac na szlaku, a o szczegółach teraz Ula Bienia-Niesyczyńska.
15: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania. Jeden z pojazdów nadal jest w naprawie po majówkowej awarii. Nie wpłynie to jednak na rozkłady jazdy. A kolejny utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
12: I tak będzie do 10 czerwca. Teraz w wiadomościach zaglądamy na paryskie korty. Iga Świątek walczy w 4. rundzie wielkoszlamowego Rolanda Garrosa z Ukrainką Martą Kostiuk. Pojedynek jest bardzo zacięty. Trwa pierwszy set i stan tego meczu to 5-5. Stalowo szare chmury w Warszawie i innych miejscach w Polsce przypominają raczej jesień niż zbliżające się lato. Na termometrach dziś maksymalnie od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum, do 22-24 na południowym zachodzie. Miejscami na północy i wschodzie przelotny opad deszczu, tam może spaść grad. Podczas burz uważajmy na silny wiatr, może osiągać prędkość do 60 km na godzinę.
16: Godzina 12 w niedzielę, to już nie ma co ukrywać. Jest ten czas, że człowiek zaczyna powoli myśleć, oj, jeszcze wyrwać tego weekendu. Jesteście w bardzo dobrych rękach, jeśli macie takie myślenie, bo ja proponuję, żeby to niedzielne popołudnie spędzić razem w Rytmie Hitów. Kamil Rutkowski, bardzo mi miło, cieszę się, że jesteście. Dzień dobry i zapraszam do godziny 16. A żeby nie być gołosłownym, David Guetta, Sia, Titanium już grają, Tarzan Boy, Gordo za chwilę, czyli oczywiście Loco Loco. Wielkie, wielkie, niedzielne, dzień dobry.

Time to pray, czyli podobno czas się modlić. Proszę Państwa, tylko jeszcze pytanie, o co oczywiście Andrea w Vox FM. Raz jeszcze dzień dobry. Niedziela skłania do jakichś takich refleksji, skłania do tego, żeby się przyjrzeć rzeczom ważnym, ale tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Co robicie w niedzielę? Nie wiem, nie pytam, nawet nie chcę wiedzieć, bo jak zaczniecie się rozpisywać, to wtedy zaczniecie coś robić, a podobno niedziela jest najlepszym dniem, tak właśnie tutaj przeczytałem, do tego, żeby nie robić absolutnie nic. I uwaga, co drugi Polak ma problemy podobno z nierobieniem nic, nie umiemy odpoczywać. A to tylko dowodzi tego, że jesteśmy najbardziej podobno zapracowanym narodem w całej Europie. Ja cały czas mam wrażenie, że powołuję do życia i powołać nie mogę mistrzostwa Polski w leżeniu na kanapie. Chyba trzeba będzie przejść od słów do czynów. Tylko z drugiej strony, jak zacznę przy tym majstrować, to będę musiał coś robić, wtedy wstanę z kanapy i jakby cała idea wiadomo.

0: Lay All Your Love On Me, czyli przelej całą swoją miłość na mnie. To jest oczywiście grupa Silver, a jeśli już musicie przelewać na kogoś miłość, to ja proponuję zrobić tak. Wchodzicie na voxfm.pl, szukacie, bo tam nasz specjalny stream Vox Złombol. O co chodzi? Specjalne radio dla Złombolu, o Złombolu i dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć emocje. Vox FM oczywiście jedzie razem z tegorocznym Złombolem. Jedziemy do Maroko, ale już teraz możecie słuchać o przygotowaniach, o ekipach, o krajach, o wszystkim tym, co ze Złombolem związane. Poczujcie emocje nie tylko motoryzacyjne, ale także charytatywne. Wchodźcie na voxfm.pl albo ściągnijcie sobie naszą aplikację. Zapewniam, że warto.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.

Turn the lights off, ależ namieszała ta piosenka swego czasu. Namieszała i sobie poszła, tak można powiedzieć, ale tak to już z tymi największymi hiciorami bywa, że zostają w nas i to bardzo, bardzo, bardzo. Proszę Państwa, jest ciekawostka, bo wyobraźcie sobie, że Politechnika Wrocławska odpala absolutną bombę edukacyjną, otwiera pierwszy w Polsce kierunek, który, uwaga, ma wykształcić specjalistów od infrastruktury, uzdrowisk i sanatoriów. Zastanawiałem się przez chwilę, na czym może polegać program takich studiów i jak myślicie, czy zarządzanie dancingiem to już jest przedmiot? Bo to, że jest czym zarządzać, wie każdy, kto chociaż raz w życiu był na takim dancingu. Ja to nie wiem.

0: Holding Out for a Hero. Niektórzy się śmieją, że to jest taka piosenka, która nigdy się nie kończy, ale z drugiej strony, jak tak się rozwija, to brzmi po prostu dobrze, więc po prostu żal kończyć. No, jak to zwykle bywa w przypadku po prostu dobrych piosenek. Kończymy w każdym razie, ale kończymy tylko godzinę 12. 13 przed nami, już za chwilkę wiadomości Vox FM, także te pogodowe. Od razu tylko zdradzę, że trochę dobre, trochę niedobre, ale dobre w tym sensie, że już niebawem zrobi się ciepło, lato wraca. Kiedy dokładnie? Powiem po godzinie 13.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
17: 107.4 Vox FM.
1: Poznanie.
18: Ciężki stan 3-latka z Łapanowa w Małopolsce. Chłopiec wpadł do staw, był reanimowany. Na miejscu nadal jest ponad 1000 strażaków. Za chwilę nowe informacje w sprawie pożaru lasu pod Wołominem. Byliśmy potęgą, ale to przeszłość. Zapytamy, dlaczego rolnicy rezygnują z uprawy truskawek. Godzina 13. Słuchacie radia Vox FM. Wiadomości. Dawid Osysko. Zapraszam. Na początek jednak Paryż i złe informacje dla fanów Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuch w dwóch setach 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Dziecko przebywa w szpitalu, jego stan jest ciężki, a rokowanie ostrożne. Takie informacje w sprawie wypadku w Łapanowie przekazała nam Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wieczorem 3-letnie dziecko wpadło do stawu. Było reanimowane, a potem przewiezione do szpitala.
19: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację. Na miejsce oczywiście zostały skierowane służby ratunkowe, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Po przywróceniu czynności życiowych 3-letnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
18: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura.
19: Rodzina przebywała wówczas u znajomych. Rodzice dziecka zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
18: Policja przekazała, że w momencie zdarzenia dziecko było pod opieką rodziców. Ponad 1000 strażaków nadal pracuje na pogorzelisku w lesie w okolicy Wołomina na Mazowszu. Od czwartku trwa tam walka z żywiołem, w którą zaangażowane są strażackie zastępy z całego kraju. Ogień strawił tam około 300 hektarów ściółki i drzew. Najświeższe informacje z miejsca akcji gaśniczej zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun.
20: W przelewanie pogorzeliska zaangażowani są zarówno strażacy na lądzie, jak i ekipy zrzucające wodę z powietrza. Choć wczoraj wieczorem ratownicy na miejscu uznali sytuację za opanowaną, nadal starają się zapobiec ewentualnemu ponownemu zapłonowi.
21: Na całym obszarze występuje jeszcze wiele zarzewi ognia, które wymagają tego, aby każdy metr kwadratowy tego pogorzeliska został przelany.
20: Przekazał mi przed chwilą brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Wczorajsze niewielkie opady deszczu na Mazowszu nie wsparły tej akcji. Krople deszczu zatrzymywały się na koronach drzew.
21: Nie docierają do ściółki, która obecnie jest naszym jakby celem działania. Wiatr jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich dniach. Prędkość rozdmuchiwania tego pogorzeliska jest o wiele mniejsza, także możemy tutaj bezpiecznie działać.
20: Jeżeli więc nic nie zmieni się na gorsze, kolejne zastępy straży będą stopniowo wycofywane z miejsca akcji gaśniczej.
18: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragiczny wypadek Turcji pomiędzy Izmirem a Antalią. Autobus uderzył w barierki drogowe, po czym stanął w ogniu. Zginęło 8 osób, w tym 9-miesięczny chłopczyk. 33 osób zostały ranne, informują tureckie media. Wśród ofiar śmiertelnych jest 50-letni kierowca autobusu, a także ojciec niemowlęcia. Wracamy do wiadomości z kraju. Do niedawna truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa. Od kilku lat jej uprawa przypomina grę w rosyjską ruletkę, zauważają eksperci. Rolnicy pracują dziś w dobie niekończącego się kryzysu, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
22: Dzieje się tak m.in. ze sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu.
18: Polska nadal jest jednym z najważniejszych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok spada. W ciągu ostatnich 5 lat z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw. 16 stopni teraz nad morzem, 18-19 we wschodniej i centralnej Polsce. Najcieplej na południowym zachodzie, tam około 22-23 stopni. No i tam jest teraz najwięcej słońca. Przelotne opady za to na Podkarpaciu i w Małopolsce. W kolejnych godzinach deszcz może pojawić się na północy i wschodzie. Przelotne opady deszczu i może pojawić się także grad.
23: No i jak pogoda u was może być? Tak niedzielnie czy nie za bardzo? Umówmy się, że nawet jeżeli ta pogoda jest taka, że nie sprzyja spacerom, to akurat w weekend można sobie znaleźć masę propozycji na to, żeby spędzać czas miło także pod dachem. Kamil Rutkowski, zapraszam. Jedna z tych propozycji brzmi: muzyka oczywiście w rytmie hitów. Róbcie głośniej, bo gra już DJ Antoine. Dzień dobry.

Świetna piosenka, mimo upływających lat mam wrażenie, że jak wino, brzmi z każdym rokiem coraz lepiej. King of My Castle i oczywiście Kiano Silva w Vox FM w to niedzielne popołudnie. Dobra informacja teraz dla wszystkich tych, którzy kochają Podhale, lubią jeździć na Podhale. Uwaga, ja nie wiem, czy można powiedzieć już, że piekło zamarzło, ale chyba trochę tak. Wyobraźcie sobie, będzie nowy węzeł drogowy na legendarnej Zakopiance w Jaworniku. To jest dokładnie tam, ci, którzy jeżdżą, wiedzą, gdzie tworzą się te największe korki. I teraz tak się zastanawiam, czy jak już wybudują tam ten objazd, ten węzeł i tak dalej, i nie będzie tych korków, to czy będzie w ogóle sens jeździć Zakopianką? No bo w drodze w polskie góry korki na Zakopiance to już tradycja. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: ależ
1: to jest kawał głosu, a jednocześnie jest taka słodziutka, jak śpiewa Ellie Goulding, Don't Want Your Love, tutaj razem z oczywiście z Ilenium. 609-2x869, ja was czasami podpytuję, albo nawet nie podpytywani piszecie, a ja to niedzielne popołudnie spędzam u moich teściów, nie bardzo miałam wybór, mąż się uparł, że musimy jechać i tak jestem i siedzę. To ja nie wiem, czy to jest pozytywna, czy negatywna wiadomość, ale z drugiej strony, żeby przetrwać, mam propozycję, rób głośniej, zagramy zaraz specjalnie dla ciebie. Millennium już czeka i Jorgus.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Design, technologia, systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam.

dwóch braci na czwartym piersze, czyli Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams Will Come Alive, czyli marzenia się spełniają. To świetnie się składa, bo ja chcę o złą bolu chwil kilka teraz poświęcić właśnie temu rajdowi. Rajd jest charytatywny, także robimy coś dobrego, wy robicie coś dobrego. Czyli ci, którzy jadą w tym roku do Maroku, uwaga, samochodami, które swoje lata już mają, co tu dużo mówić. Niektórzy nawet mówią, że mają za sobą lata świetności, to nieprawda, bo moim zdaniem one dostają drugie życie i moim zdaniem zachowują się o wiele lepiej teraz niż wtedy, kiedy były produkowane. Proszę Państwa, VoxFM.pl albo nasza aplikacja Vox Złombol, nasz specjalny stream o Złombolu i dla Złombolu. Wchodźcie, sprawdzajcie, tam masa ciekawostek, masa rzeczy o samym Złombolu, masa informacji o rzeczach dookoła Złombolu. Co tu dużo mówić, tego się nie da opisać, to trzeba usłyszeć. Zwłaszcza, że jest o czym mówić, przekonajcie się sami. A tymczasem róbcie głośniej, Kygo i Carter Faith już grają. Well,

0: widzicie, a propos pomysłów na niedzielne popołudnia, najlepszym jest relax. Relax. Spokojnie, będzie dobrze. Godzina 14 już się zbliża, o 14 razem słuchamy najświeższego wydania wiadomości Vox FM o tym, co ważnego dzieje się i w kraju, i na świecie, a po 14 kontynuujmy tę dobrze rozpoczętą niedzielną tradycję, czyli zagramy w rytmie hitów Lorin, Euphoria, Boys Szalona i Bebe Rexha już na was czekają.
1: Autopromocja.
0: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Po zapierającą dech przyrodę i super przygodę nie musisz lecieć daleko. Są tuż za granicą, w słowackim regionie Chorechronie. Odwiedź nas solo, z rodziną lub przyjaciółmi. Każdy znajdzie atrakcję dla siebie. Rowerowe wycieczki na najwyższy, dostępny jednośladem szczyt w Europie Środkowej. Kralowa Hola, porywający rafting, rzeka Chron, kilometry pięknych szlaków pieszych, Park Narodowy Tatr Niskich. Chorechronie, twój cel aktywnego letniego wypoczynku. Działanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu.
8: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. 107,4.
9: Vox FM.
0: Poznań.
9: Poznań.
10: Ludzie stracili dorobek życia. Za chwilę w wiadomościach Balcarzowice po przejściu tornada. Jest nowy zarzut dla księdza, który podpalił bezdomnego. Mirosław M. już wcześniej podjął nieudaną próbę zabójstwa. Przed nami niebezpieczne godziny w pogodzie. Synoptycy ostrzegają mieszkańców 8 regionów. Na zegarze godzina 14. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Widok jest przerażający, mówią mieszkańcy Balcarzowic. Wczoraj przez tę niewielką miejscowość na Opolszczyźnie przeszła nawałnica. Ludzie stracili dorobek swojego życia. Wszystko trwało kilkanaście minut. Straty wylicza Hubert Ibrom, burmistrz ujazdu.
11: Na dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w różnym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. Dwa budynki są w stanie agonalnym.
10: W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez sobotnią nawałnicę na terenie całego powiatu strzeleckiego uczestniczyło 260 strażaków. 80 zostało skierowanych do Balcarzowic. Ta miejscowość doświadczyła podobnej tragedii dokładnie 18 lat temu. Tornado zniszczyło lub uszkodziło wtedy około 150 budynków. Dodatkowy zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał były proboszcz z Przypek na Mazowszu. Mirosław M. w lipcu ubiegłego roku zaatakował siekierą, następnie podpalił znajomego bezdomnego. Jak ustalili śledczy, duchowny już wcześniej podjął nieudaną próbę zamordowania mężczyzny. Mirosław M. przebywa w areszcie. Jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 68-letniego znajomego. Grozi mu kara dożywocia. Po zbrodni o smutku i moralnej odpowiedzialności Kościoła mówił arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski przeprosił wiernych za tę, jak to określił, okropną zbrodnię. Niedzielne popołudnie, najbliższa noc oraz poniedziałek zapowiadają się burzowo z intensywnymi opadami deszczu. Będzie im towarzyszył porywisty wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. Niebezpieczna pogoda prognozowana jest dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także dla wschodnich obrzeży Mazowsza. Brudnica mniszka na celowniku leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw kujawsko-pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest w okolicy Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski.
12: Tak, jestem.
10: Dawidzie, rozmawiałeś z leśnikami. Dlaczego te opryski są takie ważne?
12: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
13: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
12: Mówi honorata Galczewska z regionalnej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
13: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
12: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
10: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przemuszewo, Czersk i Bydgoszcz. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak czy symulator dachowania samochodu. Podczas warszawskich targów obronnych pojawią się także pojazdy specjalistyczne Straży Granicznej i Policji. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i budowie odporności państwa odbędzie się 19 i 20 czerwca, a wystawcami będą producenci broni, sprzętu wojskowego oraz firmy z szeroko rozumianego sektora militarno-obronnego. Po południu niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Wyjątkiem są zachodnie regiony. W zachodniopomorskim, lubuskim czy wielkopolskim nie powinno padać, a burzowo będzie od Polesia Lubelskiego przez Podlasie, wschód Mazowsza po Mazury. Tam może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą sięgać 60 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 21 na przeważającym obszarze i 25 na krańcach zachodnich.
9: Czasami się mawia, że pogodowo cuda ogłaszają, to nie inaczej jest i w tym przypadku. Mam nadzieję, że te cuda u Was wyłącznie na plus. Kamil Rutkowski, dzień dobry raz jeszcze. Mamy niedzielne popołudnie, bo już kilka chwil po godzinie 14. Gramy oczywiście w rytmie hitów, niezależnie od pory, dnia, tygodnia, miesiąca i tak dalej. Loreen, Euphoria, Boys Szalona już na Was czekają. Ja tylko mówię dzień dobry, bo mam nadzieję, że to jest dzień dobry.

Morandi o aniołach. Takie piosenki lubię. Nie dość, że o aniołach, to jeszcze Morandi. Pełen komplet. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, witamy ponownie w niedzielne popołudnie. Niedzielne popołudnia mają to do siebie, że bywają albo bardzo przygodowe, tu pozdrawiam niektórych, albo bardzo leniwe. I teraz pytanie, co wybrać? Otóż ci, którzy się znają, doradzają, żeby z tą taką aktywnością fizyczną w niedzielę nie przesadzać, zwłaszcza kiedy mieliśmy albo mamy przed sobą bardzo intensywny tydzień. Uwaga, czytam. Jeżeli mamy ochotę w niedzielę spędzić sobie tak zwane lazy Sunday, czyli taką kompletnie leniwą niedzielę, to naukowcy, ci, którzy się znają, radzą, żeby taką sobie zrobić bez żadnych wyrzutów sumienia. Czyli co? Czyli można w piżamce sobie przechodzić cały dzień, do jedzenia to tylko ewentualnie coś zamówić, a i to raczej z odbiorem osobistym na kanapie. Wiecie co? To brzmi jak plan. A gdyby ktoś wam powiedział, że tak nie wypada, powiedzcie, że w radiu mówili, jakoś to usprawiedliwimy. Mirami seksualna, Culture Beat, Mr. Vane, już za chwilę w Vox FM gramy.

0: Agnes i Release Me w Vox FM. 609-2x8-69. Bartuś pisze, a ja bym chciał strasznie jechać na taki złombol, ale w tym roku chyba mi się nie uda. Ale co to znaczy się nie uda? Jedziesz razem z nami, proszę Państwa. VoxFM.pl albo mobilna aplikacja Vox FM, Vox Złombol. Nasz nowy stream, w którym wszyscy razem możecie jechać razem z nami na złombol i poczuć nie tylko emocje, poczuć nie tylko przygodę, ale także zrobić coś fajnego. Już teraz odpalajcie, bo tam masa ciekawostek, ekipy, to co się u tych ekip dzieje, trasy, to wszystko, co się będzie działo po trasie, nie do opisania. VoxFM.pl i aplikacja VoxFM. Zapraszamy.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre.

0: Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama.
5: Vox FM 107.4.
4: Vox FM Poznań.
5: Vox FM Poznań.

Alan Walker, Steve Aoki i Arash. Co słychać? Marzał tutaj palce, Broken Angel, tak się nazywa ta piosenka, brzmi wybornie. Słuchajcie, jeżeli szukacie nowej ścieżki w życiu, to na chwilkę porzućcie myśli o karierze w korporacji jakichś owocowych czwartkach. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej właśnie odpalił wielki nowy nabór. No i kusi, 6 tysięcy podobno można zarobić dopłaty do mieszkania. No generalnie, a czego oni tam nie proponują? Mnie najbardziej przekonuje to, że to jest, uwaga, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. Wiecie, to taka praca wiecznie na urlopie. Żarcik, żarcik, chodzi mi tylko o geografię.

0: Angel Mama to jest podobno jedna z tych piosenek, przy których jak się tańczy te różnego rodzaju, ja to nazywam ciabaty, ale wiem, że to się nazywa zupełnie inaczej, to podobno ciałko chodzi, bo mózg zaczyna pracować troszkę inaczej, jak słyszy takie rytmy. Jennifer Lopez, oczywiście na koniec godziny 14 w Vox FM, rzecz jasna w rytmie hitów. Do 15 się zbliżamy, o 15 już teraz zaproszenie, wiadomości Vox FM na was czekają, a ja czekam zaraz po Edward Maja, Vicky Dżigulina ze mną o miłości w stereo.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
10: Zderzenie autokaru i osobówki niedaleko Białej Podlaskiej są radni i utrudnienia na drodze 63. Ciężko chora od tygodni leży w szpitalu w Pekinie. 24-letnia Polka wróci do kraju na pokładzie specjalnego samolotu. Rannych jest ponad 200 osób, w tym 8 ciężko. Francuska policja podsumowuje zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Godzina 15, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Do tego wypadku doszło na drodze krajowej 63 w okolicach Białej Podlaskiej. Na miejscu są służby ratunkowe. Autokarem podróżowało łącznie 22 osoby. Mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
11: Autokar leży na boku. Są osoby poszkodowane. Działania trwają.
10: W miejscowości Aleksandrów na drodze 63 występują utrudnienia w ruchu. Specjalny samolot przetransportuje do kraju Polkę przebywającą w śpiące w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Wszystkie zgody na przelot samolotu są zatwierdzone, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. 24-latka skończyła we Wrocławiu studia licencjackie z filologii chińskiej, a następnie studiowała w Pekinie. Próbki osadu trafią do specjalistycznej analizy, zapowiadają radni dzielnicowi z gdańskiej Letnicy. Chodzi o pył węglowy z portu, który regularnie osadza się na pobliskich budynkach, w tym na balkonach, oknach i parapetach. Zdaniem społeczników pył może być szkodliwy dla zdrowia mieszkańców.
12: Obecnie są podejmowane takie działania, że port zrasza te hałdy węgla. To są rozwiązania dobre, ale doraźne. One nie są wystarczające. Postanowiłem zebrać od mieszkańców to, co mają na balkonach, na parapetach, ponieważ wszyscy tłumaczą, że sprawa jest kontrolowana, kiedy ten pył występuje, ale mieszkańcy cały czas ten pył z parapetów wycierają.
10: Mówi Sebastian Piasecki, radny dzielnicy Letnica. W zależności od wyników próbek społecznicy będą domagać się odszkodowań od firm realizujących przeładunki węgla. Rannych zostało 219 osób, 8 jest w stanie ciężkim. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. Z raportu policji wynika, że w całej Francji aresztowano 780 uczestników zajść. To wzrost o 1/3 w porównaniu do ubiegłego roku, gdy piłkarze PSG także triumfowali w tych prestiżowych rozgrywkach. Pozostajemy we Francji. Po przegranej z Ukrainką Martą Kostiuk Iga Świątek odpada z French Open. To było niezwykle nerwowe spotkanie w wykonaniu obu zawodniczek, komentuje w rozmowie z naszym reporterem Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. W jego ocenie od pewnego momentu losy spotkania na korcie były przesądzone.
13: Bez wątpienia nie da się wygrać na tym poziomie w turnieju wielkoszlemowym meczu, jeżeli przegrywa się 6 własnych gemów serwisowych. Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów tej porażki.
10: Zdaniem eksperta, mimo porażki, Iga Świątek postawi teraz na intensywne przygotowania do turnieju w Londynie.
13: Z podwójnym zacięciem ruszy do przygotowań do turnieju wimbledońskiego. Pojedzie na Majorkę, będzie trenowała, zagra turniej w Bad Homburg i będzie starała się wypaść jak najlepiej na wimbledońskiej trawie.
10: Ukrainka Marta Kostiuk w walce o ćwierćfinał French Open wygrała z Igą Świątek w 2 setach 7-5, 6-1. Pogoda. 16 stopni teraz nad morzem, 18 na wschodzie, około 20 w centrum, najcieplej 24-25 stopni na Dolnym Śląsku. Kolejne godziny w pogodzie mogą być niespokojne. Jak słyszeliście już w wiadomościach, synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 8 regionów. I te burze mogą się pojawić od Polesia Lubelskiego przez Podlasie po wschód Mazowsza i Mazury.
0: Na pogodę nie ma mocnych. Do wtorku trzeba poczekać na powrót lata, ale ono wróci i podobno ma wrócić tak naprawdę w pełnej krasie, żeby nie było wątpliwości, że w czerwcu zaczyna się właśnie ta najpiękniejsza i niektórych zdaniem przynajmniej pora roku. A propos pór, mamy kilka chwil po godzinie 15. Dzień dobry. To popołudnie spędzacie w rytmie hitów. Miłość w stereo już gra. Za chwilę Anfankel i Katarina. Dzień dobry.

jest złoto, bo to jest roztańczona reprezentacja i piosenka nazywa się dokładnie Złoto, więc inaczej być nie może. Dzień dobry, po godzinie 15 w niedzielę, raz jeszcze. Czy wy wiecie, że pogodowo dzisiaj niebezpiecznie, wiecie? No właśnie, to ja tylko ostrzegam, bo ta pogoda ostatnio taka zmienna i to bardzo burzowo, bardzo, bardzo, bardzo, więc uważajcie na siebie, zwłaszcza na zachodzie oraz na południowym zachodzie naszego kraju, tam bardzo zagrzmi, ale z drugiej strony to ma też swoje plusy, no bo tak, skoro burza, no to można się gdzieś tam zaszyć, a jak się zaszyć, no to najlepiej zaszyć się ze szwagrem, a jak się zaszywa ze szwagrem, to wiadomo, że później potrzeba wymówek. Burza jest najlepszą wymówką. Vox, Vox. Wiecie, jak to mawiają? A co, mam chodzić głupi, ganiać?

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarskie oczywiście w Vox FM w rytmie hitów w to niedzielne popołudnie. A propos lata, coś tak czuję, że wszyscy są chyba raczej po jakiejś premii. Wyobraźcie sobie, znalazłem badania, 70% Polaków, którzy zamierzają spędzać urlop wypoczynkowo, wybiera za granicę w tym roku. Nie Polski Bałtyk, nad Polski Bałtyk przyjeżdżają Brytyjczycy, czyli też wybierają za granicę, więc wszystko się zgadza. Najpopularniejszy kierunek w tym roku? Chorwacja. Wraca podobno do łask, nawet mimo cen. A widzieliście, że tam parkingi po 20 euro? Za godzinę!
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
9: Vox FM 107
1: 4
9: Vox FM
1: Poznań.

Vu, czyli takie jest życie. No po godzinie 15 w niedzielę człowiek zaczyna już jakoś tak myśleć o poniedziałku. No takie jest po prostu życie, ale spokojnie, kompletnie się tym jeszcze nie zajmujcie. Pamiętajcie o tym, że mamy niedzielne popołudnie wciąż, a niedzielne popołudnie zobowiązuje. Dzisiaj też można zaprosić szwagra. Żeby było do czego, Milki, David Guetta, Lofty Majorka już za chwilę.

0: Houdini, czyli taki facet, który robi sztuczki magiczne. Taka sztuczka magiczna właśnie teraz wyszła, że była Dua Lipa, nie ma Dua Lipy, ale zbliżamy się do 16, a to oznacza, że za chwilę wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie już za chwilę, także pogodowo. Słuchajcie, co tam ważnego w najbliższych godzinach w pogodzie. Mam nadzieję, że same przyzwoite rzeczy. A propos przyzwoitych rzeczy, jutro po 14 program To Jest Dzień. Kamil Rutkowski, już teraz Was bardzo serdecznie zapraszam, dziękując jednocześnie za dzisiaj i życząc dobrej pozostałej niedzieli. Bye bye, do usłyszenia.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
2: 107.4
1: Vox FM. Vox FM Poznań.
3: Zderzenie autobusu z samochodem w centrum Łodzi. Ranni trafili do szpitala. Dlaczego 3-letnie dziecko wpadło do stawu? Służby wyjaśniają przyczyny wypadku w Łapanowie. Polska zagra z Ukrainą za 90 minut. Mecz towarzyski we Wrocławiu. Na zegarze godzina 16. Tu Vox FM. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. A na początek zdarzenie autobusu miejskiego z samochodem osobowym w centrum Łodzi. Są ranni. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Narutowicza, informuje Adam Dębiński z łódzkiej policji.
4: W chwili zdarzenia w autobusie znajdowało się 20 osób, 6 zostało poszkodowanych. 3 osoby dorosłe i 3 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat, poszkodowani zabrani do szpitala.
3: Poszkodowani doznali otarci i niegroźnych urazów. Autem osobowym kierowała 60-letnia kobieta. Kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku jest w pełni przywrócony. Służby badają przyczynę zdarzenia w małopolskim Łapanowie. Wczoraj wieczorem 3-letnie dziecko wpadło do stawu, przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
5: To miała być zwykła wizyta rodziny u znajomych. Do przydomowego stawu wpadło 3-letnie dziecko. Było reanimowane. W momencie zdarzenia dziecko przebywało pod opieką rodziców. To mogła być chwila nieuwagi, bo rodzice byli trzeźwi, przekazała nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację. Po przywróceniu czynności życiowej 3-letnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
5: A sprawę wyjaśnia także prokuratura.
3: O czym informowała Ula Bienia-Niesyczyńska. Dziękuję. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla północno-wschodniej Polski. Pogodowe alerty obowiązują na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a także w części Mazowsza. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie może dziać się we wspomnianych miejscach?
7: Synoptycy prognozują występujące punktowo intensywne opady i silne porywy wiatru.
8: Mogą dawać opady około 20 mm oraz porywy do 60 km na godzinę. Nie wykluczamy także miejscami gradu.
7: Przekazała mi Anna Gryczman, dyżurny synoptyki MGW w Warszawie. W nocy natomiast zagrzmieć i popadać może na Dolnym Śląsku i w części województwa lubuskiego.
8: Tam spodziewamy się najbliższej nocy przemieszczania się strefy opadów jednostajnych z wbudowanymi burzami i miejscami sumy opadów mogą wynosić od 25 do 40 mm.
7: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w tych rejonach. W nocy front stopniowo będzie przesuwał się na południowy wschód, obejmując nad ranem swoim zasięgiem Opolszczyznę, Śląsk i część Małopolski.
3: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach sport. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. Kielczanie pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 37-27. Przed tygodniem wygrali w Płocku 30-25 i rywalizację wygrali 2-0. To 21 tytuł mistrzowski w historii dla szczypiornistów z Kielc. A za niespełna 90 minut we Wrocławiu rozpocznie się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, a zagrają ze sobą po raz 29. Teraz jeszcze French Open. Po przegranym meczu w ćwierćfinale Iga Świątek odpada z turnieju Roland Garros. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja jednak fanów polskiej tenisistki, tłumacząc, że dzisiejsza porażka zadziała na nią wyłącznie motywująco.
9: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę Igę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
3: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem Mateuszem Chłystunem trener Piotr Unierzyński. Przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu, początek 29 czerwca. Niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Wyjątkiem są zachodnie regiony. W zachodniopomorskim, lubuskim czy wielkopolskim nie powinno padać. Burzowo będzie od Polesia Lubelskiego przez Podlasie, wschód Mazowsza aż po Mazury. No i tam może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga na silny wiatr, który podczas burz. Jego porywy mogą sięgać do 60 km na godzinę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.

0: friend.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.

0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
13: Reklama.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę.
14: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Reklama.
16: Mocny głos, wielkie przeboje i znak rozpoznawczy – okulary. W tle wielkiej kariery walka z rakiem piersi. Przed Wami Anastasia. Anastasia Lynn Newkirk urodziła się 17 września 1968 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Ma pochodzenie niemiecko-irlandzkie. Od samego początku miała do czynienia z muzyką i showbiznesem. Jej mama występowała na Broadwayu, z kolei tata był zarówno wokalistą, jak i aktorem. Ma dwoje rodzeństwa, starszą siostrę i młodszego brata. Gdy Anastasia miała 3 lata, jej rodzice się rozstali. Po śmierci ojca w 2005 roku rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej chorobę leśniowskiego krona, która objawia się stanem zapalnym jelit. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w restauracjach i salonach fryzjerskich. Co ciekawe, śpiewanie nie było na pierwszym miejscu. Zanim postanowiła pójść tą ścieżką, rozważała archeologię oraz psychologię. W międzyczasie została tancerką. Swoje umiejętności prezentowała w jednym z programów MTV, a pod koniec lat 80. pojawiła się również w dwóch teledyskach zespołu Salt & Pepa. Pierwsze kroki na scenie muzycznej postawiła w 1990 roku. Występowała wtedy w chórkach. Słychać ją m.in. na albumie wokalistki o pseudonimie Tiffany zatytułowanym New Insight, a jako solowa piosenkarka zadebiutowała w 1992 roku w programie telewizyjnym pod nazwą Comic View. W 1993 roku Anastasia nagrała kilka utworów, jednak nie podpisała kontraktu płytowego. Według producentów muzycznych przez swoje charakterystyczne brzmienie nie pasowała do żadnego gatunku muzycznego. Pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio. Później dołączyła do zespołu o nazwie The Crays, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej, zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego i 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That Kind. Promował go kawałek I'm Outta Love, który stał się światowym hitem i przyniósł Anastasii międzynarodową sławę. Opanował pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6. pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92. miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2. miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

Album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasii w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach, szczególnie w Europie. To m.in. w Danii, we Włoszech, w Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech, ale też w Polsce, Portugalii czy Szwecji. Ogólnie na liście Eurochart Hot 100 dotarł do drugiego miejsca. Po sukcesie tego kawałka przyszedł czas na kolejny singiel z płyty Freak of Nature. Wybór padł na ten o tytule One Day in Your Life. W Stanach Zjednoczonych osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, między innymi w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

Album promowały jeszcze dwa single, Why Do You Lie To Me oraz You'll Never Be Alone. Bonusem na kolekcjonerskiej edycji krążka był Boom, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA. Podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest wysoce dopracowany, a ona sama ma pierwszoligowe brzmienie, solidny rytm i ucho do komercyjnych chwytów. Sukces przełożył się również na to, że piosenkarka w 2002 roku dołączyła do corocznego programu VH1 Divas Las Vegas, w którym również wystąpiły takie gwiazdy jak Celine Dion, Shakira, Cher, Mary J. Blige, Dixie Chicks oraz Stevie Nicks. Celem tego charytatywnego wydarzenia było m.in. zebranie funduszy dla Save the Music Foundation. To fundacja działająca na rzecz wspierania edukacji muzycznej w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później Anastasia wydała też utwór Love is a Crime do ścieżki dźwiękowej filmu Chicago, a który wskoczył na pierwsze miejsce listy Hot Dance.

Kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia, wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyty list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał.

kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach. Do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsumowanie pierwszych 6 lat jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł I Belong to You, Il Ritmo della Passione, a który w Europie bardzo się spodobał. Był numerem 1 we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii czy na Węgrzech. W kolejnym roku piosenkarka wydała swoje pierwsze DVD, zawierające materiał z koncertów zarejestrowanych w Berlinie i Monachium, czy kilka teledysków. I wtedy też zrobiła sobie małą muzyczną przerwę. Skupiła się wówczas na współpracy z jedną z niemieckich marek modowych, tworząc dla niej linię odzieżową. Na scenę z nowym albumem i innym niż dotychczasowym stylem muzycznym wróciła w 2008 roku. Jego tytuł to Heavy Rotation, a promował go m.in. kawałek I Can Feel You. Ten, jak i kolejne single oraz również sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama zapłaciła.

Na kolejny album fani musieli poczekać 4 lata. W 2012 roku Anastasia wydała krążek z coverami utworów, które śpiewali wokaliści rockowi. Jego tytuł to It's a Man's World. Generalnie był to album cyfrowy, a płyty fizycznie można było kupić w niektórych krajach europejskich i na stronie internetowej wokalistki. Podpisane krążki rozeszły się tam w ciągu 3 dni. Jednym z kawałków promujących płytę był Best of You zespołu Foo Fighters. W kolejnym roku nadeszły złe wieści. U artystki po raz kolejny zdiagnozowano raka piersi i od razu poddała się leczeniu. Zdecydowała się również na mastektomię obustronną z rekonstrukcją piersi i jednocześnie odwołała zaplanowaną kolejną po Europie trasę koncertową. Po jakimś czasie poinformowała, że pracuje nad 6. albumem studyjnym. Ten ukazał się w 2014 roku. Dostał tytuł Resurrection, czyli odrodzenie. Nawiązuje do powrotu do zdrowia, ale i do powrotu do dawnego brzmienia muzycznego. Promował go kawałek pod tytułem Stupid Little Things. Sukces komercyjny w tym przypadku był raczej umiarkowany, choć wskoczył na listę przebojów kilku europejskich krajów. Z kolei sam album sprzedał się dobrze m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Hiszpanii. Promowała go europejska trasa koncertowa, jednak została przerwana na kilka tygodni przez problemy u wokalistki z przepukliną. Kiedy problem ze zdrowiem minął, Anastasia kontynuowała koncertowanie również w Australii. W sumie odbyło się 80 występów.

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimon, Sarah Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Outta Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może nie wiecie. Jak słyszeliście wcześniej, działa charytatywnie, wspierając organizacje non-profit i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na rzecz potrzebujących. Sprzedawała nawet swoje stroje sceniczne w internecie, by finansowo wspomóc Fundację Badań nad Rakiem Piersi. Za swoje działania na rzecz zwiększania świadomości na ten temat przyznano jej nagrodę Humanitarian Award. Była drugą kobietą, którą doceniono w ten sposób. Na koncie ma również wiele innych nagród, w tym Women's World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer Australia. Była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go wygrała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane okulary korekcyjne i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, że ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak. Każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć.

0: Informacja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 6:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
5: Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
18: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
19: No wiem.
18: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
19: Ej, to już przesada.
18: No co, tego poziomu nie da się przebić.
20: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
21: Chcecie wygrywać więcej?
22: Tak!
21: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
22: Ale to kręci!
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
24: Jakich ludzi?
23: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
24: Ojciec, nie to okno. To tu.
23: Gdzie?
24: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
23: I to tu?
25: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Wszystko brzmi lepiej.
26: W harmonii.
25: Dwa głosy współgrają.
26: Ze sobą.
25: Przekazują z lekkością.
26: Trudne wiadomości.
25: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
26: Betonowy mur.
25: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
26: Zostać influencerką.
25: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
26: Harmonizer.
0: Reklama.
27: To pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Dutelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap. Kolejny singiel, Up and Always, ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek Just a Little More Love. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory. Zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more peace. It's all it takes to live the dream. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą kompilację, dostała tytuł Fuck Me I'm Famous, została tak nazwana na cześć jego imprezy na Ibizie i była ona pierwszą w całej serii. Do 2013 roku ukazało się 8 części. Przy wszystkich współpracowała żona artysty Kefi Guetta. Na pierwszej znalazł się m.in. utwór Just For One Day Heroes, będący remiksem kawałka Davida Bowiego Heroes. A na drugi album studyjny fani nie musieli długo czekać. Dostał tytuł Guetta Blaster i ukazał się w 2004 roku. Do promocji wybrano 4 numery: Money, Stay, The World Is Mine oraz In Love With Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla zespołu The Egg, Walking Away. Wskoczył on na 3 miejsce brytyjskiej listy przebojów i jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów. Głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9, ale już na pierwszym listy UK Dance. Był również grany w 40 najlepszych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Skoczył na 98 miejsce na liście Billboard Hot 100. Jednak na amerykańskiej liście przebojów Dance Chart był już numerem 1. Kawałek świetnie poradził sobie na listach we Francji, na Węgrzech, w Finlandii, Belgii, Rumunii czy Hiszpanii. Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad 500 000 nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsca na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 500 000 egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego 2 nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. drugi singiel z płyty Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii, do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe. Do tego stopnia, że żądania odwołania koncertu Akona zostały spełnione przez rząd tego kraju. Piosenkarz miał zakaz wjazdu. Później Akon przyznał, że o obecności posągu nic nie wiedział i nigdy nikogo nie chciał obrazić czy znieważyć religii. Album One Love promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Memories, a w nowej odsłonie płyty również Getting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album elektroniczny dance i sprzedał się w ponad 3,5-milionowym nakładzie na świecie. Rok 2009 to również bardzo udana współpraca z zespołem The Black Eyed Peas. Wtedy ten wydał kawałek I Got A Feeling, którego produkcją zajął się właśnie David Guetta. Był to drugi singiel promujący album zespołu The End. Wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing But The Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Floridę i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki. Ta wskoczyła na 14. miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną Sia, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Sia. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sia stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, poczwórną we Włoszech, potrójną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album Dance Elektronika. Był numerem jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również 2 reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowy, 6 w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu imprezie. To było praktycznie moje życie. Rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem jeden był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazły się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został 3. artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod tytułem Listen as Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4. miejsce na liście Billboard 200, ale 1. na liście US Top Dance Albums.

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie to You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia, Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii producenta kolejne super utwory. Wśród nich wieloplatynowe Don't You Worry, nagrane z The Black Eyed Peas i Shakirą, I'm Good, Blue z Bibi Rexą, When We Were Young, The Logical Song z Kim Petras, Beautiful People z Sia czy Together z Bonnie Tyler. Liczba singli wydanych przez niego samego, jak i przy współpracy z innymi artystami jest jednak dużo większa.

0: Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku urodził się ich syn. Z ciekawostek, David Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazło się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.
1: Vox FM, Poznań.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
4: Blik.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
20: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
21: Przechodził przez tory w niedozwolonym miejscu. 91-latek zginął na trasie PST o tragicznym w skutkach wypadku na początek. Powiemy też o 32 pseudokibicach zatrzymanych przez policję. Brali oni udział w ustawce na S3. A na koniec będzie o symbolicznym pożegnaniu tramwajów 105N. W weekend będzie sporo atrakcji dla fanów komunikacji miejskiej. We Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj na trasie PST. Na wysokości przystanku Kurpińskiego 91-letni mężczyzna został potrącony przez tramwaj.
22: Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy senior przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory, gdzie został potrącony. Miało to miejsce w miejscu niewyznaczonym do przejścia dla pieszych.
21: Powiedział nam Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej. Okoliczności tego zdarzenia badają teraz policjanci pod nadzorem prokuratury. Nie ma zagrożenia, potwierdza Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska. Rzeka Warta nie jest skażona. Podczas gaszenia pożaru ocynkowni w Obornikach skażona woda trafiła do systemu kanalizacji deszczowej.
23: Ratownicy, widząc to zagrożenie, zablokowali wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Warty.
2: i w ten sposób nic nie dostało się do warty i nie doszło do skażenia wód.
21: Powiedział nam Mirosław Żółtański z Wiosiu, zanieczyszczona kwasami woda zostanie wypompowana przez służby. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
2: Kanalizacja deszczowa jest z zasady szczelna, w związku z tym nie istnieje specjalne zagrożenie dla mieszkańców Obornik.
21: Przypomnę, pożar zakładu wybuchł w środę po południu. Z ogniem do rana walczyło ponad 250 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Wpadli po miesiącach poszukiwań i ustalaniu faktów 32 pseudokibiców w rękach policji. Brali oni udział w ustawce na jednym z MOP-ów przy drodze ekspresowej S3. Do spotkania zwolenników Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku. Brało w nim udział około 120 osób.
4: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek. Prokurator z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
21: Powiedział nam Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej. Zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem. Wszyscy dostali też zakazy stadionowe. Pociągi znowu jeżdżą na trasie między Rogoźnem a Obornikami. Trasa była zamknięta po zderzeniu pociągu Kolei Wielkopolskich z ciężarówką. W wypadku kierowca samochodu zginął na miejscu, a jedna osoba, która jechała pociągiem, trafiła do szpitala. Przed przywróceniem ruchu kolejarze musieli najpierw ściągnąć z torów wykolejony skład, a później błyskawicznie naprawić zniszczone torowisko i zerwaną sieć trakcyjną. Prace trwały od poniedziałku. Przy okazji tego zdarzenia PKP apelują do kierowców o bezwzględne przestrzeganie przepisów, zatrzymywanie się przed znakiem stop i nieignorowanie czerwonych świateł przed torami. Wieczorami w Poznaniu może spadać ciśnienie wody w kranach. W ostatnich dniach z utrudnieniami zmagali się mieszkańcy Strzeszyna i Winograd. Ciśnienie było tak niskie, że nie można było wziąć prysznica, pisali w wiadomościach do naszej redakcji. O sprawę zapytaliśmy w Akwanecie, no i okazuje się, że jest to związane z dużym zużyciem wody wieczorami. Właśnie wtedy podlewane są ogrody i wiele osób się kąpie.
6: Najprawdopodobniej cały ten problem mógł wynikać z tego, co dzieje się często w okresie letnim, a mieliśmy wzrost temperatury, mieliśmy piękny weekend, a robi się tylko cieplej. W kolejnych dniach i godzinach, chyba z godziny na godzinę, mam wrażenie, że robi się coraz upalniej. Czym to skutkuje? Tym, że idziemy do ogrodów, podlewamy zieleń, napełniamy baseny. Często dzieje się to w podobnych godzinach wieczornych. Te zgłoszenia mieliśmy mniej więcej pomiędzy godziną 18 a 21 i wtedy nieuchronnie, kiedy następuje taki skokowy wzrost poboru wody, zapotrzebowania na wodę, niestety mogą pojawić się chwilowe takie momenty obniżenia ciśnienia w naszych kranach. Dlatego też nieustannie mamy do Państwa taką prośbę, żeby pielęgnacją ogrodu, napełnianiem basenu zajmować się poza tymi godzinami szczytu poboru wody, czyli najlepiej wcześnie rano, bardzo późno wieczorem. Wtedy po prostu jesteśmy w stanie uniknąć tych problemów. Nie jest natomiast możliwe przestawienie pracy całego systemu w ten sposób, żeby by on w kilkadziesiąt, w kilkanaście minut zareagował na taki znacznie zmniejszony pobór na terenie całej aglomeracji, żeby to ciśnienie od razu się wyrównało. Dlatego no niestety chwilowo, okresowo i lokalnie takie problemy czasem w okresie letnim mogą wystąpić. Natomiast oczywiście też po odebraniu zgłoszeń od mieszkańców no wykonane zostały pewne działania na sieci wodociągowej, żeby zoptymalizować ten przepływ wody, zoptymalizować ciśnienie. No i mamy nadzieję, że to w pewnym zakresie były oczywiście działania mocne, które doprowadziły do stabilizacji ciśnienia w sieci na tych problemowych obszarach. Natomiast ten apel, ta prośba o to, żeby ogrodami zajmować się niekoniecznie pomiędzy 19 a 21, ale raczej od 22 wzwyż albo wcześniej rano, on pozostaje aktualny, bo niestety przy tym skokowym takim wzroście zapotrzebowania na wodę, gdzieś lokalnie te problemy z ciśnieniem będą się pojawiać. On się pojawia i niestety pojawiać może się również w przyszłości, bo tak jak zasygnalizowałem już wcześniej, on się wiąże z reguły z tym, że mamy godziny wieczorne, następuje taki bardzo wzmożony pobór wody na terenie całej aglomeracji, bo to nie tylko podlewanie ogrodów, ale to jest też ten moment, kiedy bierzemy prysznicę, kiedy bierzemy kąpiel i rzeczywiście te godziny wieczorne zawsze ten wzrost wykazują, natomiast nie jest możliwe przestawienie całego systemu, żeby nagle tej wody pompowane było znacznie więcej. Musielibyśmy albo utrzymywać znacznie zbyt wysokie ciśnienie wcześniej, co byłoby szkodliwe, wiązałoby się ze zbyt wysokim zużyciem energii niepotrzebnym, z większą liczbą awarii, bo znacznie większe siły oddziaływałyby na całą sieć, na rurociągi i to nie jest korzystne. To ciśnienie musi być tak ustawione, żeby nie było oczywiście zbyt niskie, żeby można było komfortowo z tej wody korzystać, ale nie może być zbyt wysokie, to będzie generowało duże koszty, nie tylko finansowe, ale też środowiskowe dla nas wszystkich. Także czy możliwe jest całkowite rozwiązanie tego problemu? Głównie przez nas wszystkich odpowiedzialne działanie, czyli po prostu, jeżeli zapali nam się taka lampka, że rzeczywiście może ten system nawadniania ogrodu możemy włączyć w nocy, a niekoniecznie robić to wieczorem czy w dzień.
21: Takie sytuacje na obrzeżach miasta mogą powtarzać się przez całe lato. Teatr Polski może zostać rozbudowany. Przygotowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru od Okrąglaka do ulicy Ratajczaka. W miejscu obecnego parkingu, niedaleko drogi, miałyby pojawić się nowe budynki teatru. Teraz priorytetem jest jednak remont, mówi dyrektor teatru Marcin Kowalski.
7: Na ten moment nie myślimy o rozbudowie, tylko myślimy o tych środkach, które otrzymaliśmy z programu Fenix, czyli teraz obecnie przez najbliższe 2 lata będziemy się koncentrować na modernizacji, remoncie naszego zabytkowego budynku. Dostaliśmy bardzo dużo pieniędzy, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Całkowity koszt projektu to jest prawie 77 milionów złotych, z czego 80% pochodzi ze środków z programu Fenix. Także to jest rzecz, która nam teraz obecnie przyświeca. Jeśli chodzi o rozbudowę, to oczywiście czekamy na ostateczne ustalenia nowego planu zagospodarowania przestrzeni dla tego rejonu. Plany są oczywiście, bo nasze potrzeby są też duże. Mamy bardzo mało pomieszczeń, nie mieścimy się. Ten budynek jednak nie jest przystosowany do funkcjonowania w obecnych czasach, także przestrzeń, którą byśmy się rozbudowali, jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebna, ale to jest kwestia przyszłości.
12: Są pewne plany? Jakby to wyglądało?
7: Na ten moment, patrząc na strukturę właścicielską i lokalizację naszego budynku, jedyną możliwością rozbudowy teatru jest tak zwany dla nas plac opołowy. Obecnie na szczęście jest to działka, która jest w posiadaniu miasta, także również zapisy nowego planu wstępnie zakładają, że ta przestrzeń będzie przeznaczona właśnie na naszą działalność i na nasze potrzeby. To będzie raczej budynek, który będzie przeznaczony na takie zaplecze techniczne, ale też takie przestrzenie, w których będziemy mogli prowadzić działalność artystyczną. Natomiast na ten moment troszeczkę jest na to za wcześnie, ze względu na to, że właśnie nie znamy tych dokładnych zapisów planu i to nas niejako wstrzymuje tylko i wyłącznie przed tym, żeby już coś planować.
21: Miejska Pracownia Urbanistyczna jest na etapie projektowania nowego planu.
14: Projekt jest tak pomyślany, aby była możliwość przede wszystkim ochrony istniejącej zieleni. Tak skonstruowany ten projekt planu miejscowego, żeby była możliwość rozbudowy tego Teatru Polskiego, a także domknięcia tych zagospodarowania urbanistycznego tego terenu, chociażby w postaci odtworzenia wieżej zabudowy i przykrycia ślepych ścian, które się dzisiaj tam znajdują. To jest propozycja. Tak jak powiedziałem, to jest projekt planu miejscowego. Projekt ten w rejonie ulicy Ratajczaka 27 grudnia i 3 maja jest na etapie drugich konsultacji społecznych, a więc jest to etap jeszcze wstępny, nieformalny przed całą procedurą ustawową. Chodzi nam o to, żeby na tym drugim etapie miejskiej konsultacji pokazać nasz pomysł na dany teren, zebrać opinie i ewentualnie jeszcze przepracować ten temat, sprowadzić ewentualne potrzebne zmiany czy korekty. Najważniejsza informacja dla wszystkich zainteresowanych jest taka, że jak zakończymy ten etap konsultacji, to oczywiście będzie też opublikowany raport z konsultacji, każdy będzie mógł się zapoznać z ich przebiegiem.
21: Powiedział nam Łukasz Olęcki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Raport z konsultacji będzie można sprawdzić na stronie internetowej MPU. Poznań symbolicznie pożegna dwuwagonowe, ponad 50-letnie tramwaje 105N. Jeździć będą one w najbliższy weekend w ramach linii turystycznych.
16: Zostało 5 pociągów jeżdżących z tych tramwajów liniowych. Te tramwaje się pojawią. Pojawią się również 2 pociągi historyczne, które pozostaną już w kolekcji taboru historycznego MPK Poznań.
21: Powiedział nam Krzysztof Dostatni z poznańskiego MPK i dodał, że trasa, którą pojadą tramwaje, również będzie symboliczna.
16: Będzie to linia, która będzie funkcjonowała na trasie tramwajowej pomiędzy pętlą Starołęka, a pętlą Górczyn. Dlaczego taka? Dlatego, że na tej trasie kursowały pierwsze 105 w 1975 roku i na tej trasie pożegnamy te wagony typu 105NA.
21: Szczegóły dotyczące chociażby rozkładu jazdy znajdziecie na stronie mpkpoznań.pl.

Jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katie ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katie ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętności pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katie Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katie dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Micka Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu POD. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa, I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nową artystkę na rynek muzyczny. Ten zyskał sławę m.in. dzięki Madonnie, która pochwaliła go podczas wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych.

karierze Katie nadszedł ten czas, czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na 3. miejsce Billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katie w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza, miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny, ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek. Wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki To Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katie zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach. W Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katie również wzbogaciła się o wiele platynowych płyt. W samych Stanach zdobyła 15-krotną, z kolei w Australii aż 22. Tam też był siódmym, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii piosenka roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katie mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Barra zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katie i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

0: Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazły się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katie ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katie skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych, w ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katie dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies. Jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się w blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katie rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katie dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracja do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki, to m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katie i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie, uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki. To według szacunków za 225 milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kicz, znaną z unikalnego, eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę. Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się.
1: Komunikaty głosowe w tramwajach i autobusach powinny być również w języku angielskim, twierdzi miejski radny. Co na to zarząd transportu miejskiego? O tym już za chwilę. Zajrzymy też na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Wmurowano kamień węgielny. W Vox FM na 107,4 czas skupić się na Poznaniu. Dominik Rutkowski, zapraszam. Dwujęzycznych komunikatów chce w autobusach i tramwajach radny Adam Szabelski. Przekonuje, że mieszkańców niemówiących po polsku jest w Poznaniu coraz więcej.
2: Dotyczy to na przykład takich sytuacji losowych, kiedy każdy z nas, kto korzystał z komunikacji miejskiej, słyszał na przykład w sobotę w związku z maratonem linia X będzie jechała objazdem. Czasami nawet nam, miejscowym, trudno zrozumieć, jaka to jest zmiana, a tym bardziej turystom, Erasmusom, którzy przyjeżdżają tu na studia, osobom, które odwiedzają międzynarodowe targi poznańskie. angielskie. Stąd też uważam, że takich komunikatów w języku angielskim powinno być więcej, dotyczących właśnie takich spraw losowych, wydarzeń właśnie typu maratony, jakieś imprezy biegowe, sportowe, kulturalne, o których tutaj zazwyczaj komunikują w komunikacji miejskiej.
3: Czyli jedno to są te komunikaty, powiedzmy, zdarzeń losowych, no ale z drugiej strony też są przystanki. W niektórych miastach spotkałem się z czymś takim, że zapowiadane jest następna stacja i next station też po angielsku.
2: Tak, tak też uważam, że powinno być, ponieważ nie każdy musi wiedzieć, czy ten komunikat, który teraz mówią, to jest ta nazwa tego przystanku, więc dla każdego odwiedzającego Poznań byłoby to moim zdaniem ułatwienie. Pragnę też zwrócić uwagę, że znaczna ilość już mieszkańców miasta jest cudzoziemcami, też na pewno byłoby to dla nich znaczne ułatwienie. Nie oczekuję, żeby ta zmiana była wprowadzona z dnia na dzień. Myślę, że to mogłoby być etapowo, mogłoby być przy kolejnych jakichś edycjach, na przykład jeździć z kulturą, żeby te komunikaty też były na przykład w języku angielskim, ponieważ nie wszyscy cudzoziemcy muszą wiedzieć, jak wyglądają u nas pewne zwyczaje, które obowiązywać w komunikacji miejskiej, więc raczej uważam, że to jest wstęp do dyskusji i pewna etapowa zmiana, a nie coś, co ma nadejść już dzisiaj.
4: Bartosz Trzybietowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Można powiedzieć, że w transporcie publicznym, w tej sferze informacyjnej są już rozwiązania, które ułatwiają osobom z zagranicy korzystanie z transportu. Wśród takich ułatwień można wymienić to, że na najważniejszych przystankach o dużym znaczeniu dla podróżnych, tam gdzie mamy lotnisko, tam gdzie są przystanki port lotniczy Ławica i na Poznaniu Głównym, są uruchamiane dodatkowe nagrania w języku angielskim, czyli te słynne Poznań Main Station. Pojawiają się także dedykowane piktogramy na wyświetlaczach w pojazdach, które mają ułatwić zorientowanie się. Tutaj tak naprawdę nie potrzeba jakby zróżnicowania językowego. Chodzi o to, żeby ten piktogram był na tyle zrozumiały, niezależnie od języka, żeby każdy wiedział, że po prostu taki autobus zmierza na stronę dworca kolejowego. Także, co warto zaznaczyć, wszelkie informacje, które umieszczamy na różnych platformach, informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, takie jak na przykład informacje o rozkładach jazdy, o trasach, o zmianach w organizacji ruchu, one są czy to na stronach internetowych, aplikacjach mobilnych, wyszukiwarkach połączeń, na przykład na naszej stronie bardzo prosto też można sobie przetłumaczyć nie tylko to na język angielski, ale na każdy inny język. W naszej opinii każdy, kto korzysta z transportu, niezależnie od tego, jakim językiem się posługuje, nie powinien mieć problemu z tym, żeby dostać się w to miejsce, które chce. Wszelkiego rodzaju informacje o zmianach związanych czy z biegami, one przede wszystkim pojawiają się w przestrzeni internetowej. I tutaj nie ma żadnego problemu, żeby każdy, kto ma dostęp do sieci, sobie po prostu to przetłumaczył na język angielski. W pojazdach są, przede wszystkim tak naprawdę, są emitowane komunikaty o następnym przystanku. I one tak naprawdę, no w momencie, kiedy chcielibyśmy wprowadzać język angielski, czy to następne języki, w bardzo wielu miejscach nie byłoby to możliwe, po prostu odległość w centrum pomiędzy przystankami jest zbyt mała, żeby w ogóle zmieścić takie nagranie.
1: Obecnie dwa przystanki w Poznaniu zapowiadane są dwujęzycznie, to port lotniczy Ławica i Poznań Główny. Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Poza samym budynkiem powstanie także park, mówi nam dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
5: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat i to jest niesamowite, że w dniu naszego 70. jubileuszu możemy wmurowywać ten kamień. Myślę, że to jest i zasługa pokoleń, i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta. To taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności. Budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani, no i w terminie na koniec grudnia 2028 odbierzemy teatr od Dekpolu, czyli generalnego wykonawcy. Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap. Będzie realizowany jako opcja w tym przetargu, który wygrała firma Dekpol. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą. To będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru i do ulicy Święty Marcin. Park będzie się ciągnął pomiędzy torami kolejowymi, a ulicą Składową i ulicą Nową Skośną, która przebije się do ulicy Składowej. Będzie takim klinem dochodził na tyły teatru, gdzie będzie można przyjść do restauracji, będzie można przyjść do kawiarni i myślę sobie, że to foyer teatru bardzo piękne i otwarte na co dzień od rana do wieczora będzie też stanowić taką, brzydko mówiąc, ekskluzywną poczekalnię dla tych, którzy będą przyjeżdżać do Poznania czy z niego niego odjeżdżać.
1: Wyposażenie teatru ufundował Urząd Marszałkowski, mówi marszałek Marek Woźniak.
6: Mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną, tak zwaną fiszkę. To jest ta część dotycząca wyposażenia budynku. I projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. Teatr w październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 milionów 950 tysięcy złotych na wyposażenie tego budynku. W tym zakresie znajdzie się wyposażenie kompleksowe dużej i małej sceny, czyli kwestie multimediów, kwestie oświetlenia, kwestie nagłośnienia. To jest pierwszy punkt tego projektu. Drugi to są wyposażenia siedziska, zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. I trzeci element tego projektu to jest wyposażenie zaplecza, tego zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego, więc kompleksowe wyposażenie tego obiektu będzie po stronie funduszy unijnych. Całość kosztów tego wyposażenia to jest ponad 95 milionów złotych. 66 950, tak na dzisiaj kosztorys opiewa, będzie dysponowane z naszego regionalnego programu z funduszy Unii Europejskiej.
1: Swój punkt widzenia na nową siedzibę teatru pokazali także aktorzy.
7: Katarzyna Tapek.
8: Maciej Badurka.
3: Aktorzy Teatru Muzycznego w Poznaniu. Na razie tylko pręty, stal, fundamenty, ale co widzicie oczami swojej wyobraźni?
7: Widzimy na pewno ogromną, wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju scenę. Scenę musicalową, która powstaje tutaj i oboje myślę, że mamy nadzieję występować na niej, być częścią po prostu tego wyjątkowego etapu dla miasta Poznania.
8: Ja myślę, że przyszłością jest wystawianie jak największych i najlepszych sztuk w Polsce. Myślę, że też jakichś nowatorskich albo inspirowanych jakimiś takimi bardzo ważnymi wydarzeniami, tak jak na przykład ostatnio Rewolta albo Kombinat, które nawiązują albo do znanych książek, albo do jakichś ważnych wydarzeń, więc na coś takiego bym liczył, ale też na jakieś może takie duże licencje, bo to zawsze jest fajne zmierzyć się z jakimś zagranicznym tytułem.
7: Na poczuć się jak artysta z Broadwayu.
8: Dokładnie. Tak, więc mamy nadzieję, że już niedługo, już niebawem powstanie ta największa scena musicalowa w Polsce i że będziemy mogli wspólnie na niej występować, uczestniczyć w tych wielkich spektaklach. Mamy taką nadzieję.
3: To będzie polski Broadway?
8: Nad Wartą. Mamy taką nadzieję. Nad Wartą, bo już Gdynia mianuje się Broadwayem nad Bałtykiem, tak. Więc może akurat my będziemy mogli się mianować Broadwayem nad Wartą, ale to zobaczymy. No.
3: Te warunki, które dzisiaj macie w teatrze, ja byłam u Państwa jakoś tak, powiedzmy, 2 miesiące temu i widziałam, no chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że bywają dość spartańskie, jeżeli chodzi o to miejsce. To też będzie dla Was ulga?
7: Oczywiście, że tak. Teraz warunki są naprawdę trudne, jest mało miejsca, też nasze przestrzenie nie są zbyt ergonomiczne, tak mogę to powiedzieć. I myślę, że taka ogromna zmiana będzie też ogromną zmianą dla komfortu naszej pracy.
8: Tak, zgadzam się, ale myślę, że warto podkreślić i myślę, że Kasia się ze mną zgodzi, że w aktualnej siedzibie my świetnie sobie radzimy w ogóle, jeśli chodzi o realizację, jeśli chodzi o poziom artystyczny i wykorzystanie tej sceny. Dyrekcja też zapewnia nam realizatorów, którzy starają się wypełnić tę scenę jak najlepiej, czy scenografią, czy choreografiami, czy wizualizacjami, więc myślę, że jeśli to przeniesiemy jeszcze na większy wymiar, no to to będzie jeszcze bardziej dodawało takiej
7: pompatyczności,

Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła zespół muzyczny i występowały w swoim rodzinnym mieście. W pewnym momencie została zauważona przez łowców talentów, którzy polecili ją producentowi Robowi Fusari. Razem zaczęli pracować nad materiałem, który później wysyłali do firm fonograficznych.

to właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód tego oficjalnie, nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł, ukazał się 19 sierpnia 2008 roku. Najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synthpop, dancepop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat żądzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionach egzemplarzy, tylko w Stanach Zjednoczonych pokryła się aż 7-krotną platyną. O takim sukcesie zdecydował zapewne kolejny singiel Poker Face, który był najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w 2009 roku. To blisko 10 milionów sztuk. Do tego spędził 83 tygodnie na liście Digital Songs magazynu Billboard.

Album The Fame promowały jeszcze trzy single: AA, Nothing Else I Can Say, Love Game oraz Paparazzi. A przyniósł wokalistce sporo nagród. Dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową The Fame Ball Tour. Wcześniej była w tournée z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do księgi rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej

najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321. Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia księżniczki popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyty list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec. Kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause.

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave, The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne. Nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem, zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem Disease.

0: to album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With a Smile. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.
1: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Zaprezentowano nowe wizualizacje Teatru Muzycznego. Budynek za prawie 500 milionów złotych ma stanąć za mostem uniwersyteckim w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. Po kulisach obecnej siedziby oprowadził dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
2: Tu jest charakter zdornia, jedna z naszych charakterystorni. Tu jest tak zwany tramwaj, czyli takie wąskie przejście, gdzie artyści tutaj najczęściej pobierają sobie mikroporty. Idą na scenę. Tu jest garderoba naszego baletu, to wszystko jest... Na szczęście udało nam się wilgoć stąd wygonić, ale to wszystko jest bardzo, jak widzicie, no i wąskie, i no nie dostosowane na tyle, ile można było to przez te od lat 50. tutaj to dostosowywać, natomiast no mało komfortowe. Tu jest mała garderoba. Czy są tutaj kupacy?
3: Dzień dobry.
2: No tu akurat niestety czuć lekką wilgoć, mimo że staramy się ją likwidować, ale co? Już chłopacy się przyzwyczailiście, ale...
3: Oczywiście.
4: Ale tutaj mówimy już nie tylko nawet o ciasnocie, no ale po prostu o wilgoci, o takich warunkach, na które chyba teatr nie może sobie nawet pozwolić.
2: Zobaczcie, jaka... No absolutnie tak. No zobaczcie, jaka jest tutaj właściwie kulisa, która w Nowym Teatrze z tej strony będzie powtarzać wielkość sceny, która, czyli ta kulisa będzie miała, łącznie z takim podręcznym magazynem, będzie miała 250 metrów kwadratowych. Dzisiaj ona ma wielkość, nie wiem, 20 metrów kwadratowych i to jeszcze podzielona na ilość pomieszczeń. Więc...
4: To jest dosłownie schowek namiotu.
2: Proszę bardzo, mamy schowek namiotu, mamy schody, trzeba uważać, żeby z nich nie spaść. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Mhm. Teraz uwaga, bo trzeba głowę schylać. Wysocy nie powinni pracować w naszej orkiestrze, ale pracują, tylko muszą uważać na głowę. To jest nasz orkiestron. Jesteśmy teraz super wyposażeni, w sensie mamy naprawdę świetne instrumenty i mamy świetne fotele, krzesła dla artystów. Natomiast no, w Nowym Teatrze będziemy orkiestrą mieć też trzy razy większy, czy 2,5 razy większy przynajmniej.
4: Nie? No ale my w zasadzie stoimy w piwnicy, ja przy moim 1,75 m prawie dotykam głową sufitu i tutaj się mieści całe, no, niemalże serce tego teatru, no bo to w końcu teatr muzyczny.
2: Tu się pracuje, wygłuszyliśmy, żeby ten dźwięk nie rezonował i nie powodował, że będą ludzie głuchli tutaj. Mamy też z plexi oddzielone te instrumenty głośniejsze od tych, którzy siedzą z przodu, żeby no właśnie się jakoś ratować przed tym.
4: A jak się tu pracuje?
2: Powiem szczerze, że atmosfera pracy jest znakomita i naprawdę się... Myślę, że jak stanąłby tu niemal każdy pracownik teatru, powiedziałby to samo. I myślę sobie, że też takie to nasze wspólne dążenie do tego, żeby się przeprowadzić do tego nowego teatru, bardzo nas wszystkich mobilizuje. Ale pracuje nam się tu dobrze i w sumie trochę czasem myślę sobie, że będzie nam się ciężko rozstawać z tym naszym tutaj małym grajdołkiem, bo duży sentyment na pewno wiele osób będzie po tym, ja również będzie po tym miejscu miało.
4: Za około 2 lata to wszystko ma się zmienić. I jaki będzie nowy teatr muzyczny?
2: Teatr muzyczny będzie przede wszystkim wielki, piękny, nowoczesny, dostępny. Rzeczywiście będzie najnowocześniejszym tego typu budynkiem w Polsce, co nam deklarują fachowcy, którzy z nami współpracują, że długo nie powstaje w Polsce taki budynek, który będzie miał tak nowoczesne rozwiązania. Myśmy też wiele lat pracując nad koncepcją tego budynku, jeździli po świecie, po Polsce i dlatego te rozwiązania funkcjonalne i dla artystów i dla techników, tych obsługujących spektakl, dostarczających scenografię, ale też dla widzów, no, są wyjątkowo przyjazne. Dla widzów niepełnosprawnych możliwość na przykład usunięcia 7 rzędu i wstawienia tam prawie 20 wózków dla niepełnosprawnych. Oprócz tego też możemy to zrobić w 1 rzędzie, ale chcieliśmy, żeby te dobre miejsca były też miały też możliwość przeznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami. 1200 miejsc na widowni, samo centrum miasta, lokalizacja. Jest ona genialna i całym naszym zwartwieniem było to, jak oddzielić się od drgani i od wibracji, i zadawali nam wszyscy pytania. Dzisiaj naprawdę z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy zabezpieczeni z pewną górką od tych wszystkich drgań i dźwięków od samolotu, od torów kolejowych, od tramwajów. Dziennie torowiskami tramwajowymi i kolejowymi przejeżdża około 500 składów. Więc rzeczywiście my tutaj postawiliśmy na to bardzo mocno, żeby zapewnić odbiorcom spektaklu komfort w tym zakresie i mogę z pełną odpowiedzialnością zadeklarować, że po wszystkich badaniach jesteśmy w tej chwili w stanie w pełni się od tych drgań i dźwięków oddzielić. Wiemy o tym, że powstanie dodatkowy tor kolejowy. Kolej jeszcze nie ma projektu, więc nie była nam w stanie określić zwiększenia natężenia ewentualnego drgań czy hałasów. Dlatego my w tej chwili rozmawiamy w ten sposób, że to kolej będzie dostosowywała swoje kładzenie nowego toru, uzależniając to od naszych możliwości właśnie absorpcji, czy też odbicia tych fal i drgań. I w takich rozmowach jesteśmy. Te poprzednie wizualizacje powstały chyba z 6 albo 7 lat temu. One były właściwie tuż po konkursowymi wizualizacjami i właściwie to nawet nie było oparte o projekt budowlany, który Atelier Legrer przygotowało dla nas, po czym zakończyło miasto Poznań współpracę z tym biurem projektowym i myśmy do przetargu szli w tym formule do projektu i wybuduj, i nowi projektanci musieli się zmierzyć z tym, żeby po raz kolejny zbadać właśnie odporność obiektu na drgania, na wibracje, żeby urealnić ten projekt, i z naszą pomocą to się wydarzyło, więc trudno porównywać oczywiście tamte wizualizacje z tymi. Te są po prostu, tamte były pewnym marzeniem, te są już konkretną i ostateczną wersją.
4: A ile kosztowało to marzenie?
2: Koszty tego teatru uważam z perspektywy dzisiejszej jako bardzo, bardzo przyzwoity i jest to niecałe 400 milionów netto. Teatr w pełni odlicza podatek VAT, co powoduje, że z tej kwoty 490 milionów brutto, prawie 90 milionów wróci do kasy miasta Poznań.
4: A te wcześniejsze zawirowania z poprzednim biurem projektowym, czy to też był jakiś dodatkowy koszt?
2: Myśmy oszczędzili na ponownym rozpisaniu przetargu chyba 17 milionów złotych. Uważam, że decyzja miasta o rozwiązaniu umowy z poprzednim architektem wynikała z tego, była słuszna i wynikała z opóźnień, jakie były w projektowaniu tego teatru. Tych opóźnień już dzisiaj nie mamy. No i zmierzamy do tego, żeby pod koniec 2028 roku teatr był oddany najpierw nam, a później, żebyśmy my mogli się tam wprowadzić i na początku, w pierwszej połowie 29 roku przygotować piękne rzeczy dla poznaniaków.
4: Co zyskają na nowej siedzibie Teatru Muzycznego?
2: Jestem pewien, że zyska miasto. Ukułem sobie takie powiedzenie, że teatr jest elementem społecznej rewitalizacji centrum miasta. To znaczy, że nie wystarczy, że wyremontowaliśmy ulicę Święty Marcin, tylko teatr zapewni to, że do tego miasta, do centrum miasta samych odwiedzających teatr i kupujących bilet będzie około 300 tysięcy. Nie mówiąc o tych, którzy będą przyjeżdżać, będą się fotografować, będą zwiedzać ten teatr. Nawet jak nie będą mieli biletu, to będą chcieli zobaczyć nowy obiekt w Poznaniu. A to spowoduje, że wszystkie biznesy zlokalizowane w centrum miasta, restauracje, kawiarnie, innego typu, tego typu usługi, hotele zyskają na tym i tak jak mówię, my będziemy bardzo regularnie, bo 6 razy w tygodniu zapewniać tym hotelom, restauracjom i kawiarniom zwiększenie ich obrotów. Także w tym sensie miasto zyska. Poznaniacy zyskają możliwość po raz pierwszy po II wojnie światowej udania się do nowego obiektu wybudowanego dla celów artystycznych w Poznaniu. Pamiętajmy, że zarówno obiekt taki jak uniwersytet, gdzie mieści się aula uniwersytecka, jak i Opera Poznańska były wybudowane za czasów pruskich, a to są dwie najbardziej chyba prestiżowe dzisiaj sale w Poznaniu. I takiej sali, takiego miejsca bardzo brakowało, więc myślę, że też duma poznaniaków ze swojego miasta i z tego, że to się udaje i to, że to będzie rzeczywiście najbardziej nowoczesny i największy obiekt tego typu w Polsce, spowoduje, że poznańcy będą bardzo chętnie do tego miejsca przychodzić i porównując to z podobnymi obiektami, które były otwarte kilkanaście lat temu w Polsce, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie będziemy mieli przez pierwsze kilka lat dostępnych biletów na długo przed odbywaniem się czy to koncertów, czy spektakli.
1: A to wszystko w materiale Ari Habir. Przy ulicy Kopanina powstanie 161 mieszkań komunalnych. To będą 3 pięciokondygnacyjne bloki.
3: Będziemy stawiać nowoczesne bloki, bo też warto podkreślić, że Kopanina te wszystkie oczywiście wymogi nowoczesnego mieszkania będzie spełniać. Będą w każdej klatce schodowej będzie winda. Będzie te klatki schodowe mieszkania będą dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą takie udogodnienia jak miejsce przechowania rowerów w samym bloku, a nie na zewnątrz. Oczywiście cała mała architektura, chodniki, place zabaw, oświetlenie, to wszystko będzie, a mówimy tutaj o 3 blokach pięciokondygnacyjnych. Tu oczywiście na ulicy Kopanina znajdą się mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe. Dlaczego takie? No bo takie jest zapotrzebowanie rynku. Te osoby, które zgłaszają się po mieszkanie komunalne, właśnie szukają właśnie najczęściej mieszkań 1, 2 i 3 pokojowych, więc my trochę wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i budujemy dla ludzi, a nie sami dla siebie. No nie chcemy, żeby to był blok, w którym nikt nie będzie w stanie zamieszkać, tylko właśnie, żeby korzystali ci, którzy faktycznie tego potrzebują i na jakie lokale jest zapotrzebowanie.
1: Powiedział nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Bloki przy ulicy Kopanina to jedna z 3 inwestycji ZKZL-u. Są one możliwe dzięki zastrzykowi gotówki, mówią urzędnicy.
3: Bardzo duże strumienie pieniędzy, który wpływa przede wszystkim z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. My już praktycznie możemy mówić o sumie prawie 0,5 miliarda złotych, ale faktycznie to ostatnie dofinansowanie w kwocie 225 milionów, ono praktycznie w całości jest przeznaczone na nowe inwestycje. To są środki, które pozyskaliśmy na 3 inwestycje. Na ulicę Kopanina, na ulicę Jarzębową i na ulicę Kotarbińskiego. No i jak tylko wiedzieliśmy, że te środki są zabezpieczone, od razu przystąpiliśmy do dalszych działań. W pierwszej kolejności oczywiście był już stworzony wcześniej projekt tego budynku. Mieliśmy pozwolenie na budowę. Teraz udało nam się już pozyskać te grunty od miasta, czyli już nic prawnie nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli wybudować. No i faktycznie zaczęliśmy organizować postępowania przetargowe. Na ulicy Kopanina właśnie ten przetarg się zakończył. Mamy już 4 oferty. Jesteśmy z tego tytułu bardzo zadowoleni. W tej chwili oczywiście trwa szczegółowa analiza tych wszystkich ofert, czy one spełniają te wszystkie założenia tego przetargu, ale już możemy, myślę, być spokojni o to, że nic złego raczej nie powinno się tutaj wydarzyć i że tego głównego wykonawcę już będziemy mogli wyłonić. Jak tylko wyłonimy, no to oczywiście już będziemy mogli ten plac budowy, który jest, będziemy mogli przekazać i będziemy mogli zacząć budowę. W przypadku Jarzębowej i Kotarbińskiego troszeczkę musimy poczekać, ale też te rzeczy się dzieją, ponieważ te przetargi trwają. No i też myślę, że wkrótce będzie happy end w postaci zakończenia postępowania, wpłyną oferty, więc będziemy mogli tutaj mówić o kolejnym progresie, jeżeli chodzi o te sprawy, a mówimy o 424 mieszkaniach. To jest naprawdę bardzo duża liczba. Te inwestycje są o tyle ważne i też Kopanina i czy Jarzębowa, tam to są pola inwestycyjne, w których znajdowały się stare baraki, które pamiętały no naprawdę bardzo zamierzchłe czasy, a patrząc na przykładzie ulicy Opolskiej, gdzie również na miejsce baraków zbudowaliśmy nowoczesne osiedle, chcemy właśnie w ten sposób iść, czyli te stare baraki, no, które no, już standardem odbiegają od czasów, w których żyjemy, będziemy je wyburzać.
1: Pierwszeństwo do nowych mieszkań mają ci lokatorzy, którzy już od miasta wynajmują.
3: Chcemy, żeby te mieszkania trafiły do osób, które już są w zasobie, które regularnie płacą czynsz, do których nie ma żadnych uwag, że nie awanturują się, nie ma żadnych konfliktów sąsiedzkich. To jest nagroda, to jest może złe słowo, ale chcemy gdzieś te osoby, żeby podwyższyć im standard życia, ale oczywiście te osoby, które przenoszą się do tych nowych inwestycji, one muszą zdać to mieszkanie ZKZL-owi w stanie do zamieszkania. Po to, żeby osoby, które aktualnie znajdują się na liście prezydenckiej, czyli oczekują na mieszkanie komunalne, żeby mogły jak najszybciej takie mieszkanie dostać. I jeżeli mówimy o Kopaninie, no to ten ruch jest dosyć spory, bo mówimy o 161 mieszkaniach, więc 161 mieszkań tak de facto będzie nowych, ale też 161 mieszkań się zwolni, czyli te 161 mieszkań będziemy mogli przekazywać nowym osobom.
1: Jak wszystko dobrze pójdzie, mieszkania przy ulicy Kopanina powinny być gotowe w 2028 roku. Nowa drużyna siatkówki powstała w Poznaniu. Fort Poznań zagra na zapleczu Plus Ligi. Projekt zakłada m.in. utworzenie seniorskiej drużyny, która będzie grała w pierwszej lidze siatkówki. Chcemy spojrzeć szerzej, mówi prezes Bartosz Witkowski.
5: Fort Poznań to nie tylko zespół pierwszoligowy, ale tak naprawdę cały ekosystem, którego celem jest zapewnienie pełnej kontynuacji szkolenia młodzieży od mini siatkówki właśnie po siatkówkę seniorską. Z naszych obserwacji, nasze doświadczenia i tak naprawdę klucz do tego pomysłu polega na tym, że mamy bardzo zdolną młodzież w Wielkopolsce. To jest Poznań, to jest Piła. W Poznaniu mamy kilka akademii szkolących i robiących bardzo dobrą robotę z młodzieżą. Natomiast potem nam się to urywa. A mamy fajne warunki. Brakuje tak naprawdę właśnie innych sportów zespołowych poza piłką nożną w Poznaniu. No i udało nam się zarazić tym pomysłem grupę ludzi właśnie i z uniwersytetu, jak i pewną część biznesu, która podziela nasze myślenie, że tak naprawdę potrzebujemy zaadresować tą część pomiędzy wiekiem juniorskim a seniorskim i przy dobrej organizacji, przy połączonych siłach, czy z Wrześnią, czy z Tarnowem Podgórnym, zapewnić to, czego do tej pory nie było w Wielkopolsce. Współpracujemy z Astra Nowa Sól. Astra Nowa Sól w związku ze swoimi problemami zaproponowała użyczenie nam swojej licencji. My z tej propozycji skorzystaliśmy. W związku z tym przyjmujemy jakoby licencję Astra Nowej Sól. To nie jest licencja, która została wywalczona awansem z drugiej ligi. Była 4 lata temu w Nowej Soli, natomiast na ten sezon, od tego sezonu te rozgrywki zostaną po prostu przeniesione do Poznania i w związku z tym będziemy mogli występować na tym szczeblu rozgrywek. 3-4 nazwiska po jednym praktycznie na każdej pozycji pozostały nam do uzupełnienia. Najważniejsze, mamy sztab szkoleniowy w postaci pierwszego i drugiego trenera. Trener Grabda, bardzo doświadczony trener, również w związku z prowadzeniem kadr narodowych, młodzieżowych. Co jest dla nas ważne, bo tak jak powiedziałem, w tej koncepcji fortów liczy się też to, żebyśmy przyciągali wielkopolską młodzież do tego, żeby mogła kontynuować swoją karierę tutaj lokalnie. Stąd też nasze plany, aby w tym roku do pierwszej ligi zagościli reprezentacji kadry Polski młodzieżowej. Chłopacy, którzy kończą czwartą klasę w SMS Spale. Tutaj mamy już też kontrakty dogadane. W związku z tym takie połączenie trenera, który wie, jak z tą młodzieżą pracować, ale ma doświadczenie również taury ligowe, plus ligowe, będzie najlepszym rozwiązaniem i najlepszym trenerem, którego potrzebujemy na ten moment.
1: Juniorzy będą trenować w klubach Starnowa Podgórnego i Wrześni. Seniorzy będą trenowali w hali UAM przy Zagajnikowej na Morasku. Siatkówka jest częścią uniwersytetu, mówi Adam Barabasz z Centrum Sportu UAM.
6: Taki jest plan. Będziemy na pewno musieli tutaj się mocno wysilić organizacyjnie, ale już tutaj deklarujemy, że takie decyzje i taki plan zakreśliliśmy. Mam tu na myśli fakt, że przecież oprócz naszej ligi siatkówki będą też przecież futsalistki, ale już rozmowy właściwie są przeprowadzone, harmonogram prawie cały uporządkowany, więc nic tylko liczyć na dobre sukcesy i na pracę wspólną między szkołami, bo to też, co powiedział przed momentem prezes Bartek Witkowski, to są szkoły podstawowe, średnie, uczelnia i następnie też absolwenci, pracownicy uniwersytetu, bo to też trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ta siatkówka jest bardzo silnie zakorzeniona w naszym uniwersytecie już od wielu, wielu lat, a pracownicy, i to na przykład z marca tego roku, zdobyli złoty medal w kategorii K50 w Mistrzostwach Polski pracowników szkół wyższych i ten event skupia już 18 zespołów. To jest naprawdę przestrzeń do nie tylko rywalizacji, ale również podjęcia różnych konsultacji, rozmów, wymiany doświadczeń między nami. Tam spotykają się właśnie rektorzy, prorektorzy, dziekani. To są grający zawodnicy po prostu tych zespołów, czy tak jak kanclerz AGH w Krakowie. I tam jest to na pewno przestrzeń do podyskutowania o siatkówce. No, przede wszystkim pokazania, i to jest moje osobiste zdanie, że siatkówka jest naprawdę dobrem narodowym Polski w szczególności.
1: Fort Poznań rozpocznie zmagania na jesień. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Dziś otwiera się nowa miejska pływalnia. Znajduje się ona przy ulicy Taborowej na Grunwaldzie w pobliżu ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. To bardzo ważny i wyczekiwany przez mieszkańców obiekt, powiedział nam zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
7: Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni i cieszę się bardzo, że w tym miejscu starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu. Wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być.
4: To nie była najprostsza inwestycja, no bo najpierw trzeba było też przenieść całą tutaj Akademię Judo, która wcześniej miała tutaj siedzibę.
7: I oni nową siedzibę mieli jeszcze szybciej. Więc w zasadzie dwie inwestycje w jednym. Ja mam takie poczucie, że zaczynamy się z tym specjalizować, to znaczy z jednej strony najnowocześniejsze, takie mamy głębokie poczucie, Centrum Sportów Walki w Poznaniu, za chwilę najnowocześniejsze Centrum Sportów Plażowych, nowoczesne pływalnie, jeszcze arena i naprawdę będziemy na bardzo wysokim poziomie. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania, kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium.
1: To nie było łatwe zadanie, dodaje Justyna Litka z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
8: Tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne, zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
1: A w pływalni Grunwald nie zabraknie też nowoczesnych technologii.
8: Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych, ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
1: Niewykluczone, że w przyszłości podobne pływalnie pojawią się w innych częściach miasta.
7: Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać. POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy cały nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
1: Obecnie w Poznaniu działają 4 miejskie pływalnie na Wildzie i osiedlach Piastowskim, Zwycięstwa oraz Batorego. Ma około 500 stron, a prezentuje lokalne praktyki, zwyczaje i tradycje. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało raport o niematerialnym dziedzictwie miasta.
9: Monika Herkt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
10: Przed nami kawał publikacji, co my tutaj mamy. No i dlaczego ten raport powstał?
9: Tak, rozmawiamy po poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No raport jest rzeczywiście bardzo sporą publikacją, ponad 500 stron, więc myślę, że to robi wrażenie, ale z drugiej strony też obrazuje bogactwo różnych zjawisk właśnie niematerialnych, tradycji, obyczajów, świąt, które mamy w Poznaniu, a które często zaliczamy do naszej codzienności i czasami też nie zauważamy. Uważalnie po prostu gdzieś obok nich przechodzimy. Natomiast jedno jest pewne, każdy z nas, każda poznanianka i każdy poznaniak z dziedzictwem niematerialnym ma do czynienia właśnie każdego dnia. I dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy to opisać, chcemy to przypomnieć. Po to przede wszystkim, aby uświadomić nam, jak ważne są te zwyczaje, tradycje, które nas otaczają i że trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim je chronić.
10: Tych zwyczajów na pewno jest tutaj sporo. Jakie są takie przykładowe? Bo tak jak pani wspomniała, no my już mieszkając w Poznaniu możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że to właśnie są wyjątkowe rzeczy dla naszego miasta.
9: W publikacji opisaliśmy 44 zjawiska, ale od razu powiem, że to nie jest wszystko. Zdecydowanie nie wyczerpuje to uniwersum właśnie tych wszystkich zjawisk niematerialnych w Poznaniu. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no oczywiście wymienię kilka przykładów, ale też to z tą taką uwagą, że to są tylko przykłady, to nie ma na celu wyróżniania żadnego z tych zjawisk. Więc są wśród nich takie, które mają bardzo długi rodowód, na przykład tradycje bambrów poznańskich, czy też tradycje targowe Poznania. One sięgają naprawdę setek lat, tradycje też związane na przykład z pamięcią o pracy organicznej i w ogóle kultywowaniem tego zjawiska. Są też takie zjawiska, które wydaje się, że mają rodowód wiejski, ale dzieją się w Poznaniu, a to też dlatego, że pamiętajmy, że Poznań przez lata się rozwijał i do naszego miasta po kolei były dołączone różne wsi, wsie. Wcześniej to były wsie, jak Rataje, na przykład Jeżyce, Wilda, dziś jest to miasto. Więc mamy takie tradycje jak na przykład żandary na ławicy, czy też mamy, obchodzimy w Poznaniu dożynki. Przecież dożynki są typowo zjawiskiem wiejskim, a w Poznaniu już mieliśmy ponad 30 edycji tego zjawiska. Ale też mamy takie tradycje, zwyczaje, które mają rodowód typowo miejski, jak na przykład zjawisko związane z demosceną, czyli kultura tworzenia dem cyfrowych. I tutaj też warto wskazać na to, że niektóre z tych zjawisk, właśnie tak jak demoscena, są już chronione prawnie, ponieważ trafiły na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego.
10: Powiedzmy trochę o tej liście dziedzictwa, czy docelowo gdzieś większość z tych tradycji, które tu mamy, i zwyczajów, one również mogą być jeszcze bardziej chronione? One są bardzo wyjątkowe tylko dla naszego miasta też?
9: Tak, to jest jedna z naszych takich, że tak powiem, refleksji zespołu badawczego, który pracował nad tym materiałem, bo może tu jeszcze zaznaczę, że ta publikacja to 40, za nią stoi 40 autorów i autorek, także to jest naprawdę spory zespół badawczy, ale gdybyśmy dołączyli do tej grupy, a trzeba do tej grupy dołączyć osoby, które pracowały nad samą publikacją strony graficznej, czy też językowej, czy też fotograficznej, i te wszystkie osoby, które na przykład zaangażowane były w badania pilotażowe, które odbyły się w Poznaniu, dotyczące właśnie dziedzictwa poszczególnych dzielnic, to mamy grupę około 100 osób, myślę, że to naprawdę spora grupa, które zaangażowane były bardzo aktywnie w powstanie tej publikacji. A teraz wracając do bezpośredniego pytania, tak, zdecydowanie jest tak, że wśród tych 44 zjawisk są takie, które mogłyby się starać o wpis na tą Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, tudzież listę związaną z dobrymi praktykami.
10: Co musi się stać właśnie, żeby zostały wpisane na taką listę?
9: To jest dość długi proces związany, taki formalny, ubiegania się po prostu o tego typu wpis. Najważniejsze jest, że ten wpis musi być przygotowany przez osoby, które zwane są depozytariuszami danego zjawiska dziedzictwa niematerialnego. Wiem, że to jest trudne słowo. Chodzi po prostu o te osoby, które dbają, aby to zjawisko było żywe, angażują się w jego kultywowanie, angażują się w przekazywanie tego zjawiska z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo ważne, że dziedzictwo niematerialne to jest coś, co żyje, cały czas jest aktywne, cały czas jest odtwarzane przez pewną grupę osób i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważny jest ta ciągłość tego przekazu. Więc najważniejsze jest to, aby depozytariusze, czyli te osoby, które kultywują to zjawisko, chciały, aby znalazło się ono na liście właśnie, na tej liście dziedzictwa niematerialnego, które jest objęte ochroną. I to też one stoją za przygotowaniem oczywiście takiego stosownego dokumentu. Oczywiście bardzo często wspierane są przez różnego rodzaju podmioty, instytucje kultury, samorządy, NGOsy, które ten proces wspierają też i organizują.
10: Publikacja, którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków, czy dla osób spoza Poznania? Czego mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach?
9: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy interesują się dziedzictwem niematerialnym, bo mimo wszystko ten temat jest stosunkowo nowy, jeżeli spojrzymy to na jego takie zjawisko jakby badawcze, takiej społecznej refleksji nad tym tematem, więc kierujemy je zarówno do depozytariuszy, bo bardzo, bardzo licznie przejawiają się w tej naszej publikacji. To jest taki też sposób wyrażenia szacunku za to, co wykonują, do pokazania, że to ich codzienne dbanie o te tradycje, zwyczaje naprawdę ma sens i buduje tożsamość, taką tkankę DNA naszego miasta, ale kierowane jest również do pracowników instytucji kultury, do samorządu, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. Ale warto również powiedzieć o tym, że tego typu badania realizowane są w Polsce już też w innych dużych miastach. Warto tutaj wspomnieć Kraków, Warszawę, Gdańsk, które również tego typu badania prowadzą, opiekują się dziedzictwem niematerialnym. Konkretne instytucje kultury też za tymi działaniami stoją. Więc myślę, że to ma, ta publikacja ma taki wymiar i bardzo lokalny dla nas, ale i też taki wymiar ogólnopolski, gdzie pokazujemy, że Poznań ma naprawdę wiele do zaoferowania. Mhm.
10: Tutaj koledzy z prasy czy z telewizji mają taką przewagę, że pewnie mogą sobie to jakoś sfotografować albo ograć. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak sam raport wygląda, czy w środku są jakieś fotografie?
9: Po pierwsze, warto powiedzieć, że za całą oprawą wizualną tego raportu stoi Agata Kulczyk, która przygotowała dla nas właśnie taką linię graficzną dla tego projektu specjalnie. Bardzo kolorową, bardzo mozaikową, która opowiada nam o tym, że właśnie no, to dziedzictwo niematerialne Poznania jest bardzo różnorodne i bardzo, bardzo barwne, a przede wszystkim oparte o tą interakcyjność. Więc to jest pierwsza sprawa wyróżniająca się właśnie grafika Agaty Kulczyk. Po drugie, oczywiście w tej publikacji znajdziemy również zdjęcia, które w sposób wizualny obrazują nam dane zjawisko, co też powiem, że nie było łatwe. Zdobycie 44 zdjęć, które pokazują no, w sposób właśnie materialny coś, co jest ulotne, po prostu dzieje się między ludźmi. Więc to też było poważne wyzwanie, ale myślę, że było bardzo warto. No jesteśmy właśnie przekonani, że zarówno ten język taki właśnie opisowy, jak też język wizualny obecnie jest bardzo ważny, bo to często po prostu przykuwa naszą uwagę.
1: A moją rozmówczynią była dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Herkt. Od 2010 roku dziergają dla potrzebujących dzieci z całego świata. Włóczkarsi spotkali się w Fundacji Redemptoris Missio, gdzie wspólnie tworzyli kolejne czapki, kocyki i pluszaki. A wszystko zaczęło się od Urszulanki, siostry Cecylii Śmiech.
11: Moja przełożona wyczytała taki apel polskich żołnierzy z pomocą dla misji do Afganistanu. No więc ona modliła się i mówi tak: no przecież Cecylia umie robić na drutach, a siostra druga ma pełny worek nici po zmarłej bratowej. Pyta mnie, czy bym zrobiła. Wie, tylko potrzebuję nici. Mówię, siostra ma. No to przyniosła mi te nici, zaczęłam robić. No zrobiłam, chyba ze 100 pierwszych czapek. I pomyślałam sobie, że po prostu czapki zrobię, bo mówią, że najwięcej ciepła idzie przez głowę. No to chyba to zaczęłam robić. No i poszło. No i później jak mi to przyszło, później zaczęli mi ludzie przysyłać, przysyłali mi z całej Polski włóczkę. Nawet i za granicy mi przysłali pieniądze na czapki dla siostry Cecylii. I także to się zaczęło. No później panie zaczęły robić. No i mówię tak, że no, założyliśmy ten klub włóczkarsów. Nie wiedzieliśmy, jak je nazwać. I syn na pani Doroty mówi: słuchajcie, jak są bitlesi, jacyś inni, to będą włóczkarsi. I zrobiliśmy się włóczkarsami. No i tak idzie. A później zobaczyłam, że przecież ktoś przyniósł zabawki dla Afganistanu. I ja to mi się spodobało. Myślę, że ja też mogę zrobić. Zaczęłam robić. No i później zaczęliśmy sprzedawać. No są pieniądze z tego i też na dobre ceny idą. Jedna o drugą uczymy. Ja bardzo chętnie uczę. Gdyby ktoś chciał się nawet czegośkolwiek uczyć, to mogą do mnie do domu klasztoru przyjść i w klasztorze będę uczyła.
7: Spodziewała się siostra, że tak to się rozwinie?
11: Nie, nie przypuszczałam. No ale no, kiedyś zaczęłam robić, no, kiedy zrobiłam 500 czapek, zaczęłam robić rękawice, bo rękawice jako dziecko jeszcze robiliśmy, to cała okolica i mężczyźni i wszyscy nie chodzili do pracy, tylko wszyscy robili na druta. Kupowaliśmy włóczki, sprzedawaliśmy, byli ci, którzy wywozili świat, to znaczy po całej Polsce, sprzedawało się i po prostu z tego się żyło. Czapek to naliczyłam, że chyba poszło koło 3000 albo ponad 3000, a już później przestałam liczyć, a później nam powiedzieli, że 100 tysięcy czapek żeśmy narobili i nie potrzebują więcej. Mamy coś innego robić. Teraz później czasami mówią, że potrzebują kocyki, potrzebują sweterki. No to robimy to, co potrzebują. A ja zaczęłam robić rękawiczki. Robiłam rękawiczki ze wzorkami. Takie gwiazdy, takie różne wzorki. To też szło, bo myśmy to jako dziecko robiliśmy.
7: A kto panią nauczył?
12: Moja babcia świętej pamięci nauczyła mnie robić zaraz po wojnie. Miałam 6 lat i babcia mówi tak: będziesz miała druciki i zrobisz ładne skarpetki, nauczysz się. To był okres powojenny, to dla dziecka tam nie przemawiało oczywiście, ale babcia bym miała cierpliwość. Jeszcze tutaj, tak nie można, tu trzeba trochę pociągnąć, tam trzeba... I takim sposobem nauczyłam się robić skarpety. To było pierwsze, co się nauczyłam jako dziecko.
13: Wie pani mniej więcej, ile pani zrobiła już?
12: Prawie 1000 czapek zrobiłam, 60 takich dużych szali, z tego co pamiętam, kombinezony dla takich maluszków, do takich, no nie mało, tylko już takich rocznych czy dwurocznych dzieci, co składało się ze skarpet, spodni, sweterka i czapka, nie? To takie kompletów też zrobiłam. Ile to było, Piotr? Nie pamiętam. 15 chyba. Tych zrobiłam kołderek też, ponad 10, bo takich sweterki, co to też ja porobiłam i dużych swetrów dla dorosłych. Tych swetrów około 60 w sumie byłoby, nie? Tych, no, sporo robiłam.
13: Naiwnie zapytam, dlaczego pani to robi?
12: Dlatego to robię, bo niektórym jest zimno. Niektórzy nie mają co jeść, to trzeba też jeszcze finansowo wyprzeć. Jesteśmy tylko ludźmi i nam nie ubędzie. A niektóra mama nie ma czym dziecka na przykład przykryć. A jak będzie miała taki kocyk, to go obtuli i niech maleństwu będzie ciepło. Nie dlatego, że chce mi się, czy nie chce mi się. Czasem wbrew sobie siedzę, bo muszę zrobić, bo muszę skończyć. A już północ minęła, nie?
13: Jasne.
1: Z siostrą Cecylią Śmiech rozmawiał Paweł Adamczewski.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
4: Nocna zmiana z Vox FM.
5: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy spędzacie tą noc w robocie tak jak ja, czy może macie wolne nie tak jak ja, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na nasze kolejne spotkanie. W naszym wspólnym nocnym programie, czyli Nocna Zmiana. Marcinek, witam was serdecznie i postaram się zagrać tak, żeby było przyjemnie i żeby ta robota poszła idealnie, a wypoczynek był jeszcze bardziej wypoczynkowy. Sobel, całe lato to przed nami. Dajcie głośniej.

Wczesna zmiana z Vox FM.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Later Beaches, czyli przepiękny kawałek, który z pewnością pobudził nas 10 minut po północy w Vox FM. I mam nadzieję, załogo, że tak faktycznie jest, że wszyscy są pobudzeni, że wszyscy są do roboty skłonni. No ja wiem, jak jest poniedziałek, że czasami się nie chce, ale no szybko tydzień minie, czwartek jest wolny, Boże Ciało, proszę bardzo, i będziemy mogli wszyscy ładnie świętować. A propos świętowania, tak się składa, że dzisiaj w kalendarzu mamy, proszę Państwa, 1 czerwca, a jest to co? Oczywiście Dzień Dziecka, czyli nasze wspólne święto. No bo kto nam zabroni być dzieckiem? No co, no Józek zabroni, Krystyna? No nie, wszyscy możemy świętować i o to w tym chodzi, nawet w robocie można się wyluzować i tak po prostu jest przyjemnie, miło i sympatycznie. Mam nadzieję, że u Was załogo też tak jest. 609-86-9869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy robota dzisiaj idzie, czy robota nie idzie. Tym wszystkim się pochwalcie. Jeśli macie jakieś wspomnienia związane z 1 czerwca, na przykład dostaliście jakiś taki nietypowy prezent, to też dajcie znać. Ja Wam mogę dać znać, że jak miałem chyba z 15 lat, to

marki Moskwa. No i taką golarkę na początku używałem i okazało się, że mocą naprawdę dorównywała niejednej koszarce i całą brodę elegancko ogarnęła. No ale tak stwierdziłem, że no trzeba potem przerzucić się na jednorazowe i ta golarka została w formie takiego prezentu. No ale trzeba przyznać, że mocna to ona jest! Mam nadzieję, że SMS-y od was też będą mocne. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę wjeżdża, co? Lista obecności. Bądźcie z nami.

0: To Bryska na legalu w Vox FM, a na legalu pod 609-86-9869 zameldował się nasz przyjaciel Mariusz z Kielc.
1: Witam nocną zmianę, witam Marcina, witam wszystkich słuchaczy. Podpisuję listę obecności, Mariusz z Kielc. Ty Marcinie również pozdrawiam i całych naszych słuchaczy.
0: Dzięki Mariusz. I widzicie, jakie to jest proste? 609-86-9869. Dzwonimy, meldujemy się i jest wszystko git. A teraz będzie piosenka, która z pewnością też git będzie. To jest coś pięknego. Vamos a bailar. Dajcie głośniej.

0: Powiem wam, załogo, że kiedy nie mam humoru i wbijam do studia Vox FM, to nagle dzięki wam mam w głowie pełno radości.
1: Powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609-86-9869, a ja robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego tej nocy słychać. A tak się składa, że jest z nami Roger z Lublina, który pozdrawia swojego kota. Ja wiem, Roger, że jak ty jesteś i że jak pozdrowisz kota, to ten tydzień będzie udany, więc go tam ode mnie możesz pogłaskać. To jest naprawdę fajny kot i ty też jesteś dobry kot. Jest też Paulina i Wojtek. Byliśmy w Hiszpanii, Marcinku, i wracamy w końcu do domu. 7 dni wolnych nas czeka. No i bardzo dobrze, no to weź Wojtek, Paulina na jakiś spacer, pójdźcie sobie do jakiejś, nie wiem, knajpki albo rozpalcie grilla, żeby nie tylko robota. Ja wiem, że w Hiszpanii było cudownie, ale w Polsce jest też bardzo pięknie, dlatego spędźcie ten czas razem, żebyście byli na pewno szczęśliwi i wiem, że na pewno tak będzie. Jest też z nami Roman, fajny gość ze Świdnika. Cześć, Marcinku, ja jestem na nocnej zmianie ochroniarskiej. No to Roman, dobrze tam chroń, żeby nikt się nie włamał, żeby nie było przypału. A już jednego złodzieja, tak się składa, na nocnej zmianie złapaliśmy. Był taki przypadek, słuchajcie uważnie, to potem zobaczymy, kto tym złodziejem był i czy faktycznie coś takiego się wydarzyło. Są też z nami dziewczyny z Modularesa. Nowy to myśl, nie wiem, czy dobrze przeczytałem. W każdym razie, dziewczyny, dobrej roboty wam życzę. Mam nadzieję, że panowie wam pomogą przy tym rozładunku i że nie będziecie musiały same tego wszystkiego robić. Jest też z nami Szymek, fajny gość. Cześć, Marcinku, mi dziś robota idzie i skończę godzinę szybciej niż zazwyczaj. To chyba po tym Egipcie już się przyzwyczaiłem do tego, żeby zasuwać. Nie, ty Szymon, po prostu odkryłeś, że podczas roboty też możesz mieć all inclusive. Tutaj klucz 13, tutaj klucz 15 i robota idzie bardzo szybko. Jest też Jarek. Cześć, Marcinku, u mnie robota tak idzie, że chowam się razem z innymi po regałach, żeby na kamerach nas nie było widać, a jeździmy wózkami widłowymi. A ja wiem, Jarek, że to chodzi o coś innego. Po prostu nie chcecie być gwiazdą telewizji.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Za mało płacą, co? Ale ja wiem, że na wózkach widłowych płacą więcej. Dobrej roboty? Tak musi być. Zameldowała się też Monika i wysłała jakieś takie bardzo ładne zdjęcie. Dzień dobry, cieszę się, że nocna zmiana powoli się rozkręca. Tymczasem robię róże z krepiny. Je można zjeść.

No i kto chyba cud, że nie zjadłem krepiny. Sorry Monika, Marcinek troszkę tej nocy oszalał. Mamy też pozdrowienia z pociągu, który podróżuje teraz do Świnoujścia, także dobrej drogi. I jest też z nami Kamil taksówkarz, który leci z tematem. No to fajnie Kamil, fajnie, że jesteś i że słuchasz muzyki w rytmie hitów. Bo ta muzyka jest dla nas wszystkich. Sexy Eyes gramy.

0: Keep on Running, czyli piękny kawałek, który spowodował, że aż Dawid zrobił głośniej. No i o to chodzi. Fajnie, Dawid, że jesteś. Zameldował się też Paweł.
1: Cześć, cześć. Witam was serdecznie. Paweł, panie, pozdrawiam.
0: Paweł, weź sobie coś na gardło, bracie, bo tak słyszę, że coś tam cię łapia, wiesz. Teraz z temperaturą jest różnie, ciśnienie i tak dalej, więc trzeba dbać o siebie. I ja o ciebie też dbam. Tak jest, jesteśmy jedną załogą, która dba o siebie zdrowotnie, muzycznie i tak ma być. Więc herbatka musi być grana, żebyś potem nie miał głosu jak Wiśniewski. Pamiętacie, jak kiedyś miałem głos, miałem taki powiedz czemu. No i nie do końca to wychodziło. Dlatego o zdrowie trzeba dbać i być radosnym. Bądź radość ma gramy.

0: Podobno sprawdzanie pogody z godziny na godzinę to jest dziecinada, ale skoro mamy Dzień Dziecka, no to wypada. Żeby być obeznanym w temacie. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane głównie na południu. Popada w Katowicach, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu i w Zakopanem. Reszta kraju w tej chwili bezdeszczowa, natomiast w dalszej części dnia opady deszczu przejmą całą Polskę. Więc uważajmy na siebie, weźmy parasol, tak żeby ten Dzień Dziecka spędzić tak jak chcemy, mimo że pada, to zawsze jest jakaś opcja, zawsze gdzieś można pójść. Choćby na boisko.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo czy pada, czy nie pada, dla niektórych nie ma to problemu i bardzo dobrze, byle tylko nie być potem chorym. A tak się składa, że w tej godzinie może chorzy nie będziemy, ale sprawdzimy, kto nas okłamie w zabawie Kto tu kłamie, która będzie dotyczyć właśnie naszego dzieciństwa. A więc guma, turbo, myszka Miki, na trzepaku kozak triki. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

To kapitan Hollywood w Vox FM. Czy pan kapitan jest oszustem? Nie no, on raczej nie, ale zaraz przekonamy się, kto będzie chciał nas zrobić w konia w temacie dzieciństwa. Czy będzie to kolega z klasy Marcin, a może sąsiad z bloku obok Marcinek, lub też ten stary kombinator Miros? Zaraz się przekonamy. Na pewno nie będą to bliźniaczki.

0: Załogo, zbliża się. Ale wiecie co, no, nasza zabawa, kto tu kłamie, już za chwilę stanie się faktem, więc proponuję wbić w swój telefon już teraz numer
1: 609-869-869.
0: Bo za momencik znajdziemy wspólnie tego kłamczuszka.

0: 20 minut po godzinie pierwszej to Sarah James i Somebody, która pięknie nam zaśpiewała tak, że aż mam chęć znaleźć tego kłamcę.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się na nasz woksowy plac zabaw, na którym gdzieś w piaskownicy lub na zjeżdżalni kryje się kłamca. Pytanie tylko, czy tym kłamcą będzie Marcin? Gumą, w której mogliśmy znaleźć wiele obrazków z różnymi samochodami, była guma Turbo. A może jednak to Marcinek kłamie? Gra w klasy to klasyczna podwórkowa zabawa zręcznościowa polegająca na skakaniu na jednej lub dwóch nogach po narysowanym na ziemi diagramie. A może jednak ten postrach osiedla Miro skłamie? Ja bym chciał powiedzieć o takiej zabawie, która nazywa się Podłoga to lawa. Ja wiem, że znacie tą zabawę doskonale, a polegała ona na tym, że musieliśmy całą terakotę zalać gorącą wodą niczym lawa, przez co ojciec potem musiał robić remont całego mieszkania. Wiem, że to była dziwna zabawa, ale niektórym udawało się nie dostać za nią kary.
1: Kto tu kłamie?
0: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca. Tak, dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy będzie chciał nas zrobić w konia. Czy będzie to postrach osiedla Miros? Czy będzie to kolega z klasy Marcin? A może jednak Marcinek, który może kłamie, a może nie kłamie. Także odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, kto jest z nami?
2: Witam, Krzysztof.
0: Cześć, Krzysiu, jak ci mija noc, bracie? Co robisz?
2: Bracie...
0: No wiadomo, no robota musi iść, prawda?
2: No jasne.
0: Krzysiu, powiedz mi, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie dzieciństwa?
2: No, że tak zawsze jak słucham cię, Marcinku, to zawsze wychodzi ze Miros, no.
0: Ale no widzisz, no co ja poradzę? Tłumaczyłem mu wielokrotnie, słyszałeś, żeby nie kłamał, a on cały czas robi nas w konia. No, tak nie może być, trzeba go jakoś utemperować. Może ty dasz radę, Krzysiu. Powiedz mi, kogo chcemy pozdrowić w takim razie w Vox FM?
2: No oczywiście ciebie, słuchaczy, no i tych, że tak powiem, pracują, bo w dzień to śpimy.
0: Dokładnie, a co z tym Mirosem robimy? Pozdrawiamy czy nie?
2: No jasne, że pozdrawiamy.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Czyli Krzysiu był łaskawy, no i dobra. Dzień dziecka, niech mu będzie, ale niech więcej nie kłamie. Nasza zabawa wraca już za tydzień.

0: Think About It z Voxetem. No i co się pan śmieje, panie Mirosie?
1: No bo Krzysiu powiedział, że jest wszystko git i mogę bez problemu kłamać.
0: Wyjątkowo, bo jest Dzień Dziecka. Co przed nami?
1: Kubanzaia Kyoto.
0: I to na szczęście nie jest kłamstwo. Gramy.

30 minut po godzinie pierwszej to Dzień Kota w Vox FM i to jest dowód na to, że Dzień Kota można świętować też w Dzień Dziecka. Vox FM jest do tego idealny. Jesteś idealny do znajdowania miejsc i ja wiem, że czasami szukamy tych miejsc długo, czy ta rajka będzie wolna, czy nie będzie. Uspokój się, będzie. Rysiek wyjechał. Vox FM. No tu wyjedziesz. Blow it, gramy.

49 minut po godzinie pierwszej modelki włodarski, lubię cię jak lato w Vox FM. Tak mi się ten utwór spodobał, że aż mi się pomyliło. W każdym razie jest na miejscu 7 notowania bestlista Vox FM. Wpadajcie tam, głosujcie, no bo od nas wszystkich zależy, co gramy w Vox FM. Ja daję plusika na utwór, no nie powiem jaki, bo to jest tajemnica. Vox. Ale wiem, że wy macie też swoją tajemnicę. Z kolei teraz gramy utwór, który pewnie z kolei wszyscy pamiętamy, bo cofamy się do 2009 roku. Mrozu, miliony monet.

Stołowe, czyli piękne. Ja wam, załogo, pięknie dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy jesteśmy razem, kiedy w nocy dajemy czadu i powera. Mamy? Także za tydzień obecność obowiązkowa. Dzięki za dzisiaj. Marcinek, trzymajcie się.